0: Ostrava Podlaska.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

0: Bastelu pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: Gwiazdka. Dwa.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
1: Dziś w Białej Podlaskiej czeka nas chłodniejszy dzień z temperaturą około 16 kresek. Niebo będzie mocno zachmurzone, ale ciśnienie pozostanie stabilne, a wiatr umiarkowany. Po południu temperatura wzrośnie do 20 stopni, choć chmury nadal będą dominować. Jutro spodziewamy się maksymalnie 17 kresek i pełnego zachmurzenia. W piątek możliwe drobne, przelotne opady, a termometry pokażą 18 stopni. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1. Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Zmasowany atak Iranu na cele USA, co najmniej 4 pociski balistyczne oraz kilka dronów zostało wystrzelonych w kierunku amerykańskich baz wojskowych w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii. To odwet za amerykańskie uderzenia w rejonie cieśniny Ormus. Siły USA zaatakowały irańską obronę powietrzną, naziemne stacje kontroli oraz stacje radarów obserwacyjnych. Była to odpowiedź na poniedziałkowe strącenie amerykańskiego śmigłowca Apache. Zarzuty dla kierownika pociągu po dramacie w Woli Bierwieckiej. Chodzi o głośny wypadek z lutego na przystanku kolejowym niedaleko Radomia. 17-letni Dominik wyszedł na peron z pociągu, by pomóc przy wyniesieniu wózka z dzieckiem. Gdy chciał z powrotem wsiąść do pociągu, skład ruszył. Chłopak wpadł między krawędź peronu, a pociąg stracił obie nogi, część dłoni. Ze szczegółami Kinga Furch.
3: Do tej pory śledztwo prowadzone od lutego toczyło się w sprawie, czyli bez postawienia zarzutów. Teraz po zgromadzeniu materiału dowodowego prokuratura zarzuciła kierownikowi pociągu doprowadzenie do wypadku kolejowego oraz umyślne doprowadzenie do niebezpieczeństwa. Jak tłumaczy Aneta Guść, rzeczniczka radomskiej prokuratury, to nie jedyne zaniedbania.
4: Prokurator zarzucił podejrzanemu także narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia pasażerów podróżujących tego dnia.
3: Prokuratura będzie się starać także o środek zapobiegawczy wobec podejrzanego.
2: Szkoły tenisa liczą na sukces Mai Chwalińskiej. Tak też jest w Nowym Sączu, mówi Mariola Frączek z jednej z takich placówek.
5: Sukces Mai jest na pewno kolejnym bardzo fajnym impulsem do tego, żeby zacząć grę w tenisa. Rzeczywiście chętnych jest więcej. W ostatnich latach chociażby już poprzez Igę Świątek, Huberta Hurkacza. Myślę, że Maja tutaj też na pewno dołoży cegiełkę do tego, żeby zmotywować młode osoby do trenowania.
2: Przypomnę, Maja Chwalińska w sobotę wywalczyła drugie miejsce w tegorocznym French Open.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK2 Sport.
2: Porażka polskich piłkarek z Holandią 1-3 w swoim 6. i ostatnim meczu Dywizji A rozgrywek Ligi Narodów. Biało-czerwone zanotowały remis oraz 5 porażek i spadły do Dywizji B. Rozgrywki były jednocześnie eliminacjami Mistrzostw Świata. Polska wystąpi jesienią w dwustopniowych barażach. Serena Williams po 4 latach przerwy ponownie na korcie. Amerykańska tenisistka bierze udział w turnieju na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Club. Jedną z najlepszych zawodniczek w historii bierze udział w deblu z Wiktorią Boko. Para ma już pierwszą wygraną na korcie i awans do drugiej rundy.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: No i zaczynamy środę. Środę, szanowni państwo, środa! Jeszcze raz powtórzymy. Jak to już pięknie i fajnie blisko weekendu brzmi.
9: Gdybyście mieli problemy z matematyką, to jest ten dzień trzeci od niedzieli i trzeci do piątku.
8: Ale to wymyśliłeś.
9: Proszę bardzo, widzisz?
8: O, idealny środek.
9: Mam łeb nie od parady.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
8: Widzicie, jak my już umiemy liczyć o tej godzinie?
9: No, to co będzie o 9:00?
8: To jest.

0: Ja, Żąbek, to się rzadko zdarza, żebyś ty przyszedł wcześniej ode mnie do radia.
1: No bo widzisz, ja zmieniłem swoje życie.
0: Styl życia?
1: Styl życia.
0: Naprawdę?
1: A szczególnie styl zasypiania.
0: Naprawdę?
1: Ja mam teraz swoje rytuały.
0: Zasypiasz od razu o 9 po poranku i budzisz się o trzeciej w nocy
1: tak
0: następnego
1: dnia, tak? Jest. Nie, jest inaczej. Śpię dobrze, ponieważ mam swoje rytuały, które codziennie w nocy robię. Oczywiście wiecie, nie, no bo jest coś takiego, prawda, że ludzie muszą zrobić coś przed snem, żeby im się dobrze spało.
0: Poczekaj, ja wiem, że dla małych dzieci, ja mam w domu małe, tak?
1: No, tak.
0: 9 miesięcy niedawno skończył.
1: Tak.
0: I ma rytuał codzienny, wiesz, przed spankiem smarowanko, ubieranie w pieluszki, ubieranie w te rampersy teraz, bo ciepło, tak? No. Później flacha i on już na tej flaszce, jak już roletki zasunięte, on wie, że ma i spać, nie?
1: Ale to nie chodzi mi właśnie o coś takiego, bo to zawsze się mówiło, prawda? Kolacja, ząbki, paciorek i spać, prawda? To nie o to chodzi.
0: Nie.
1: Są jeszcze takie inne rytuały, to jest coś takiego niepowtarzalnego, co tylko ty potrafisz zrobić. Ja na przykład, żeby zasnąć i żeby mi się dobrze spało, uświadomiłem sobie to wczoraj, ja muszę mieć swoją poduszkę. To nie może być jakakolwiek...
0: To jest twój rytuał?
1: Tak, to jest rytuał, bo ja muszę ugniatać. Ja ją ugniatam...
0: Jak kot.
1: Powiem wam tak, wczoraj ugniatałem ją 6 do 7 minut.
0: I zasnąłeś?
1: I zasnąłem.
0: Okej, ale to musi być twoja poduszka.
1: To musi być koniecznie ta poduszka. Ona jest jak taka stara ściera, taka szmata już wymiędła, taka wiecie, bo ona stara jest. Ona jest starsza ode mnie, ta poduszka.
0: Okej.
1: I nie oddam jej nigdy, za żadne skarby.
0: Czyli nikt nie może, tylko ty na niej
1: tylko
0: możesz.
1: Tylko ja.
0: Wszystkie dzieci wiedzą, że zarezerwowane.
1: I trzeba ją wymiędlić, i trzeba ją podotykać, i trzeba ją pomacać, i dopiero wtedy człowiek zasypia.
0: Okej.
1: Ale...
0: Ja nie mam takiego rytuału.
1: No właśnie, ja sobie myślę, że jestem jakiś głupi, nie? Ja jestem jakiś niezrównoważony.
0: No to sprawdźmy, bo czasami się nam może wydawać, że coś jest nie tak, a okazuje się, że inni mają bardzo podobnie. Czy wy macie, słuchajcie, jakieś rytuały, drodzy słuchacze? Czy macie jakieś rytuały przed snem? Jarząbek mieli poduszkę, miętosi poduszkę. Czy wy może macie coś swojego, innego, takiego, co myślicie, że może jesteście jacyś dziwni?
1: No.
0: A tu się okazuje, że jednak nie.
1: Wiecie, że żona mi ostatnio powiedziała, że jest zazdrosna moją poduszkę?
0: Czyli też by chciała mieć rytuał. Dobrze, 726-826-826 to nasz numer telefonu. Dzwońcie, jeśli macie rytuały przed pójściem spać, nocne rytuały.
1: Tak.
0: Albo znaczy, Messenger też zapraszamy.
1: Chciałbym wiedzieć, jak wy zasypiacie, w ten sposób.
2: SK2.
0: Nie wiem, czy to już nie zakrawa o RODO, jakbyś tak dużo chciał wiedzieć o słuchaczach.
1: No dlaczego,
0: wiesz?
1: Nie? Nie. A kto się ślini przez sen? Bo to też jest ciekawe.
0: To też. No, dobra.
1: Moja poduszka nie jedna przeszła.
0: Dajcie znać. Wieczorne rytuały, wieczorne obyczaje. Zapraszamy 726 826 826.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

0: Kłe Bonafides, Alia i Faust na 17 po 6. W Radiu SK2 dzisiaj problemy z zasypianiem, albo i nie.
1: Albo i nie, to wiecie, jak to jest. Jak się zasypia, to trzeba coś zrobić wcześniej, żeby się dobrze spało, czyli te rytuały wasze przedsenne.
0: Jarząbek, coś ci chciałem powiedzieć, bo tak, ty gnieciesz poduszkę.
1: Tak.
0: I chciałeś wiedzieć, czy inni robią coś innego podobnego.
1: Bo chciałem wiedzieć, czy jestem normalny.
0: I już miałem mówić, że nie jesteś normalny. Że to jest bardzo dziwne, bo że nikt do radia nie dzwoni.
1: Posłuchajcie, to naprawdę, to się pierwszy raz zdarzyło od nie pamiętam kiedy.
0: Tak, że nikt nie chciał się rytuałem pochwalić. Na szczęście rzutem na taśmę masz jedną osobę, która się nagrała. Jedna osoba. Jedna! Mhm. Słowem, cyfrą jedna.
1: No dobrze, co powiedziała?
2: Cześć, chciałam się pochwalić moim mężem, który zazwyczaj usypia naszą malutką córeczkę. Kiedy usypia, to po prostu zaczyna chrapać. I chociaż mała nie śpi, to zaraz jak tata zaczyna chrapać, ona też zasypia. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie moje dwa skarby. Dzięki, pa!
0: Pa! Tak, czyli jest rytuał chrapania i wtedy się zasypia. To jeden, jedyny przypadek na dziś, wiesz?
1: Czyli można powiedzieć, że jestem normalny.
0: Bo ktoś razem ze słuchaczką jesteście tak samo normalni. Tak samo.
1: Z dzieckiem słuchaczki. SK2.
0: No chyba, że ktoś ma jednak te rytuały, to jak coś, to dajcie znać. Może Jarząbkowi nie będzie smutno. 726-826-826.
1: Albo Messenger, tam też można się nagrać na przykład.
0: No, dziękujemy.

0: No, jak tak patrzymy na nasz kraj, to rzeczywiście to jest możliwe, że wszystko się może zdarzyć. Czytamy też kolorową prasę. I jak widzisz kangura na polskiej ulicy, to znaczy, że tak, nie, to jesteś w Polsce.
1: Absolutnie normalne, prawda?
0: Tak, tak.
1: No, po polskich ulicach skaczą kangury, szczególnie po ulicach Jastrzębia-Zdroju na Śląsku. Skakały sobie po ulicach Jastrzębia-Zdroju kangury, jak się później szybko okazało, piszą dzisiaj w gazecie.
0: Skąd przyszły?
1: To były uciekiniery. Czyli byli uciekinierzy z prywatnej hodowli. Kangury uciekły z prywatnej hodowli i skakały sobie po Jastrzębiu-Zdroju.
0: Uciekły. Widziałeś kiedyś kangura bez torby?
1: No nie.
0: No, na zakupy szły. SK2. Może się zakochamy.

0: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina.
2: Szklanki z Krosna.
1: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: Polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
7: Wyobraź sobie zapach świeżej kawy, chrupiącego gofra z bitą śmietaną i kawałek domowego ciasta, który rozpływa się w ustach. To wszystko czeka na ciebie w cukierni Słodka przy ulicy Królowej Jadwigi 8A w Białej Podlaskiej. Codziennie znajdziesz tu świeże ciasta, ciasteczka, aromatyczną kawę oraz gofry idealne na słodką przerwę w ciągu dnia. A jeśli zbliżają się święta lub wyjątkowa uroczystość, zamów u nas torty i wypieki przygotowane specjalnie na twoje zamówienie. Cukiernia Słodka. Słodkie chwile zaczynają się właśnie tutaj.
8: Czy nauka może być bezpłatna?
9: Bezpłatna?
8: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
9: Ania, rachunkowość.
8: Zdała i jest na plusie.
9: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
8: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
9: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
8: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, Kursor szkoli, Kursor wszystkich zadowoli.
9: Bezpłatnie.
8: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
12: Dziś w Białej Podlaskiej szykuje się dzień pod znakiem chmur, które skutecznie zasłonią słońce. Rano termometry pokażą około 17 kresek, a wiatr z północy będzie delikatny, więc nie przewidujemy większych zawirowań w pogodzie. Po południu temperatura podskoczy do 20 stopni, ale słońce nadal pozostanie za chmurami. Wieczorem spodziewajcie się 18 kresek. Ciśnienie będzie stabilne, dlatego nie wpłynie na wasze samopoczucie. Tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już dosłownie za chwilę.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
13: 6.30, News SK2, Anna Łabocka. Wrze w Irlandii Północnej. Protesty wybuchły po brutalnym ataku Sudańczyka na mężczyznę, który z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. 30-letni napastnik usłyszał już zarzuty. Więcej o tym powiemy w newsach o 7.00. Dziś ceny paliw minimalnie w górę. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,96 groszy, a diesla 6,46. Mieszkańcy Kuby borykają się z rekordowym brakiem prądu. To przez awarie w elektrowniach. Na zachodzie wyspy zanotowano trwającą ponad 90 godzin przerwę w przesyle energii. To prawie 4 dni. Od poniedziałku brakuje prądu na około 70% terytorium Kuby.

0: 11 dni do lata.
1: Policzyłeś to na palcach jednej ręki,
0: Nie.
1: Na dwóch rękach.
0: Nie da się, nawet na dwóch się nie da, wiesz?
1: Naprawdę?
0: 11 nie da się na dwóch. Dobra, nieważne.
1: Chciałbyś jeszcze coś dorzucić, no dobra.
0: No, ktoś tu był w Czarnobylu, widzę. 21 minut zostało nam do godziny 7 i ktoś tu miętosi poduszkę wieczorem. Są no odpowiedzi tak. na to twoje miętoszenie poduszki. Nie wiem, czy czytałeś Messengera
1: tak,
0: naszego.
1: Tak, teraz się pyta, czy na pewno mówimy o poduszce.
0: No i się tłumacz teraz, no, czy na pewno chodzi o
1: poduszkę. To jest albo poduszka, albo gęś. Nie mam pojęcia. Ma pióra. No to się domyśl. Arturze, mój drogi.
0: Wakacyjna gęś?
1: Wakacyjna gęś. Nie, okay. No poduszeczka, poduszkę. Miętoszę
0: taki, ale zwykły Jasiek to jest, to było To jest, interesują się.
1: No to jest normalna poduszka do spania. Jest taka z piórami i taka różowa jest i w poszewce. No,
0: dobra,
1: no jest,
0: chciałbyś
1: jest.
0: Coś jeszcze uzewnętrznić ze swojego życia prywatnego?
1: Nie, mamy jakiś telefonik?
0: Mamy telefonik. Piotr z Torunia, proszę, słuchamy, jak z zasypianiem u ciebie?
2: Wiesz co, ja z zasypianiem nie mam żadnego problemu, bo jak gdzie głowę przyłożę, to zasypiam, ale ostatnio, jak byłem za granicą na wakacjach, pewien Tunezyjczyk sprzedał mi miód z kaktusa i do tego powiedział, że należy wsypać trochę imbiru i padasz od razu, po prostu zasypiasz.
0: I co, padłeś po tym miodzie z kaktusa?
2: Spróbowałem. I tak padłem.
0: Bo wszędzie zaśniesz, jak powiedziałeś. No tak. Ale miód z kaktusa to dobre. U nas by z tego procentowe coś zrobili jeszcze.
1: Na 100%.
0: U nas jest miód z ziemniaka. SK2.
3: Cześć, jadę z moją babcią i moją mamą i moim pieskiem Cesiem na Mazury. Mój Cesio się bardzo szczęśliwie

0: Przeglądając sobie dla was internet, bardzo często natrafiamy na jakieś przekroczenia prędkości przez piratów drogowych. Tutaj, nie wiem, 100 km na godzinę ktoś za dużo pojechał, tutaj 50, tutaj 210, tutaj 300, nie żartuję, aż 350 to chyba nie. Ale
1: tylu koni mechanicznych nie ma na świecie.
0: Przekraczają tę prędkość. Teraz czytamy o gościu, który jechał rzeczywiście 210 km na godzinę po S17, czyli na SC to jest jakieś 120 ograniczenie, czyli o 90 km na godzinę przekroczył dozwoloną prędkość. Zatrzymała go policja, dostał 2,5 tysiąca złotych, 15 punktów karnych, ale próbował się jakoś od tego mandatu wymigać. I to jest kolejna z tych historii. Miał wytłumaczenie.
1: Jakie?
0: Mówił policjantom tak, że uwaga, bo to istotne. Spieszył się do domu z lotniska. Nie na odwrót. Nie.
1: Do domu z lotniska.
0: Zazwyczaj się ludzie spieszą z domu na lotnisko. A on tłumaczył, że się spieszy do domu z lotniska.
1: I wiecie co? Nie ma tu się z czego śmiać. Naprawdę nie ma się z czego śmiać. Trzeba żałować faceta. Bo ja coś czuję, że w domu pewnie czekała na niego żona. Z tym jednym zasadniczym pytaniem. Z kim ty znowu latałeś?
0: Albo za kim? Eska.

0: I wy też będziecie wszystko wiedzieć, jak zostaniecie z Radiem SK2 i uważnie będziecie słuchać. 5 minut zostało nam do 7, o 7 równo newsy i gra o tron w newsach, o tron prezydenta Krakowa. Rozpoczęły się dywagacje, rozpoczęło się wystawianie kandydatów, więcej o tym już za chwilę. Wrócimy także do tragicznego w skutkach wypadku w podwarszawskich Ząbkach i konsekwencji dla taksówkarza. Będzie także o kąpieliskach, dokładnie na północy naszego pięknego kraju, bo sezon przecież już czuć. Zostańcie z nami, za chwilę więcej w newsach.
1: SK2.

0: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
1: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej. Już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
3: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
4: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Disney Plus.
7: To jest mój czas.
6: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
8: Mam propozycję.
9: To nie jest jakaś wkrętka?
6: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
12: Dziś w Białej Podlaskiej szykuje się spokojny dzień pod względem pogody. Rano termometry pokażą około 17 kresek, a słońce będzie nieśmiało skrywać się za chmurami. Wiatr z północy, ale na szczęście lekki, więc nie będzie przeszkadzał. Jakość powietrza pozostanie dobra. Po południu temperatura wzrośnie do 20 stopni, ale niebo nadal będzie częściowo zachmurzone. Wieczorem można spodziewać się około 18 kresek. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
10: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
13: Jest 7, news SK2, Anna Łobocka. Koalicja Obywatelska i PSL łączą siły przed wyborami w Krakowie. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką tych partii na prezydenta miasta.
14: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki. Idę do Krakowa jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.
13: Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się prawdopodobnie we wrześniu. Swoich kandydatów przedstawiły do tej pory m.in. PiS, Nowa Lewica, Partia Razem i Konfederacja. Jest 3-miesięczny areszt dla obywatela Turcji. Mowa o kierowcy taksówki, którego manewr spowodował tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach. Po wypadku zaostrzenia ustawy o transporcie drogowym domagają się związkowcy Solidarności Taksówkarzy. O szczegóły dopytywał Mateusz Chłystun. Powiedz, jakich konkretnie zmian domagają się taksówkarze.
15: Wydawania imiennych certyfikatów na przewóz osób na podstawie egzaminu. Teraz takie licencje mogą otrzymywać przedsiębiorcy posiadający flotę aut i grupę pracowników, których umiejętności państwo już nie weryfikuje.
16: W krajach trzeciego świata, na rondzie, kto głośniej trąbi, ten ma pierwszeństwo. No, ta kultura jazdy w Polsce nie obowiązuje.
15: Mówi Paweł Saturski z NSZZ Solidarność Taksówkarzy. By zmiany weszły w życie, konieczna jest nowelizacja ustawy o transporcie drogowym.
16: Wykonujemy bardzo odpowiedzialny zawód przewozu osób. My nie wozimy ziemniaków.
15: Związkowcy chcą też, by językiem obowiązującym w taksówkach w naszym kraju był język polski. Luki, które powstały w systemie przewozów, pojawiły się, jak słyszę, po tak zwanym uwolnieniu zawodów, w tym zawodu taksówkarza. Umożliwiła to reforma z 2013 roku.
13: Trójmiejskie kąpieliska szykują się do otwarcia sezonu. Pierwsze już w najbliższą sobotę ruszy w Sopocie, a tam nowość, specjalne chodziki, mówi Grzegorz Pawelec z sopockiego Mosir.
17: No, służą przede wszystkim osobom, które mają trudności w poruszaniu się, seniorom.
13: Wszystkie kąpieliska trójmiejskie zostaną otwarte 26 czerwca.
18: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: SK2 Sport.
13: Już dziś rano José Mourinho ma poprowadzić swój pierwszy trening w Realu Madryt. Wcześniej władze klubu potwierdziły zwolnienie dotychczasowego trenera królewskich Alvaro Arbeoli. Prawdopodobnie wśród nowych członków sztabu szkoleniowego znajdą się były obrońca Realu i reprezentacji Portugalii Pepe. Mecz Huberta Hurkacza z Węgrem Martonem Fuczowiczem w turnieju ATP 250 na kortach trawiastych z Herto-Genbos. Przerwany przez opady deszczu stało się to na początku drugiego seta. Pierwszego wygrał Polak. Dopiero dziś swoje spotkanie rozegra Kamil Majchrzak.
18: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Prawie 3 minuty po 7, środa, 10 czerwca.
20: Dzisiaj Światowy Dzień Jazdy na Rowerze.
8: Wiedziałem, że o tym będziesz chciał powiedzieć. Tak czułem, jak zerkałeś w kalendarz. No.
20: Jako, że dzisiaj Światowy Dzień Jazdy na Rowerze. Nie. Mam tylko pewną jedną uwagę. Nie zapomnijcie dzisiaj o siodełku.
8: Aha. A mnie to nie interesuje, jak wyjedziecie do pracy.
21: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
8: Jak zapomnicie siodełka, to cała przyjemność po waszej stronie. Dzień dobry!

0: pani Beatka. To pani Beatka. Przedstawiać nie trzeba, wystarczy powiesz Beata i wiadomo, o kogo chodzi. 11 po 7.
1: Posłuchajcie, też będziecie żałować, jak tego nie zrobicie zawczasu. Polska gorąca 20, już w piątek kolejne notowanie. I naprawdę tego czasu jest coraz mniej. Dzisiaj środa, jak powiedzieliśmy, 3 dni zostały do nowego notowania. Mhm. Więc zagłosujcie, bo będziecie żałować, że później wasz ulubiony kawałek nie wylądował na przykład w tej gorącej 20. Albo nie jest w pierwszej trójce.
0: O której ta polska gorąca 20
1: w piątek? Po 18.
0: Po 18. Dobra, zdziwiłbym się, jakby kiedyś Łukasz Zdujczyk, który prowadzi ten program, zrobił taki prank i przyprowadził jakąś 20-letnią niewiastę do studia.
1: I powiedział, a to dzisiaj jest polska gorąca 20. I sobie jej posłuchajcie. I dwie godziny gadania.
0: I ona sobie gada, no. Mądrości. A to też by było ciekawe. Prima aprilis dopiero za rok w kwietniu, jak coś. Ale tak, mamy listę przebojów, nie zawahamy się jej użyć. Wy głosujecie na sk2.pl, a efekty tego w piątek wieczorem.
2: SK2.
1: Teraz przekaz podprogowy. Maciej Musiałowski, czyli miejsce piąte.
3: Dłonie mi drżą przed niebem.
0: Jak nie zagłosujecie.

0: Barabarabarabam. I tak sobie barabujemy przez cały utwór Ich Troja. Wszystko to, bo ciebie kocham. Piękny to był czas, kiedy ten Michał Wiśniewski na te balustrady wchodził. Nie zapomnimy go nigdy. 19 minut do po.
1: Hej.
0: Po.
1: 7. SK2. Kochani prowadzący, zawsze przed snem muszę sobie odpowiednio ułożyć legowisko. Biorę poduszkę i jeden róg składam do środka. Nie dam rady inaczej zasnąć. Tak już mam. Pozdrawiam, Andrzej. To, widzisz?
0: Czyli jednak ktoś ma tak jak ty, że też miętosi poduszkę.
1: No.
0: Dobrze. A teraz jeszcze jeden w takim razie SMS. Cześć. Odnośnie rytuałów. Ja nie zasnę, dopóki nie pójdę sprawdzić, czy drzwi do domu są zamknięte na zamek. To z kolei ja chyba tak mam. Nieważne, czy ktoś mówi, że są zamknięte. Ja muszę zejść na dół i to sama domknąć i sprawdzić. Inaczej nie zasnę. Pozdrawiam, Patrycja. Myślałem, że to
1: lubi...
0: facet pisał, ale... Już na koniec się wyjaśniło, że to jednak kobitka.
1: Nie, facet już dawno śpi.
0: Pozdrawiamy Patrycję.
1: Ale to rzeczywiście coś tak jest. Widzisz, i tutaj się objawiło coś takiego, że jednak ty też jesteś dziwny. Ty
0: nie,
1: też
0: że dziwny.
1: Masz swój rytuał.
0: Mam rytuał, tylko że ja nie leżę w łóżku.
1: No.
0: Znaczy czasem się zdarza, że leżę już w łóżku i zapomniałem sprawdzić, czy zamknięte, i wtedy wstanę. Ale zazwyczaj robię to przed pójściem spać.
1: To jest najgorsze.
0: To jest tak, sprawdzę, tak. Jedne drzwi od sypialni dziecka zamknięte, drugie zamknięte, światła w kuchni zgaszone. No i potem sprawdzam, także szarpię za klamkę drzwi
1: tak.
0: Główne do mieszkania. Muszę pociągnąć kilka razy
1: i
0: potem domykam.
1: I musi być?
0: Musi klik.
1: Tak.
0: Musi ten
1: musi
0: zamek
1: ten
0: kliknąć. Jak
1: tak
0: dopycham
1: jest.
0: Te drzwi już, to musi być klik i wtedy jestem spokojny, że zamknięte, klucz wyciągnięty, powieszony wysoko, jakby jakieś dziecko lunatykowało. Nie, czy też tak masz?
1: Nie.
0: I wtedy do spanka bezpiecznie.
1: Nie, u mnie wszyscy normalnie. Natomiast tak, klik musi być, bo jak nie ma kliku, to znaczy, że się sprężynka psuje w drzwiach.
0: Tak?
1: Tak.
0: A ja jak
1: znaczy,
0: nie
1: tak
0: mam kliku,
1: mówię.
0: To nie mam spokoju ducha i wtedy ja z kolei nie zasnę. Dla mnie klik to jest spokój ducha.
1: Tak.
0: Dziękujemy wam, że jesteście normalni tak jak my.
1: No.
0: Że też sprawdzacie takie rzeczy przed snem.
1: Tak więc klik klikiem trzeba leczyć.
2: SK2.
0: A jak ci się zepsuje zamek i nie będzie klik, to później mechanikowi od drzwi musisz blik.
1: Coś ty z tym
0: trzeba. Tak sobie
1: no.
0: Wymyślałem,
1: tak
0: zagadałem.
1: Tak skonstruowany jest.
0: Sylwię Grzeszczak. Dobrze, niech śpiewa. 20 po 7.

0: 23 minuty po 7 i teraz w Radiu SK 2.
1: Jedzenie!
0: Jedzenie!
1: Jedzenie!
0: Jedzenie. Ale czy zamówiłeś?
1: Nie.
2: Posłuchaj, nie, mam takie dane. Rosyjska propaganda za pośrednictwem agencji RIA Nowosti, tak to się czyta, zasugerowała ostatnio, że popularność pierogów ruskich w Polsce jest wyrazem sympatii wobec Rosjan. To, że żremy pierogi ruskie, to znaczy, że ich lubimy.
0: I to jest prawdziwa propaganda. To jest naprawdę propaganda. Nie wierzcie w takie rzeczy. Trzeba tym rosyjskim propagandystom jakoś to wytłumaczyć. Oni powinni zrozumieć, że to nie tak, że u nas tylko pierogi ruskie.
2: Nie. Jest barszcz ukraiński.
0: U nas jest ryba po grecku.
2: Są placki po węgiersku.
0: Jest szwajcarski ser, jest.
2: Tak jest. Jest szwedzki stół.
0: No, a kawa na przykład może być po turecku, nie?
2: My Polacy po prostu lubimy jeść.
0: I pić. SK2.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Czy nauka może być bezpłatna?
9: Bezpłatna?
8: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
9: Ania, rachunkowość.
8: Zdała i jest na plusie.
9: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
8: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
9: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
8: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
9: Bezpłatnie.
8: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
11: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
14: Dziś w Białej Podlaskiej niebo będzie raczej zasnute chmurami, a temperatura osiągnie około 18 kresek. Wiatr będzie słaby, ale na pewno go poczujecie. Jakość powietrza pozostanie dobra, więc oddychamy spokojnie. Po południu termometry pokażą maksymalnie 20 stopni, ale chmury nie zamierzają nas opuszczać. Wieczorem temperatura spadnie z powrotem do 18 kresek, a niebo wciąż będzie w większości pochmurne. Tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już dosłownie za chwilę.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
13: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
15: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Prokuratura walczy o areszt dla matki 5-letniej Zosi z Włocławka. Śledczy złożyli zażalenie na decyzję sądu o odmowie zatrzymania 21-latki. Dziewczynka, przypomnę, kilka dni temu wypadła z okna na 11 piętrze. Teraz w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Rosyjscy żołnierze nie wjadą do Unii Europejskiej. Propozycja takiego zakazu jest w ogłoszonym wczoraj 21. pakiecie sankcji przeciw Rosji. Ograniczenie ma dotyczyć osób, które od 2022 roku walczyły po stronie rosyjskiej przeciw Ukrainie. Rząd proponuje 3% podwyżki. To dla pracowników budżetówki w przyszłym roku. Według prognozy inflacja w 2027 ma wynieść 2,5%, a PKB wzrośnie o 3,1%.

0: 23 minuty zostały nam do godziny 8. Jest kolejny odzew w sprawie waszych rytuałów przedsennych.
1: Dzień dobry. Mówi Grażyna. Chciałam się podpisać pod tym panem, którym nie dość poduszka. Moja poduszka to jest kochanek Jasiek. Bo mieszkam sama, jestem wdową i chciałam powiedzieć, że to jest bardzo dobra rzecz przed spaniem. Do widzenia, Grażyna.
0: Do usłyszenia, Grażynko. Czyli masz tak samo jak Jarząbek. Jarząbek też miętosi i poduszkę, tylko Jarząbek ma żonę. SK2. I teraz jak tu jej to powiedzieć? Nie wiem, to już zadanie dla Jarząbka. 22 minuty do 8.

0: bez ciebie tu.
1: Mam nadzieję, że każdy z was odnalazł już portfel, klucze, telefon, żeby spokojnie mógł wyjść z domu do pracy na 8, żeby się nie spóźnić. A jak coś, to zostało 13 minut.
2: Tylko pamiętajcie, żeby drzwi otworzyć, te, które się w nosy zamyka zawsze przed snem.
1: A potem je zamknąć, żeby jak już jedziesz windą albo jesteś na półpiętrze, żeby się nie wracać.
2: Najgorsze
1: to szarpać jest. Za klamkę.
2: No, jestem w windzie już, prawda, i sobie przypomnę, ale czy ja na pewno zamknąłem drzwi i muszę
1: wracać. Ale nie o tym teraz. Teraz o niedźwiedziach widzianych blisko szlaku w Tatrach, bo nagrano misia polującego na łanie zaledwie 10 metrów od popularnego szlaku do Morskiego Oka w Tatrach. No i tam Tatrzański Park Narodowy apeluje, żeby zachować spokój i dystans w przypadku spotkania z takim niedźwiedziem i nie zbliżać się, bo to może być niebezpieczne.
2: Znaczy powiem wam tak, jak spotkacie niedźwiedzia gdzieś na szlaku w Tatrach, to jeszcze pół biedy. Zawsze go można jakoś ominąć. Gorzej, jak spotkacie misia na Krupówkach.
3: Nie ma tak, chcecie to sobie zapłacić 5 zł i po to jest...

0: 5,5 minuty zostało nam do 8. Po 8 zagramy w Państwa Miasto o prezent marzeń o wartości 500 zł. Nie wiem, czy wiecie, ale jest takie nowe święto. Ono rok temu zostało ustanowione. Dzień dialogu między cywilizacjami. To ONZ wprowadziło to święto. No i teraz wyobraźmy sobie, że przylatuje do nas obca cywilizacja.
1: Tak, tak.
0: I trzeba nawiązać dialog.
1: Jakie by były Wasze pierwsze słowa do obcej cywilizacji? Czyli dzisiaj zgłaszamy się...
0: Trzy słowa do ojca cywilizacyjnego.
1: Tak jest. Niech będzie. 7268 26 86 26 albo Messenger. Jakbyście się odezwali do obcej cywilizacji? Najlepsze dwie odpowiedzi zagrają dzisiaj prezent marzeń. SK2.
0: Messenger, tam też się można zgłaszać.
1: Też,
0: jeśli się zgłosicie, zostawcie nam swój numer telefonu.

0: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
1: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
0: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
11: Przedpołudnie w Białej Podlaskiej zapowiada się pod znakiem pełnego zachmurzenia. Słupki rtęci wskażą 18 kresek, a wiatr, choć słaby, będzie odczuwalny. Ciśnienie stabilne, nie przewiduje się zmian. W miarę upływu dnia temperatura wzrośnie do 20 stopni, ale chmury nie ustąpią. Jutro sytuacja podobna, z maksymalną temperaturą do 17 kresek. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości. Trzymajcie się ciepło i bądźcie gotowi na pochmurny dzień.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
9: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Wrze w Irlandii Północnej. Protesty wybuchły po brutalnym ataku Sudańczyka na mężczyznę, który z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. 30-letni napastnik usłyszał już zarzuty. O szczegółach Mateusz Chwyston.
13: Po wieczornym ataku nożownika w dzielnicy zamieszkałej przez czarnoskórą społeczność wybuchły zamieszki. Grupy młodych Irlandczyków podpaliły najpierw autobus, a następnie kilka budynków na Crumlin Road w północnej części miasta. Służby ewakuowały z nich co najmniej kilkanaście rodzin. Policja nie przekazuje zbyt wielu szczegółów dotyczących samego ataku, który poprzedził te zamieszki. Wiadomo, że poszkodowany ma około 40 lat i ma wiele ran w okolicach głowy. Trafił do szpitala. 30-letni napastnik został zatrzymany. Zatrzymaliśmy go na miejscu zdarzenia pod zarzutem usiłowania zabójstwa. Przebywa teraz w areszcie. Na miejscu zabezpieczono przedmiot, który prawdopodobnie był nożem kuchennym. Tłumaczył Ryan Henderson, zastępca komendanta głównego Policji Irlandii Północnej. Sprawca dziś ma stanąć przed miejscowym sądem.
12: Gwałtowne burze przeszły przez Polskę. Nawałnice pojawiły się na zachodzie kraju. Do lokalnych podtopień doszło też w Łódzkiem, a zalane zostały też ulice w miastach na Śląsku. Tu najwięcej interwencji odnotowano w rejonie Bielska Białej i Katowicach.
14: Przede wszystkim związane były one z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz usuwaniem skutków opadów deszczu.
12: Mówiła Aneta Gołębiowska, rzeczniczka śląskich strażaków. Dziś alerty przed ulewami obowiązują jedynie na południu Śląska i Małopolski. W Starym Sączu otwarto nowy park edukacyjno-rekreacyjny. To kilka stref, w których można poznawać przyrodę, mówi burmistrz Jacek Lelek.
15: Jest to polana w lesie. Zastosowaliśmy nowe technologie po to, żeby można było lepiej poczuć zmysłami naturę.
12: Orbisfera jest w Nowym Sączu na Miejskiej Górze obok Leśnego Mola.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: SK2 Sport.
12: Ruszają zmagania w Lidze Narodów Siatkarzy. Reprezentacja Polski rywalizację zacznie od turnieju w Chinach, gdzie rozegra 4 spotkania. Pierwszym rywalem Kuba, a w kolejnych dniach biało-czerwoni zagrają jeszcze ze Słowenią, Japonią i Ukrainą. W Hiszpanii trwa walka o transfer Juliana Alvareza. Real Madryt przekazał, że Atletico odrzuciło ofertę za piłkarza. Ta opiewała na 150 milionów euro. Klauzula odstępnego za Argentyńczyka to 500 milionów euro. Próby ściągnięcia Alvareza podejmuje też FC Barcelona.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Opróżniłeś kiedyś kosz na pranie do zera?
18: Nie. To jest tak, niemożliwe. Nie, no, przecież tak, to jest niemożliwe.
17: Tak,
18: no.
17: Sobie o tej porze pomyślałem o koszu na pranie, że on zawsze jest pełny. Nigdy nie jest pusty.
18: No, czy ktoś kiedyś widział dno tego kosza?
17: Nikt, żaden.
18: Podobno, gdzieś tam 2000 lat temu przy budowie piramid to się stało. Ale od tamtego czasu nic.
17: I podobno.
18: Podobno.
4: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
18: Na dnie podobno jest garnek ze złotem.

0: drugiego takiego nie ma z kredytem na 30 lat.
1: Nie,
0: ma dom tylko taki może być. 10 minut po 8 mrozu za nami, teraz o papieżu, który ma przechlapane.
1: A wiadomo, jak papież ubiera się na biało i ma przechlapane, to będzie z tego jakaś plama, moi drodzy. No i rzeczywiście jest plama. Jest plama, nie wiem czy na honorze, czy na czym, ale jest plama.
0: Leon XIV przybył do Barcelony, która jest drugim po Madrycie przystankiem papieskiej podróży do Hiszpanii.
1: Problem w tym, że no dzień wcześniej został zapytany o to, której drużynie piłkarskiej kibicuje.
0: I Leon XIV odpowiedział tak, tu cytat. Papież jest za wszystkimi drużynami, ale Robert Prevost, bo tak się naprawdę nazywa papież, jest za Realem Madryt.
1: No i pomyślcie sobie teraz, co pomyśleli sobie kibice Barcelony? Co pomyśleli sobie?
0: Orzesz ty.
1: No.
0: Orzesz ty.
1: Papieżu. Orzesz ty, papieżu.
0: Nie, uraził kibiców katalońskiego zespołu. Uraził.
1: Posłuchajcie, ja się wychowałem w takiej dzielnicy, że ja wiem, co się odpowiada na takie pytania i zawsze powtarzam, i swojego syna też uczę. Jak cię zapytają, za kim jesteś? Legia czy Polonia?
0: Wisła czy Krakowia?
1: Lechia czy Arka?
0: Real czy Barcelona?
1: To zawsze odpowiadaj, gnojownik Kurzeszyn.
0: Albo Stomiasz Tarchomin. SK2

0: A ja nie wiem, to od literki zależy. Jak się koło zatrzyma, jak się zakręci.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Zależy, czy wolno, czy szybko, czy w prawo, czy w lewo. Tyle jest zmiennych,
3: że to jest ważne?
0: Że ho-ho. Oczywiście, że jest ważne. Jak coś, to teraz jest na A literce koło zatrzymane, tak od razu powiem, bo to może jest ważne. Może to jest, są jakieś informacje, wskazówki, czy w prawo, czy w lewo, czy mocno,
3: tak działa,
0: czy lekko,
3: prawda,
0: mamy
3: tak
0: zakręcić. Daniel i Patrycja dzisiaj grają o prezent marzeń. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Witamy. Przypominamy zasady naszej zabawy. Kręcimy kołem i w ten sposób losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę, która się wylosuje. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie samemu literę. Czy wszystko jasne?
4: Tak.
0: Daniel?
5: Tak, jasne.
0: Tak, dobrze, bo ty zaczynasz, więc
3: no,
0: też
3: właśnie
0: oczekiwaliśmy tej odpowiedzi, czy jasne, czy niejasne.
3: Daniel, dobra, w prawo czy w lewo kręcimy?
0: Mocno
3: wybieraj.
0: Mocno czy letko?
5: W prawo.
3: W prawo, w prawo letko, bo jak mocno, to się, wiesz, zepsuje.
0: Tak, rzeczywiście, bo ono tak giba się ostatnio.
3: Już się giba ostatnio, tak. Dobra. Stare koło.
0: Litera P. P jak papa. Ale my się na razie nie żegnamy. Trzymamy kciuki, 20 sekund, uwaga.
3: Państwo.
5: Portugalia.
3: Miasto.
5: Poznań.
3: Znana postać.
5: Papież.
3: Roślina.
5: Papaja.
3: Kolor.
5: Pomarańczowy.
3: Zawód.
5: Programista.
3: Samochód.
5: Peugeot.
3: Imię.
5: Piotr.
0: Ładnie. Ładnie ci poszło.
3: Poleciał.
0: Poleciałeś na 8 punktów, bo ja nie mam zastrzeżeń.
3: Ja też.
0: Ty też nie masz, dobrze. Papież oczywiście, że znany jest, nieważny który.
3: No oczywiście, że tak.
0: Zawsze
3: jest jakiś, nie?
0: Zawsze jest jakiś. No. Raz było dwóch, kilka razy w historii było dwóch, ale obydwaj znani.
3: Raz była ona, papież Polak oczywiście, ten oryginalny. No.
0: Oryginalny, no. Jedyny.
3: Jedyny,
0: no
3: takiego
0: dobrze
3: nie było.
0: 8 punktów, Danielu, dla ciebie. Patrycjo, dobry konkurent ci się trafił.
4: No właśnie widzę, słyszę.
0: I teraz tak, dla ciebie, w prawo, w lewo, mocno, lekko.
4: W lewo mocno.
0: W lewo mocno, bo to by te koło.
3: O ludzie.
0: Żeby się nie zepsuło. Z całej siły zrobiłem, ale musiałem wcześniej poprawić, bo ono nam wylata ostatnio, jak zamek w samych swoich. Tak mocno zakręciłem, że zaczęliśmy tam, skończyliśmy tam, gdzie zaczęliśmy. A. Litera A.
3: Pierwsza
0: litera okay alfabetu, litera A, 20 sekund, uwaga, państwo.
4: Austria.
0: Miasto.
4: Augustów.
0: Tytuł filmu.
4: Anakonda.
0: Imię.
4: Adam.
0: Roślina.
4: Amarantus.
0: Potrawa.
4: Aioli.
0: Zawód.
4: Architekt.
0: Samochód.
4: Audi.
0: Znana osoba.
4: Adam Mickiewicz.
0: To już po czasie. To już będzie po czasie.
3: Czy co to była? Co to za roślina było?
0: Roślina.
4: Amarantus.
0: Amarantus. No, a co? Chcesz się doczepić?
3: Nie. Chciałem to zobaczyć, co to jest.
0: A aioli to taki sosik chyba jakiś, nie? Czy coś?
4: Tak, dokładnie.
0: No dobra,
4: tak?
0: No to może być.
3: A mi chodziło o aioli. A jak to się czy to pisze?
0: No aioli.
3: Aioli. No dobra, spróbuję, poszukam gdzieś tego w sklepie.
0: No ale nie masz zastrzeżeń, czy masz?
3: Nie mam, dobra, nie mam, dobra.
0: Nie mam. No i co teraz zrobimy z nami?
3: No, co możemy zrobić, no? Dogryweczko.
0: Będzie dogryweczka, 8-8 jest.
4: Okej.
0: Ale ja nie mam telefonu, okej.
4: Ale to wydzwonicie.
0: Dobrze, dogrywka polega na tym, że wylosuję literę. Ja teraz zakręcę, o, tak sobie. W lewo zakręcię mi średnio lekko. Litera G, już wam mówię, że wylosowała się litera G jak góra. G jak góra. Daniel, słyszysz?
5: Słyszę.
0: Słyszysz, dobra. Literkę już macie. Dogrywka polega na tym, że na tę literę zaraz Jarząbek powie jakąś kategorię i trzeba podać hasło na tę literę G. A zgłaszamy się swoim imieniem. Kto pierwszy udziela odpowiedzi, w 3 sekundy odpowie dobrze, ma prezent marzeń. Odpowie źle albo nie udzieli odpowiedzi, prezent marzeń zgarnia przeciwnik. Wszystko jasne? Tak, no dobrze. To mamy literę G i Jarząbku kategoria. Pamiętajcie, zgłaszacie się swoim imieniem.
3: Uwaga, dzisiaj ja was zaskoczę.
0: No.
3: Miasto.
4: Patrycja pierwsza.
0: 3,
4: Gdańsk.
0: 1 i mamy Gdańsk. Pierez prezent marzeń o wartości 500 jest twój, Patrycjo.
4: Jej, wspaniale.
0: Wspaniale, też dla Daniela dobre nagrody pocieszenia, więc też powód do radości. Jutro też zagramy też po 8.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: Prawie 26 minut po 8. Grupa Perfekt. Chcemy być sobą w Radiu SK 2. Mistrzostwa Świata się zbliżają, Mundial za niedługo. No i niektórzy mają promocje z okazji Mundialu. Na przykład król Karol wcale nie kupił korali, królowej Karolinie, ale zatwierdził dodatkowy dzień wolny w Szkocji z powodu meczu Mistrzostw Świata.
1: Tak? Szkoci będą mieli dodatkowy dzień?
0: Tak, tak, wolny.
1: Ej, my też powinniśmy mieć,
0: dlaczego?
1: My Polacy. No bo tak, nastroje mamy czasami w kratkę. Jesteśmy w skąpi, a prezydenta, za prezydenta mieliśmy Dudę. No przecież Szkoci jak w mordę strzelił, no. SK.

0: Wenecja.
1: Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
0: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
0: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
3: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MW Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MW Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Leroy, akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Wielkie emocje? Najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
10: Czy nauka może być bezpłatna?
11: Bezpłatna?
10: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
11: Ania, rachunkowość.
10: Zdała i jest na plusie.
11: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
10: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
11: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
10: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
11: Bezpłatnie.
10: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
14: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
15: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
16: Dziś w Białej Podlaskiej poranek zapowiada się pochmurnie. Chmury będą dominować na niebie. Temperatura wyniesie około 19 kresek, więc będzie trochę chłodniej niż wczoraj. Wiatr będzie słaby, północny, a jakość powietrza pozostanie dobra. Po południu możemy liczyć na lekkie ocieplenie. Termometry pokażą maksymalnie 20 stopni. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 w Białej Podlaskiej wracamy do polskich hitów. Cieszcie się dniem, mimo że słońce może się schować za chmurami.
15: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
14: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
17: 8.31, News SK2, Anna Łobocka. 54% badanych źle ocenia rząd premiera Donalda Tuska. Dobrze 1/3 pytanych przez Instytut Badań Polster. Sondaż wykonano dla Superekspresu. Antoni Macierewicz z prokuratorskimi zarzutami. Były minister obrony ma odpowiedzieć za publiczne znieważenie kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego. Chodzi o wypowiedź posła PiSu o agentach rosyjskich podczas ubiegłorocznej debaty w Sejmie. CBŚP zlikwidowało na Mazowszu laboratorium produkujące syntetyczne narkotyki. Zabezpieczono ponad 25 kg gotowego produktu o czarnorynkowej wartości około 500 000 zł. Zatrzymano dwóch 19-latków, którzy usłyszeli zarzuty.

0: Laj, laj, laj, laj, laj, laj. Lubimy, jak jest laj, laj, laj, bo łatwo się podśpiewuje przecież. Kącik, pora na kącik. Odkurzający, czyli newsy, które pojawiały się tego dnia, który dzisiaj w kalendarzu, ale zupełnie innego roku.
1: A ja przypominam, że dzisiaj w kalendarzu mamy 10 dzień czerwca.
0: Więc cofniemy się dzisiaj 25 lat. Może być?
1: Ćwierć wieku.
0: Ćwierć wieku.
1: Ćwierć wieku.
0: 25 lat temu, 10 czerwca, pisano tak. Kradzież dzieła Chagalla w Nowym Jorku. Wartość obrazu to miliony dolarów.
1: Z Muzeum Żydowskiego w Nowym Jorku został ukradziony obraz Marka Chagalla, zatytułowany Nad Witebskiem, znany tu również jako Nad Miastem. Pisał portal Onet 10 czerwca 2001 roku.
0: Ciekawe, jak ten złodziej ten obraz ukradł.
1: Nie, no, proste. No może po prostu, nie wiem, przyszedł tam do tego muzeum, podał się za autora i powiedział, że chciałby obraz z powrotem, no.
0: Ale jak się podał?
1: No tak.
2: Ja jestem Chagall z Afryki.
3: Are you Mr. Chagall?
2: Tak, ja jestem Chagall.

0: Niech żyje sztuka! 10 minut do 9. Sana Krzysztof Zalewski u nas.
1: A tymczasem jeden dzień, 12 godzin, 9 minut i 25, 24, 23, 22 sekundy, 21 sekunda do Mistrzostw Świata!
0: Do mundialu, tak, ale my nie jedziemy.
1: To nic, ale można się poemocjonować. No nie jedziemy, ale można pojechać też na Narodowy na przykład.
0: Na Narodowy oglądać mecz nie z byle kim, bo ze Sławkiem Peszko. My tak chcieliśmy powiedzieć, że będziemy mieli coś specjalnego dla was. To się będzie nazywało SK Karniaki Cup.
1: Karniaki ze Sławkiem Peszko?
0: Słuchajcie uważnie anteny, szczególnie niebawem.

0: Dip.
1: Mam ochotę na jakiś dip dobry. Na dip, no.
0: Ostry czy łagodny?
1: A co za różnica? No, ważne, żeby czyli.
0: 5 minut zostało do 9, zastanawialiśmy się, bo Kasia Grodzka już nas wygania, chce poprowadzić te 10 hitów jeden po drugim bez reklam. I chcieliśmy wam coś na do widzenia powiedzieć.
1: Pa.
0: No, pa. Okazuje się, że pa to skrót może być.
1: No bo za chwilę będziemy przeżywali pa.
0: Czyli jak dla mnie to na przykład podróż autobusem.
1: Prawda? Ale mi wyszło na przykład, że te pa to jest taki poranek akurat nam wyszedł.
0: Dobrze, że nam taki wyszedł. To
1: no.
0: Pa.
1: No, to przedpołudnie akustyczne teraz będzie.

0: co masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Wyobraź sobie zapach świeżej kawy, chrupiącego gofra z bitą śmietaną i kawałek domowego ciasta, który rozpływa się w ustach. To wszystko czeka na ciebie w cukierni Słodka przy ulicy Królowej Jadwigi 8A w Białej Podlaskiej. Codziennie znajdziesz tu świeże ciasta, ciasteczka, aromatyczną kawę oraz gofry idealne na słodką przerwę w ciągu dnia. A jeśli zbliżają się święta lub wyjątkowa uroczystość, zamów u nas torty i wypieki przygotowane specjalnie na twoje zamówienie. Cukiernia Słodka. Słodkie chwile zaczynają się właśnie tutaj.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
14: Dziś w Białej Podlaskiej przedpołudnie zapowiada się pod znakiem ciemnych chmur, ale bez deszczu, więc parasol można zostawić w domu. Temperatura nieco niższa niż wczoraj, bo termometry pokażą 19 kresek. Wiatr będzie umiarkowany, co może sprawić, że chłód będzie bardziej odczuwalny. Ciśnienie stabilne, dlatego nie powinno być problemów z samopoczuciem. Po południu temperatura nieznacznie wzrośnie do 20 stopni. Zaraz w SC2 newsy, więc zostańcie z nami, by być na bieżąco.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
12: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
15: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Dzisiaj mamy poznać decyzję prezydenta w sprawie odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. W poniedziałek swoją opinię Karolowi Nawrockiemu przesłała już kapituła odznaczenia. A to pokłosie decyzji ukraińskiego przywódcy, który jednej z jednostek wojskowych nadał imię UPA. Interweniowałem w tej sprawie, przyznał premier Donald Tusk.
16: Podjąłem wysiłki, one przyniosły pewien skutek, aby to strona ukraińska podjęła inicjatywę i przyjęła na siebie odpowiedzialność za ten kryzys, a więc także sposoby wyjścia z tego kryzysu. I to było na kilku szczeblach. Poważna perswazja.
15: Order Załańskiemu przyznał w 2023 roku prezydent Andrzej Duda. 25 lat więzienia, taki wyrok usłyszał główny oskarżony w sprawie zabójstwa na Nowym Świecie. Sąd uznał Dawida Mirkowskiego za winnego śmierci mężczyzny w centrum Warszawy. Przypomnę, 4 lata temu pobił i ugodził nożem 29-latka, który stanął w obronie kobiet. Po zbrodni sprawca uciekł i ukrywał się za granicą. W tej sprawie nie było okoliczności łagodzących, mówił po ogłoszeniu wyroku prokurator Michał Gołda z prokuratury okręgowej w Warszawie.
17: Osobiście uważam, że wyrok jest bardzo surowy, ale bardzo sprawiedliwy. Odpowiada zarówno zasadom prewencji indywidualnej, jak i generalnej. Absolutnie oddaje po pierwsze ideę sprawiedliwości, a po drugie jest osadzony w realiach niniejszej sprawy.
15: Skazany to zawodnik mieszanych sztuk walki. Lada moment rusza wielkie święto piłki nożnej. Jutro, 11 czerwca, wielkie otwarcie Mistrzostw Świata. Pojawi się 48 reprezentacji, a najlepsi będą rywalizować na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych przez ponad miesiąc. Niestety bez udziału Polaków, komentuje legendarny bramkarz Jan Tomaszewski.
18: I to jest żenujące. Straciliśmy przede wszystkim prestiż. Ja już nie wspomnę o tych 50 milionach złotych. No bo tyle mniej więcej jest za awans.
15: W meczu otwarcia mundialu zmierzą się Meksyk i RPA.
4: SK2 News, Biała Podlaska.
19: I Agata Bogucka. Rusza budowa bloku mieszkalnego w Łomazach. Władze gminy oficjalnie przekazały plac przy ulicy Robotniczej. Powstanie nowoczesny budynek z 24 mieszkaniami. Wartość zadania to ponad 7 milionów złotych, a zakończenie budowy i oddanie mieszkań do użytku planowane jest w przyszłym roku. 7. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej dobiega końca. Podczas finałowego koncertu przed bielską publicznością wystąpi Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej. Koncert już w niedzielę o 19 w parafii błogosławionego Honorata Koźmińskiego w Białej Podlaskiej.
20: Minęła godzina 9, tutaj Radio SK2. U nas tylko polska muzyka, najlepsza, idealna na środek tygodnia. W tej godzinie mam dla Was m.in. zespół Bajmy, tegoroczne męskie granie. Będzie też nasz muzyczny wehikuł czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Ja tam dobrze wiem, jaki jest scenariusz typowego sąsiada na wakacje. Łubu-dubu, wiertu-wiertu. Remont to nasz wakacyjny sport narodowy. Zespół Mysłowic za nami w Radiu SK2. A słynne tanie linie lotnicze Wizz Air chwalą się, że w przyszłym roku podczas lotu na wakacje będzie można sobie swobodnie korzystać z internetu. To za sprawą podłączenia całego samolotu do systemu Starlink. Więc niby człowiek nie będzie odcięty od świata na tych kilka godzin. Niby fajnie, no ale oczywiście są też pewne granice. Dla mnie ta granica to pan pilot, który zamiast trzymać stery, pokazuje mi zabawnego storiska z kotkami.

0: poranniku czasu.
1: Jeśli słuchacie nas od jakiegoś czasu, to polską muzykę macie na pewno w małym palcu i pewnie kojarzycie. Taki polski hit pod tytułem Ich bin neu geboren. Już tłumaczę, Budka Suflera postanowiła jeden ze swoich wielkich przebojów nagrać również w języku niemieckim. I tytuł, który już powiedziałam przed chwilą, nie ma absolutnie nic wspólnego z tym oryginalnym, polskim. A o który utwór Budki mi chodzi? Jest taki samotny dom, już teraz gramy wam po polsku oczywiście w Radiu SK2.

0: No i potańczone bledka i tańcz. Gramy wam w Radiu SK2. Jeśli ten kawałek faktycznie sprawił, że wybiliście rytm nogą pod biurkiem albo też długopisem o blat, to jest bardzo ważny sygnał waszego ciała, żeby oddać głos na bledkę w gorącej polskiej dwudziestce. Kawałek tańcz czeka na wasze głosy na sk2.pl, a kolejne notowanie gorącej w piątek po godzinie 18.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
4: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
4: Aha, a co można wygrać?
3: No więc do wygrania je...
5: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
1: Już wkrótce w Radiu SK2.
2: SK Karniaki K.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
4: Reklama.
6: Czy nauka może być bezpłatna?
4: Bezpłatna?
6: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
4: Ania, rachunkowość.
6: Zdała i jest na plusie.
4: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
6: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
4: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
6: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
4: Bezpłatnie.
6: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia.
2: To będzie ostatnia reklama.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, ORIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. ORIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: I po reklamie.

0: klasyczne, polskie hity. Też Wam gramy w Radiu SK2. Martyna Jakubowicz za nami. Zbliża się godzina 10. Przed nami oczywiście newsy, a po 10 pogadamy sobie o rewolucjach w tegorocznym mundialu. Będzie się działo. Warto zostać z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
7: W Białej Podlaskiej środa zacznie się z zachmurzonym niebem. Termometry pokażą około 19 kresek, a ciśnienie pozostanie stabilne, co nie wpłynie na nasze samopoczucie. Powietrze będzie dobrej jakości, więc oddychać się będzie przyjemnie. Po południu temperatura wzrośnie do 20 stopni, ale chmury nie odpuszczą. Jutro przewidujemy maksymalnie 17 kresek, a w piątek może pojawić się przelotny deszcz przy 18 stopniach. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
8: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Na początek utrudnienia na drogach Małopolski na wysokości Brzeska przewróciła się ciężarówka, która całkowicie zablokowała zjazd z autostrady A4. Na miejscu pracują służby. Z kolei na drodze krajowej numer 28 w Grybowie koło Nowego Sącza samochód osobowy uderzył w autokar szkolny. Jedna z uczennic została lekko ranna. Na miejscu wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą potrwać do 11. Nie zamierzam wdawać się w polityczne przepychanki i komentarze dotyczące mojej kandydatury, mówi naszemu reporterowi Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na urząd prezydenta Krakowa.
9: Kampania będzie z ludźmi, wśród ludzi na krakowskich osiedlach, krakowskich dzielnicach, nie w biurze senatorskim, nie na rynku głównym, gdzie mamy głównie turystów, tylko z prawdziwymi mieszkańcami Krakowa.
10: Strefa czystego transportu, jaki jest Pani pomysł?
9: Całkowicie strefy czystego transportu zlikwidować się nie da, bo obowiązują nas przepisy unijne, natomiast strefa czystego transportu, i mówiłam to już w mojej kampanii senackiej, do głębokiej przebudowy, zdecydowanie w węższym zakresie.
10: Kampania już rusza, ma Pani już swój sztab, czy to na razie jest teoria?
9: Podjęłam świadomie decyzję o starcie na fotel prezydenta po przemyśleniu planu na Kraków, po konsultacjach z osobami, które będą ze mną współpracować. Będziemy te karty teraz systematycznie odkrywać.
8: Z kandydatką KO i PSL na prezydenta Krakowa rozmawiał Mateusz Chłyst. Turcja wciąż liderem na liście wakacyjnych kierunków Polaków. Jakie jeszcze miejsca cieszą się zainteresowaniem, mówi Izabela Stawowczyk z biura podróży w Bełchatowie.
11: W tym roku wyjątkowo Hiszpania i Cypr mocno wybiły się też nam w górę, no ale nie możemy zapomnieć o Grecji, która od wielu, wielu lat wciąż na tym podium króluje.
8: Sporym zainteresowaniem cieszą się też takie kierunki jak Egipt, Zanzibar i Kenia.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
12: I Agata Bogucka. Mieszkańcy gminy, uwaga na utrudnienia. Na ulicach Szmaragdowej, Rubinowej i Wrzosowej w Rakowiskach są prowadzone roboty drogowe. Prace mają trwać aż do listopada. Automobil Klub Bielsko-Podlaski zaprasza na rajd turystyczny, rowerowy oraz pojazdów klasycznych, mówi Grzegorz Piechowicz, prezes klubu.
13: Oba rajdy będą miały troszeczkę inny przebieg, innymi trasami będą przebiegać. Wspólnym elementem będzie rozpoczęcie pod Mosirem.
12: Wydarzenie już w najbliższą sobotę. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie Automobil Klubu.
0: Wszystkie kraje są piękne, ale jednak tylko w Polsce macie takie wyjątkowe atrakcje jak ubrudzenie koszulki sosem z gofra we Władku, czy też plamy z żurawiny na spodniach podczas jedzenia oscypka na Giewoncie. Tak to widzę, tu Radio SK2, gramy wam po polsku. Zespół Loka na początek godziny 10:00 to początek naszej muzycznej uczty. Kasia Grodzka, dzień dobry.
14: No to gramy.

0: Monika Wrotka wie, o co chodzi. Nasze chłopaki miały być na tym mundialu, ale się po prostu nie udało. Miałoś być, gramy wam w Radio SK2. No właśnie, a tego grania w piłę sporo przed nami. Jutro ruszają Mistrzostwa Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. No i liczby naprawdę robią wrażenie. 48 drużyn, ponad 100 meczów. FIFA zmieniła też zasady wychodzenia z grup. Teraz szanse dostaną nawet ekipy z trzecich miejsc, a przy remisach decydować będzie nawet skomplikowana wyliczanka punktów, bramek. Jest ważne też miejsce w rankingu FIFA. No to wszystko wydaje się mocno skomplikowane. Na szczęście my na Mundial mamy dla was coś prostszego, czyli SK Karniaki Cup. Będziecie mogli postrzelać do bramki ze Sławkiem Peszko. Ja już więcej nie zdradzam. Warto zostać z Radiem SK2.
1: SK2.

0: Czyste lata 90. w polskiej muzyce. Zamigotał świat zespołu Various Banks w Radiu SK2. Świat jest piękny, fajnie jest odkrywać nowe, różne rzeczy. A ja na przykład odkryłam, że w naszych polskich lasach istnieje coś takiego jak wykwit piankowaty, zwany też masłem czarownic. To taka mocna, mocno żółta pianka, która nie jest ani grzybem, ani rośliną, ani też zwierzęciem, choć potrafi się poruszać i też przy okazji je bakterie. Nawet też i wyczytałam, że w niektórych zakątkach świata robią sobie z niego jajecznicę. Nie wiem, czy mi to odpowiada, nie ruszam się z domu bez śniadania, a jest taka szansa, że jakbym się obróciła tylko na chwilę, ta jajecznica czmychnęłaby mi z patelni.
1: SK2. Reklama.
2: Wielkie emocje? Najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii wykańczanie mieszkania... może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czy nauka może być bezpłatna?
7: Bezpłatna?
6: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
7: Ania, rachunkowość.
6: Zdała i jest na plusie.
7: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
6: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
7: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
6: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
7: Bezpłatnie.
6: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
8: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
11: I po reklamie.

0: wróciłam z wakacji, więc teraz czas na studio. Niebawem fajne nowości. Taką wiadomość na swoich socjalach Karolina Stanisławczyk przekazała swoim fanom. Trzymamy kciuki za inspirację i też za cały proces twórczy. Klisze, gramy wam tuż przed godziną 11 w Radiu SK2. Za chwilę newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wy-

0: Piața. BISC. Scandinavian Sleeping and Living. I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
1: W Białej Podlaskiej szykuje się dzień z przyjemną temperaturą. Termometry pokażą 19 kresek, a niebo zdominują szare chmury. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza, że nie musimy się martwić o nagłe zmiany pogody. Wiatr będzie umiarkowany, więc nie przewidujemy żadnych niespodzianek. Po południu temperatura wzrośnie do 20 stopni, co sprawi, że będzie jeszcze przyjemniej. O kolejnych zmianach będziemy Was informować na bieżąco. Cieszcie się dniem i bądźcie na bieżąco z prognozami.
0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
2: Jest 11. News SK2, Anna Łobocka. Jarosław Kaczyński zeznaje w sprawie tzw. dwóch wież. Prezes PiS-u w warszawskiej prokuraturze stawił się jako świadek. Postępowanie dotyczy podejrzenia doprowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. A sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Śledczy badają okoliczności związane z niezrealizowanym projektem budowy dwóch wieżowców na warszawskiej Woli przez spółkę Srebrna powiązaną z PiS. Według zawiadomienia złożonego przez Geralda Birkfeldta, austriacki przedsiębiorca poniósł koszty przygotowania inwestycji, których później nie odzyskał. Przed przesłuchaniem pełnomocnik Birkfellnera Roman Giertych sugerował możliwość przedstawienia nowych materiałów dowodowych, które mogą mieć znaczenie dla śledztwa.
4: Na dzisiaj nas interesuje prawda, czy prezes pamięta wszystko, co było związane z wręczaniem koperty.
3: Sprawa była wcześniej umorzona za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy, jednak po zmianie kierownictwa prokuratury została ponownie podjęta.
2: Austriacki biznesmen miał stracić ponad 1 300 000 euro. Znęcał się nad matką. Teraz grozi mu 5 lat więzienia. Są zarzuty dla 33-latka z Nowego Sącza. Mężczyznę podczas interwencji domowej zatrzymała policja, mówi Justyna Basiaga z komendy w Nowym Sączu.
5: Mężczyzna od ponad 2 lat, będąc pod wpływem alkoholu, miał się nad nią znęcać. Między innymi szarpiąc, uderzając, ubliżając jej oraz grożąc. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad osobą najbliższą.
2: Mężczyzna na 3 miesiące trafił do aresztu. Teraz Śląsk i utrudnienia dla pasażerów kolei. Najpierw awaria rozjazdów na wyjeździe z Katowic do Gliwic, później uszkodzenie kabla energetycznego, mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich.
6: Pociągi poruszały się po jednym torze, wiele połączeń zostało odwołanych, inne były opóźnione.
2: Awaria została usunięta, ale jej skutki będą odczuwalne jeszcze przez wiele godzin.
0: SK2 News, Biała Podlaska.
7: I Agata Bogucka. Obwodnica wschodnia Białej Podlaskiej coraz bliżej. Prezydent Michał Litwiniuk ogłosił właśnie przetarg na budowę pierwszego etapu. Nad ulicą Sidorską i nad torami powstaną 2 wiadukty. Przebudowana zostanie także Aleja Solidarności, a na ulicy Sielczyk powstanie nowe skrzyżowanie z sygnalizacją. Miasto czeka na ofertę wykonawców do 9 lipca. Mieszkanki mają szansę na bezpłatną mammografię. W czerwcu mamobus przyjedzie do powiatu bialskiego. Jutro bus zaparkuje w Kodniu, a 22 czerwca w Białej Podlaskiej.
8: Minęła 11 w Dzień Elektryka. Wszystkim specom od gniazdek życzymy solidnego uziemienia. Tutaj Radio SK2 pędzimy z 10 najlepszych polskich hitów w godzinie. Muzycznie na początek Monika Lewczuk, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.
9: 10 hitów.
10: 10 najlepszych polskich hitów.

0: Kalendarzowe lato już za 2 tygodnie, a to muzyczne lato od formacji Nieżywych Schabów za nami w Radiu SK 2. Dobrze, że ta zmiana pory roku nie wymaga przestawiania zegarków. Swoją drogą ten temat znowu wraca. Komisja Europejska chce zbadać, jak to całe przestawianie wpływa na nasze życie. Jest sporo osób, które są za jego zniesieniem i tłumaczą, że ciągłe żonglowanie godzinami bardzo mocno męczy organizm. Ja myślę, że chyba najbardziej drenuje nas ta burza mózgów. Czy mój piekarnik jest tak mądry, że w nocy przestawił się sam? Czy to nasz telefon się przestawił, a piekarnik oszukuje? Znajdź tu sabotażystę.
1: SK.

tym wehikule czasu Radia SK2 wrócimy do artysty, który, jak może się wydawać, no pracował totalnie bez tchu. Dowód to kilkanaście albumów studyjnych i można powiedzieć, no niezliczona ilość wydań koncertowych. A wśród nich hymn, który niechybnie oznacza, że zima oficjalnie się skończyła. Przed nami w Radiu SK2 Marek Grechuta i Wiosna, Ach to ty.

dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

Wszystko jedno, wszystko źle. To zespół LOR w dziesiątce najlepszych polskich hitów Radia SK 2. Gramy wam po polsku. Dobrze, że oni zrobili wszystko dobrze i że nie było im wszystko jedno. Polscy siatkarze zmietli dosłownie z planszy Kubę w pierwszym meczu Ligi Narodów. Wygraliśmy 3-0 w naprawdę pięknym stylu. Jutro z kolei mecz z naszym, no co trzeba powiedzieć, odwiecznym Nemezis, czyli Słowenią, a pojutrze z Japonią. Trzymamy kciuki za naszych siatkarzy, skoro nie możemy ich trzymać za piłkarzy.

0: autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: Wyobraź sobie zapach świeżej kawy, chrupiącego gofra z bitą śmietaną i kawałek domowego ciasta, który rozpływa się w ustach. To wszystko czeka na Ciebie w cukierni Słodka przy ulicy Królowej Jadwigi 8A w Białej Podlaskiej. Codziennie znajdziesz tu świeże ciasta, ciasteczka, aromatyczną kawę oraz gofry idealne na słodką przerwę w ciągu dnia. A jeśli zbliżają się święta lub wyjątkowa uroczystość, zamów u nas torty i wypieki przygotowane specjalnie na Twoje zamówienie. Cukiernia Słodka. Słodkie chwile zaczynają się właśnie tutaj.
11: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy nauka może być bezpłatna?
14: Bezpłatna?
13: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
14: Ania, rachunkowość.
13: Zdała i jest na plusie.
14: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
13: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
14: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
13: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
14: Bezpłatnie.
13: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
1: I po reklamie.

0: gdzie się w przestworza zabrali nas panowie Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny. Komu tam wysoko się podoba, ten może zostać, a my lądujemy, bo przecież w samo południe czekają nas newsy w Radiu SK2, a tu jeszcze rękaw trzeba przygotować. No działam, działam.
1: Reklama.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów. 26,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Celuj w gorące oferty.

0: sklepu. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
6: Dziś w Białej Podlaskiej po południu niebo będzie szare, ale temperatura całkiem przyjemna, bo termometry pokażą 20 kresek. Wiatr północno-wschodni, delikatny, nie powinien przeszkadzać w planach. Ciśnienie stabilne, więc nie wpłynie na nasze samopoczucie. Wieczorem temperatura spadnie do 18 stopni. Jutro niebo pozostanie zachmurzone, a maksymalnie zobaczymy 17 kresek. Pogoda nie zaskoczy, ale warto mieć parasol pod ręką. Zaraz w SC2 newsy, dlatego zostańcie z nami.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
7: Jest 12. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Za niespełna godzinę rusza sejmowa debata nad wnioskiem PiSu o odwołanie szefa MSWiA. Zaraz potem planowane jest głosowanie. Prawo i Sprawiedliwość chce odejścia Marcina Kierwińskiego po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Swoje poparcie dla ministra zadeklarowały jednak wszystkie kluby partii tworzących koalicję rządzącą. Posłowie dywagowali na ten temat już wcześniej. Wtedy Lidia Czechak z PiSu zarzucała ministrowi, że nie panuje nad służbami.
8: Panie ministrze Kierwiński, jeżeli w czasie pokoju nie potrafi pan zapewnić bezpieczeństwa prezydentowi, dziennikarzom, politykom i zwykłym obywatelom, to co będzie w sytuacji prawdziwego kryzysu?
9: Nasze służby do mieszkania mamy prezydenta dotarły w ciągu 9 minut. Wszystko zadziałało zgodnie z procedurami.
7: Posłance PiS odpowiadał wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Głosowanie wniosku najprawdopodobniej przed 13. A dodajmy, że Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych negatywnie zaopiniowała wniosek o wotum nieufności wobec ministra Marcina Kierwińskiego. Nowa fala dezinformacji ze strony Rosji. O tym alarmuje polski rząd. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że MON zaangażuje wszystkie dostępne środki do walki z manipulacją i dezinformacją, między innymi związaną z programem SAFE.
10: Manipulacje i kłamstwa pojawiają się coraz częściej. Widać, że aktywność naszych adwersarzy ze wschodu została w ostatnich dniach i godzinach wzmożona.
7: A według szefa MON w ubiegłym roku NASK zgłosił łącznie 46 tysięcy treści dezinformacyjnych, z czego tylko 12% zostało usunięte. W Łódzkiem dziki niszczą całe hektary kukurydzy. Tak jest w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego.
11: Jest potężny problem.
12: Kukurydzę zasialiśmy, dziki przyszły, zniszczyły całe pole.
13: Uprawy są w 70-80% zniszczone przez dziki. No, są potężne straty, bo to koszty rolnik duże ponosi.
7: Z rolnikami rozmawiał Rafał Różycki. Według rolników jedynym rozwiązaniem jest zmniejszenie populacji dzików.
5: SK2 News, Biała Podlaska.
14: I Agata Bogucka. Zarząd Województwa Lubelskiego podpisał 22 umowy na dofinansowanie projektów, które przywrócą życie zdegradowanym obszarom miast. Wśród inwestycji znalazły się między innymi modernizacja dawnej willi i ogrodu Rabego w Białej Podlaskiej oraz w Międzyrzecu Podlaskim rewitalizacja zdegradowanych obszarów po wyrobiskach żwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny. Władze Białej Podlaskiej chcą poznać opinię mieszkańców na temat rowerowej stolicy Polski. Ankietę znajdziecie na stronie miasta.
15: No i zrobił nam się środek tygodnia. Jednym poszło szybciej, innym wolniej, a my czas do weekendu odliczamy z pomocą najlepszych polskich hitów. W tej godzinie mam dla Was m.in. Wandę i Bandę. Będzie też Zalia i zespół Perfekt. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Jak to się mówi o takich piosenkach? Pościeluwa? No tak, tak, pamiętam. Pamiętam ze szkoły. Wielki hiciar, romantycznie się zrobiło, to Paula w Radiu SK2. Schodzimy już z tej chmurki, bo przed nami wkrętka Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo? Czy ja dodzwoniłam się do pani Pauliny, bo dzisiaj macie u nas o 13 w kancelarii notarialnej u pani notariusz wizytę. To pani?
3: No, my z siostrą, tak.
2: Tak, dostałam informację, proszę pani, odnośnie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Nie uwzględnili mi, proszę pani, tego egzaminu maszynopisania. Ja mam teraz z państwem kłopot. Zależy wam bardzo.
3: No wie państwo, no tak, ale to w sumie to, bo tak nie rozumiem, o co chodzi.
2: Bo ja będę obsługiwała. Pani notariusz będzie robiła tutaj, proszę pani, wszystkie dokumenty, a ja później to przepisuję. I my, proszę pani, jako obsługa notarialna, co kilka lat mamy egzaminy tak zwanego maszynopisania bezwzrokowego. Mi nie zaliczyli w tym roku, proszę pani, dlatego muszę jeszcze raz zrobić kurs i poddać się egzaminowi.
3: No wie pani, ja się nie spodziewałam, że to będzie taki problem i ja nie wiem, bo ja sama nie podejmuję decyzji, wie pani, co
2: a
3: ja
2: przy
3: nie...
2: sprawach notarialnych to trzeba takie egzaminy, proszę pani, z maszynopisania wzrokowego, ale, i bezwzrokowego. No.
3: Ale wie pani co, bo teraz tak, co my mamy zrobić? Jeszcze raz pani powie, czy my mamy zrezygnować dzisiaj, czy...
2: A czy wie pani co, gdyby pani chciała zrezygnować, to a i owszem, bo ja muszę podejść do kolejnego kursu.
3: No wie pani co, my musimy tą sprawę mieć załatwioną, nie wiem, w ciągu, no, najlepiej tygodnia, nie? Więc nie wiem,
2: czy... Oj, nie, ja pani notariusz nie przepiszę. I teraz pani notariusz mi kazała wydzwaniać do wszystkich i się dogadywać, bo jeżeli, proszę pani, znajdziecie sobie notariusza, który poświadczy, że wy, proszę pani, maszynopisanie macie, albo nawet
3: a
2: ręcznie...
3: A może być jakiejś innej możliwości ręcznej?
2: Może
3: bo
2: być, pytania, może
3: bo nam
2: być.
3: To jest w sumie chyba obojętne, ja właśnie, no nie wiem, bo wie pani, no jak gdybym nie mogła podjąć decyzji sama, ale to sprawa dotyczy mnie i mojej siostry i ja po prostu no,
2: może być
3: na
2: ręcznie,
3: telefon, no.
2: Tylko że musi być, proszę pani, notariusz, który poświadczy, że wy ręcznie piszecie. To nie może być moja, proszę pani notariusz, do której idziecie.
3: Nie wiem, bo ja nie mieszkam w tym mieście, w którym załatwiamy tą sprawę, muszę tam dojechać i ja po prostu nie wiem, co mam. Nie, no dobra, no może da radę coś załatwić.
2: To byście przyjechali...
3: No, czyli tak, no. Inaczej, bo my musielibyśmy w tym mieście, czyli w Wrocławiu załatwić innego notariusza, tylko właśnie, czy ktoś się nam teraz zgodzi, tak, na 13, bo...
2: To może zapytajmy teraz, proszę pani Ani.
4: Paulina, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
3: Ej, normalnie! Ale to ja mam żartować i wkręcać innych, a nie mnie.
1: Wkręca.

0: Oddychanie, ważna sprawa. Powie i piosenkarz, i biegacz, i nurek. Zespół Perfekt. Każdy oddech twój. Gramy wam w Radiu SK2. Za to nagrodę za najciekawsze miejsce na swoją siedzibę otrzymają władze Pszowa na Śląsku, w sensie takim moim małym rankingu. Urząd trzeba przenieść, bo jest w nim ciasno, no i nie jest też przystosowany do potrzeb osób z wózkami. Stąd też decyzja, by przenieść siedzibę, uwaga, do dawnej kopalni Anna. Proszę bardzo. Czyli teraz za każdym razem, jak ktoś będzie chciał załatwić coś właśnie w tym urzędzie, obok odpowiedniego druczku i dowodu osobistego, będzie musiał wziąć kask i aparat tlenowy. Kilof chyba można zostawić w domu.
1: Najlepsze polskie hity. SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
1: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
1: Aha, a co można wygrać?
3: No wiem, co do wygrania jest...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
1: Już wkrótce w Radiu SK2.
5: SK Karniaki K.
3: Strzelisz coś?
6: Autopromocja.
1: Reklama.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitu. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
1: I po reklamie.

0: Sarsa obecnie znajduje się w twórczym szale. Dosłownie chwilę temu wydała nowy singiel pod tytułem Czy będziemy się pamiętać, na który zresztą możecie oddawać swoje głosy w gorącej polskiej dwudziestce na sk2.pl, a kawałek jak w filmie gramy wam tuż przed godziną 13:00, przed nami newsy.
1: Reklama. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca. W hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
13: W Białej Podlaskiej szykuje się całkiem przyjemne popołudnie. Temperatura wzrośnie do 20 kresek, co na pewno ucieszy wielu z nas. Na niebie pojawią się ciemne chmury, ale nie martwcie się, deszczu nie przewidujemy. Wiatr będzie umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w planach na świeżym powietrzu. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza, że nasze samopoczucie nie powinno ucierpieć. Wieczorem temperatura spadnie do 18 stopni. Jak coś się zmieni w prognozach, damy wam znać za godzinę.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
14: Jest 13:00, newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Dwie kobiety w ciąży trafiły do szpitala. 20- i 30-latką zajmują się medycy po zderzeniu dwóch aut w Skarżysku Kamiennej w Świętokrzyskiem.
15: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca Passatem, wykonując manewr skrętu w ulicę podporządkowaną, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu kierowcy Golfa.
14: Mówi Anna Sławińska z policji w Skarżysku. W sumie pomocy medycznej potrzebowały 3 osoby. Na okoliczności wypadku badają służby. Andrzej Poczo Obud we wrześniu chce wrócić na Białoruś. Dziennikarz i działacz Związku Polaków zadeklarował to właśnie w czasie wizyty w Białymstoku i zaznaczył, że nie boi się kolejnego uwięzienia przez reżim w Mińsku. Poczobut chce wrócić jeszcze przed zjazdem Związku Polaków na Białoruś.
16: Ja bym chciał wrócić do domu. Mój dom jest w Grodnie, tak się stało. To, co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi, są w trudnej sytuacji dzisiaj. Nie zważając na to, Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków.
14: Przypomnijmy, Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia po spędzeniu ponad 5 lat w białoruskim więzieniu został zwolniony i bezpiecznie dotarł do Polski. Jego uwolnienie stało się możliwe dzięki długotrwałym zabiegom dyplomatycznym i skomplikowanej międzynarodowej operacji służb specjalnych kilku krajów, w tym Polski, USA, Mołdawii i Rumunii. Jutro na stacjach taniej o kilka groszy. W czwartek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 92 grosze. Benzyny 98 6 zł i 56 groszy. Z kolei litr oleju napędowego 6 zł i 43 grosze. To spadek o kolejno 4, 5 i 3 grosze względem dzisiejszych maksymalnych cen.
11: SK2 News Biała Podlaska.
8: i Agata Bogucka. Nie gaśnie trwający od stycznia konflikt w Janowie Podlaskim pomiędzy OSP a Urzędem Gminy i Miasta. Zostaliśmy odcięci od paliwa, alarmuje Grzegorz Kaczmarek, prezes OSP.
9: Jeszcze trochę w zbiorniku paliwa jest, dopóki paliwa wystarczy, dotąd będziemy jeździć.
8: Burmistrz Karol Michałowski mówi, że karty paliwowe wrócą pod jednym warunkiem.
11: Jeżeli będą rozliczać zgodnie z zarządzeniem i z tym, co ustaliliśmy, to ja im odblokuję karty.
8: Wojewoda lubelski uznał, że zarządzenie burmistrza w sprawie gospodarki paliwowej nie ma podstawy prawnej.
17: A gdybyśmy tak teraz wszyscy zapakowali się w rakietę i w stronę słońca, co wy na to? Ja wiem, że wy byście kogoś pewnie w stronę słońca wysłali, a sami byście tu zostali kombinatorzy. Ale słuchajcie, propozycja wycieczki w stronę słońca jest muzyczna od Eweliny Lisowskiej i tak otwieramy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Rafał Adamczak, dzień dobry. 10 hitów. 10 na

kroplą deszczu. Gabriel Fleszar w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Słuchajcie, mamy taką tendencję, kiedy nawet jak pojawiają się fajne wynalazki dookoła nas, to my trochę zaczynamy w pewnym momencie marudzić, prawda? Samochody elektryczne, no super, super, fajnie, fajnie, ale gdyby tak można było ładować je w kilkadziesiąt sekund, no dobra, okej, w kilka minut, a przejechać dużo więcej, to byłoby jeszcze lepiej, prawda? I czekamy na to, aż się ta kwestia ładowania i zasięgu baterii poprawi. To samo z butelkomatami. No rzeczywiście, zbieramy, w weekend jedziemy do butelkomatu, potem przed nim długo stoimy, bo te wszystkie butelki wrzucamy po to, żeby tam parę groszy do nas wróciło. No to chyba w tej kwestii idą zmiany, bo jeden z marketów w Poznaniu uruchomił butelkomat, do którego można jednorazowo wrzucić nawet 100 butelek bez oddzielnego skanowania każdej pojedynczo, więc można hurtowo 100 butelek do środka, ciach i już. Ale wiecie co? Teraz ja trochę ponarzekam, a może to jest dobry pomysł, może ktoś to usłyszy i rozważy. W ogóle te butelkomaty to chyba powinny stanąć w naszych osiedlowych altankach śmietnikowych, tam gdzie wynosimy śmieci tak codziennie, na bieżąco. Wtedy nie byłoby tego wielkiego zbieractwa. Moglibyśmy od razu te butelki ciach i do śmietnika, tak wiecie, a to, co dostajemy w zamian, to na przykład mogłaby być, nie wiem, ulga w opłacie za wywóz śmieci albo jakaś tam w czynszu za mieszkanie. Co wy na to? Dobry pomysł? Jak tak, to pchnijcie to komuś dalej, niech się tym zajmie. Grzegorz Chyżyj, tap na chwilę, WSC2.

0: No, chyba, że to są łzy wzruszenia na przykład. To już zupełnie inna sprawa. Ewa Farna, bez łez, w Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity. 27 minut po godzinie 13 na zegarkach. No, gramy najlepsze polskie hity, ale gramy też te, wiadomo, kultowe, a nawet bardzo kultowe.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Czas teraz na jeden z najbardziej charakterystycznych utworów polskiej, tak zwanej nowej fali lat 80. To będzie Skóra od zespołu AJRL. Piosenka została nagrana przez ten zespół, którego wokalistą był wtedy Paweł Kukiz. Utwór po raz pierwszy został zaprezentowany na festiwalu w Jarocinie. Skóra opowiada o, no wiadomo, nietolerancji, wykluczeniu, potrzebie ucieczki od agresji, od codzienności. Tekst można tak naprawdę interpretować na wiele sposobów. Dla wielu słuchaczy był symbolem buntu wobec takiej szarej rzeczywistości lat 80. w Polsce. Charakterystyczne mamy tutaj połączenie rocka, elektroniki i chwytliwego dosyć refrenu i to sprawiło, że utwór przez lata nie stracił na popularności, a nawet założę się, że jak go wam za chwilkę zagram, to będziecie nucić, bo ten zaśpiew jest taki dość charakterystyczny. Piosenka okazała się największym hitem AJRL i to właśnie dzięki niej ten zespół na stałe zapisał się w historii polskiej muzyki. Co ciekawe, ten właśnie największy hit AJRL powstał właściwie trochę przez przypadek. Igor Czerniawski po latach przyznał, że Skóra była wręcz muzycznym żartem i nikt w zespole nie spodziewał się, że stanie się właśnie takim fenomenem. Co więcej, utwór był tak odmienny od reszty repertuaru grupy, że nie został umieszczony na pierwszym albumie zespołu. Mimo to właśnie Skóra została zapamiętana jako wizytówka tego zespołu, zespołu AJRL i jeden z symboli muzycznych lat 80. w Polsce. To co, gotowi na wspomnienia i na nucenie? Bardzo proszę, już teraz u nas AJRL Skóra.

0: Piękny miesiąc mamy, w którym powitamy lato i powitamy wakacje. I chociaż nas, dorosłych, te wakacje jakoś tak średnio dotyczą, wiadomo, bo tylko dzieciaki będą mieć wolne, no to mam nadzieję, że w okresie wakacyjnym sezon urlopowy to już jest sprawa, która jednak was dotyczy. Kasia Sienkiewicz, były momenty na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2, a Kasia Sienkiewicz teraz piękne momenty przeżywa w życiu, bo jeżeli chodzi o jej solową działalność sceniczną, to koncertuje ze swoim nowym zespołem, koncertuje solowo, za nią pierwszy koncert w tym nowym składzie, ale przed nią kolejne i przed nami, fanami, też kolejne takie spotkania z nowym wcieleniem Kasi Sienkiewicz, takim troszeczkę oddalonym od kwiatu jabłoni. Między innymi w swoich socialach Kasia Sienkiewicz zaprosiła na koncerty męskiego grania do Wrocławia i Warszawy, gdzie będzie miała okazję zaprezentować się właśnie ze swoim zespołem. Więc może to być jakiś wasz plan wakacyjny gdzieś tam na tej mapie, swojej mapie wakacyjnej podróży, spotkania z Kasią Sienkiewicz, tym muzycznym, możecie sobie zaplanować. A wszystkie szczegóły, jeżeli chodzi o te koncerty i wydarzenia, to na pewno właśnie w socialach Kasi Sienkiewicz sobie wyłowicie. Virgin i Jaga już za chwilę w Radiu SK2. U Dody też fajnie się dzieje. Doda, wiadomo, od dawna działa solowo, a jej singiel Pamiętnik uzyskał status złotego. No i to są właśnie te powody do radości dla samej Dody i dla fanów. Za chwilę Doda z czasów, kiedy jeszcze była w szeregach zespołu Virgin i jej Jaga muzycznie w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: I po reklamie.

0: po prostu bądź. To Manam w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie godzina 14 i ja wiem, że są tacy, którzy czekają i na kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim i na skąd to się wzięło. A jesteście ciekawi, o czym dzisiaj wam opowiem? Ha! O nożyczkach będzie! Czy już dzisiaj coś mieliście okazję ciąć, wycinać i w ogóle zastanowiliście się, skąd się wzięły nożyczki? Jak nie, no to będziecie mądrzejsi o tę wiedzę już po godzinie 14. To jest SK2.
1: Reklama.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wyobraź sobie zapach świeżej kawy, chrupiącego gofra z bitą śmietaną i kawałek domowego ciasta, który rozpływa się w ustach. To wszystko czeka na ciebie w cukierni Słodka przy ulicy Królowej Jadwigi 8A w Białej Podlaskiej. Codziennie znajdziesz tu świeże ciasta, ciasteczka, aromatyczną kawę oraz gofry idealne na słodką przerwę w ciągu dnia. A jeśli zbliżają się święta lub wyjątkowa uroczystość, zamów u nas torty i wypieki przygotowane specjalnie na twoje zamówienie. Cukiernia Słodka. Słodkie chwile zaczynają się właśnie tutaj.
1: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
9: W Białej Podlaskiej po południu termometry pokażą 20 kresek. Słońce schowa się za chmurami, ale nie martwcie się, ciśnienie będzie stabilne i nie wpłynie na wasze samopoczucie. Wiatr będzie delikatny, więc nie powinien przeszkadzać. Wieczorem sytuacja się zmieni. Prognozujemy deszcze z burzami i silnym wiatrem, a temperatura spadnie do 19 stopni. Jutro nadal pochmurno z maksymalną temperaturą 17 stopni. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy wam najnowsze wiadomości.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
7: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
0: Jest 14. News SK2, Jakub Konieczkowicz. W Sejmie burzliwa debata nad wnioskiem o odwołanie szefa MSWiA. Złożyła go opozycja po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Andrzej Śliwka z PiS-u zarzucał ministrowi Kierwińskiemu złe zarządzanie służbami i zdradę munduru.
10: Gwarancją bezpieczeństwa polskich obywateli jest to, żeby Marcin Kierwiński ani jednego dnia dłużej nie był ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
11: Zdrada munduru to było weto pana prezydenta Nawrockiego przeciwko Straży Granicznej, Policji i SOP-ów. Marcin Kierwiński od świtu do nocy przychodził i mówił, nie odpuszczę tych pieniędzy.
0: Odpowiadał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Głosowanie zaraz po debacie. Belfast w ogniu. Do tego północnoirlandzkiego miasta skierowano dodatkowe policyjne siły z całej Wielkiej Brytanii. To po to, żeby powstrzymać ewentualne kolejne zamieszki. W czasie wczorajszych starć demonstrantów ze służbami rannych zostało dwóch policjantów. Protesty, które zakończyły się podpaleniem domów, samochodów i starciami z policją, wybuchły po brutalnym ataku nożownika. Ten 30-letni Sudańczyk jest oskarżony o usiłowanie zabójstwa. Jego ofiara, ponad 40-letni mężczyzna, straciła w ataku lewe oko. Pokaz akcji służb i okazja, aby zasiąść w fotelu pilota śmigłowca. Takie atrakcje przygotowano dla uczniów na pikniku edukacyjnym Wiedza ratuje życie. To w siedzibie głównej lotniczego pogotowia ratunkowego na lotnisku Warszawa Bemowo.
12: Jak wrażenia? Jak się siedzi za sterami takiego śmigłowca?
13: Dużo guzików jest. Pierwszy raz w takim helikopterze właśnie ratunkowym. Fajne przeżycie. Chciałeś się przelecieć kiedyś takim helikopterem?
14: Niestety się nie zgadzają, żeby polecieć. No, już próbowałem zagadać pana, żeby polecieć, ale niestety.
12: A już wiesz, gdzie się odpala silnik?
14: Jeśli klikniesz gdzieś tutaj jakiś guzik, to można odpalić. Chyba
12: to może nie klikajmy lepiej.
14: Mi nie przeszkadza, mogę lecieć.
0: Z Kubą i Antkiem, którzy zasiedli za sterami ratowniczego Eurokoptera, rozmawiał nasz reporter Mateusz. Mateusz Chłeston.
15: SK2 News Biała Podlaska.
16: I Agata Bogucka. Budowa obwodnicy wschodniej Białej Podlaskiej coraz bliżej. W ramach pierwszego etapu nad ulicą Sidorską i nad torami powstaną dwa wiadukty. Przebudowana zostanie także Aleja Solidarności, a na ulicy Sielczyk powstanie nowe skrzyżowanie z sygnalizacją. Prezydent Michał Litwiniuk ogłosił właśnie przetarg na budowę. Miasto czeka na oferty wykonawców do 9 lipca. Rusza budowa bloku mieszkalnego z 24 mieszkaniami w Łomazach przy ulicy Robotniczej. Wartość zadania to ponad 7 milionów złotych, a zakończenie budowy planowane jest w przyszłym roku.
17: Rachciach, ciach, skąd się wzięły nożyczki? Ja wam właśnie to powiem w naszym cyklu Skąd to się wzięło już za chwilę w Radiu SK2. A jeżeli chodzi o najlepsze polskie hity, to w tej dziesiątce męskie granie, tegoroczny hymn, Sanach, budka suflera, z którą wrzucimy piąty bieg i szklanka wody na początek od zespołu Baim. Rafał Adamczak, dzień dobry.
2: Bez reklam. Jeden po drugim.

0: 21 po drugiej to jest dobra pora na kolejną małą czarną. W pracy, w domu albo gdzie tam jesteście, nawet tak gdzieś w biegu, to można i na wynos, czemu by nie? Ania Dąbrowska muzycznie za nami w Radiu SK2.
1: Skąd to się wzięło?
0: Skąd się wzięły nożyczki? Dzisiaj o tym będzie. Jak się okazuje, nożyczki to jedno z najstarszych narzędzi, których używamy do dzisiaj. Ich historia sięga nawet 3-4 tysięcy lat wstecz. Pierwsze nożyczki pojawiły się prawdopodobnie na terenach starożytnego Bliskiego Wschodu około 1500 roku przed naszą erą. Nie przypominały tych, które znamy obecnie. Składały się z dwóch ostrzy połączonych elastycznym paskiem metalu. Po naciśnięciu ostrza się zamykały, a po puszczeniu samoczynnie wracały do pierwotnej pozycji. Przełom nastąpił w czasach starożytnego Rzymu, około I wieku naszej ery. To właśnie wtedy pojawiły się nożyczki z obrotowym nitem po środku, bardzo podobne do współczesnych. Taka konstrukcja była wygodniejsza, no i pozwalała na precyzyjniejsze cięcia. Przez kolejne stulecia nożyczki wykonywali głównie kowale i rzemieślnicy. W XVIII i XIX wieku wraz z rozwojem przemysłu rozpoczęła się ich masowa produkcja. Dzisiaj istnieją setki rodzajów nożyczek, od fryzjerskich, przez krawieckie, po chirurgiczne i specjalistyczne nożyce używane w przemyśle, a w Polsce nożyczki przez wiele lat były na tyle cennym narzędziem, że krawcy i fryzjerzy często przekazywali swoje najlepsze egzemplarze z pokolenia na pokolenie jako element zawodowego wyposażenia. No to może sobie coś utnijmy? A, jest nawet coś, co możemy uciąć bez nożyczek. Drzemka.
1: Skąd to się wzięło?

0: Robert Jansson i Kuba Badach. Małe szczęścia na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Estę 2. No różne są te małe szczęścia, różne. Jeżeli waszym szczęściem jest na przykład oglądanie seriali, to uwaga, Rancho wraca! Ruszyły prace na planie sześciodcinkowej kontynuacji tej kultowej produkcji. Już do swoich ról wrócili Cezary Żak, Ilona Ostrowska i Artur Barciś. Ja przypomnę, że emisja serialu Rancho została zakończona w 2016 roku po 10 sezonach, czyli 130 odcinkach. Teraz ta kontynuacja to będzie 6 odcinków, niby takie małe tyci, no ale jednak, mam nadzieję, że dużo radości dla fanów. Tapi, Sun & Grace i Dach muzycznie już za chwilę w SC2.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Kaufland jest fresh.
14: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska sałata masłowa, tylko złoty 79 za sztukę z Kaufland Card Extra. A arbuz ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
16: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
17: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
17: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
19: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
20: Czy nauka może być bezpłatna?
21: Bezpłatna?
20: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
21: Ania, rachunkowość.
20: Zdała i jest na plusie.
21: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
20: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
21: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
20: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
21: Bezpłatnie.
20: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
22: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
0: To będzie ostatnia reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
1: Brawo!
23: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: I po reklamie.

0: Moja ulubiona piosenka Kaśki Sochackiej. Niebo było różowe. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. Już za chwilę 15 i punktualnie o 15 najświeższe newsy, więc sprawdzimy co w kraju, co na świecie, co na naszym lokalnym podwórku również.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 9,90 za kilogram. Limit dzienny. 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
7: To powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
10: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
11: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
13: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
14: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
15: Disney Plus.
16: To jest mój czas.
15: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
17: Mam propozycję.
18: To nie jest jakaś wkrętka?
15: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
19: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
20: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest Raz, Dwa, Trzy, Drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
27: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
0: W Białej Podlaskiej po południu termometry pokażą 19 kresek, ale słońce schowa się za chmurami. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie wpłynie na wasze samopoczucie. Wiatr z północnego wschodu lekki, dlatego nie powinien przeszkadzać. Wieczorem i nocą spodziewamy się deszczu z burzami i silnym wiatrem, więc warto mieć parasol pod ręką. Jutro słońce nadal za chmurami, a temperatura maksymalnie do 17 stopni. Za chwilę wracamy do waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
27: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
26: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
1: Jest 15. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Szef MSWiA zostaje na stanowisku. Wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego odrzucony głosami koalicji rządzącej. Za odwołaniem głosowali politycy Zjednoczonej Prawicy, Konfederacji i Partii Razem. W trakcie debaty nad wnioskiem posłowie opozycji zarzucali, że Kierwiński nie panuje nad służbami, mówi Michał Woś z PiSu.
2: Minister Kierwiński nie zdał tego egzaminu. Nie jest niefortunnym szefem resortu, jest dowodem na to, że ten rząd stracił panowanie nad tym, co najważniejsze, nad bezpieczeństwem Polek i Polaków.
3: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę, bo każdy przestępca boi się policjanta, tak już jest.
1: Odpowiadał minister Kierwiński. Przypomnę, Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Intensywne opady deszczu, a także silne burze. IMGW wydało ostrzeżenia w 9 województwach, dotyczą głównie południa i wschodu Polski. Najgorsza sytuacja ma być na Podkarpaciu. Ostrzeżenia potrwają nawet do czwartkowego popołudnia. Do odbiorców na terenie województwa podkarpackiego oraz części małopolskiego swój alert wydało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W trakcie burz znajdź bezpieczne schronienie, unikaj otwartych przestrzeni, ostrzega RCB. Skręci meble, wkręci żarówkę, naprawi cieknący kran. Dąbrowa Górnicza jest kolejnym po Sosnowcu i Czeladzi miastem w Zagłębiu, które wprowadza program Złota Rączka. Mieszkańcy 60+ będą mogli skorzystać z 4 bezpłatnych usług fachowca rocznie.
4: Moja mama jest właśnie w takim już wieku, że jadę teraz z nią na przykład do lekarza, pomagam. Mąż zawsze jej tam coś pomoże, ale są jednak ludzie tacy, że no nie mają tej pomocy.
8: Jeśli miasto ma taką możliwość, żeby podesłać osobę, która taką naprawę czy usługę wykona jeszcze za darmo, świetna inicjatywa.
1: A program Złota Rączka powstał po to, aby zwiększyć komfort i bezpieczeństwo osób starszych oraz pomóc w codziennych sytuacjach.
27: SK2 News, Biała Podlaska.
17: I Agata Bogucka, za nami kolejny etap tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Miasto zakończyło już ocenę zgłoszonych projektów. Karty ocen znajdziecie na stronie bielskiego budżetu obywatelskiego. Do 3 lipca miasto opublikuje listę projektów zakwalifikowanych do głosowania. 7. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej dobiega końca. Przed nami finałowy koncert. Przed bielską publicznością wystąpi Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej. Koncert już w niedzielę o 19 w parafii błogosławionego Honorata Koźmińskiego w Białej Podlaskiej.
25: Dzisiaj Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Aj, no dobra, właśnie chyba aj jest na miejscu. Bryska, Lato, tak rozpoczynamy, potem Wiktor Waligura i Dry School, a potem Kasia Popowska i to będą właśnie najlepsze polskie hity, bo to jest SK2, Rafał Adamczak. Dzień dobry.

takie fajne gitarowe granie. To klasyk oczywiście. Zespół Hej, Zazdrość. To jest K2 u nas. Najlepsze polskie hity. 14 po trzeciej. Szykujemy się na wakacje. Podróże wakacyjne, podróże urlopowe. Kierowcy wiedzą, bo widać to też w statystykach sprzedaży, że warto mieć na pokładzie własnego samochodu kamerkę, która różne kontrowersyjne sytuacje i być może takie, które normalnie bez niej wymagałyby jakiegoś wyjaśnienia albo były trudne do wyjaśnienia. No, warto taką kamerkę mieć na pokładzie samochodu, prawda? Która wszystko rejestruje. I te kamerki rzeczywiście w Polsce cieszą się coraz większą popularnością. Ich sprzedaż rośnie w zawrotnym tempie. Nie dziwne, ale uwaga! Jeżeli wybieracie się w podróż po Europie, to są kraje, gdzie no właśnie, ta kamerka jest nie do końca na legalu i nie to, że policjant przymknie oko. Za taką kamerkę w samochodzie możecie zapłacić ogromny mandat. I tutaj na myśl od razu przychodzi mi Austria, gdzie uwaga, mandat za posiadanie kamerki takiej nagrywającej wszystko dookoła naszego samochodu może być do 10 tysięcy euro, a w warunkach recydywy nawet do 25 tysięcy euro. Więc tam nie ma przebaczenia, moi drodzy. Jak wjeżdżacie do Austrii, koniecznie kamerkę trzeba zdemontować, żeby nie było niejasności, bo inaczej to mogą być najdroższe wakacje waszego życia jeszcze bez wyjechania na miejsce. Więc bardzo proszę, pamiętajcie o tym. Bang Bang, Sylwia Grzeszczak już teraz w Ester 2, później Metzner, Robert Gawliński, a także będzie Urszula.

0: Kuba, Kuba, jakie ty znasz te powiedzenia? Bo jest ramię w ramię, może być łeb w łeb, co jeszcze może być?
1: Oko w oko jeszcze może być.
0: Ząb za... A nie, to za kolei za ząb. Okej, dobra, zostawmy to. Ramię w ramię to Wiki Gabor i Kaja w Radiu SK2. U nas najlepsze polskie hity, jak słyszycie. Jakub jest? Jest 15.30 na zegarkach. To jest czas, kiedy zajmiemy się skrótem najważniejszych newsów w SK2. Jakub Konieczkowicz, proszę bardzo.
2: Uwaga kierowcy, Krajowa Dziewiątka w Świętokrzyskiem zablokowana po zderzeniu dwóch ciężarówek. To w miejscowości Łążek w powiecie sandomierskim. Jedna osoba została ranna, a trasa jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 17. Kompletnie pijany strzelił z wiatrówki do 14-latka. 48-latek z Gdańska usłyszał zarzuty za wydarzenia z niedzielnego wieczora. Teraz grożą mu 2 lata więzienia. Mężczyzna najpierw wulgarnie próbował przepędzić grupę nastolatków z osiedlowej Altany, a potem postrzelił z wiatrówki jednego z chłopców w okolicy głowę. Poszkodowany trafił do szpitala. Policjanci zatrzymali sprawcę. Badanie wykazało, że mężczyzna w chwili zdarzenia miał około 3,5 promila. Puchar Europy Seniorów, a także Mistrzostwa Europy Juniorów we wspinaczce na czas. To już w weekend w Zakopanem w ramach imprezy Tatrafest 2026. Pod Giewontem powstaje właśnie 15-metrowa ściana wspinaczkowa z 2 torami, taka sama, na której Aleksandra Mirosław zdobyła złoto podczas ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.

0: Mówiłem, że dzisiaj dzień jazdy nago na rowerze i Marek napisał na naszym Messengerze: proszę się nie śmiać, różnych rzeczy w życiu się doświadczało. Koniec wiadomości. Marek, ja wiedziałem, że jak będziesz taki tajemniczy, to to będzie jeszcze wszystko bardziej intrygujące. Stachurski, typ niepokorny, Westy 2. Tak wam gramy najlepsze polskie hity. 17 minut do 16, zaraz Manam.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
3: Aha, a co można wygrać?
2: No wiem, do wygrania je...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
5: Już wkrótce w Radiu SK2.
4: SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
3: Reklama.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
13: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41...
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11...
18: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie.

0: Warius Manks i kultowy Orła Cień w Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity. Słuchajcie, taka samodzielna, domowa produkcja alkoholu. Ha, czy to w ogóle legalne? No właśnie, i na to pytanie w swojej prawdzie dzisiaj po godzinie 16 odpowie Jarząbek, a ja wam będę grał oczywiście po 16 i ode mnie dostaniecie Farbę, dostaniecie Lady Punk i duet Sanach i Kasia Kowalska. I to będzie tylko początek tej kolejnej godziny. Jakie jeszcze muzyczne niespodzianki przygotowałem? Bądźcie z nami, to jest SK2.
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP 1.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Czy nauka może być bezpłatna?
6: Bezpłatna?
5: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
6: Ania, rachunkowość.
5: Zdała i jest na plusie.
6: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
5: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
6: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
5: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
6: Bezpłatnie.
5: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
15: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
16: W Białej Podlaskiej popołudnie zapowiada się pod znakiem szarych chmur. Termometry pokażą 19 kresek, więc będzie dość ciepło. Wiatr słaby, ale odczuwalny. Nie wpłynie na nasze plany. Wieczorem spodziewajmy się deszczu z burzami i silniejszym wiatrem, który potrwa do południa następnego dnia. Czwartek przyniesie maksymalnie 18 stopni i nadal szare niebo. W piątek możliwe przelotne opady, a temperatura nie przekroczy 17 kresek. O kolejnych zmianach będziemy Was informować na bieżąco.
15: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
14: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
0: Jest 16, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Trzeba wrócić do pracy i robić swoje. Tak minister Marcin Kierwiński komentuje odrzucenie wniosku o odwołanie go z funkcji szefa resortu spraw wewnętrznych. Sejm debatował dzisiaj nad wnioskiem złożonym przez PiS. Na Wiejskiej jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Czy minister choć przez chwilę mógł się obawiać utraty stanowiska?
17: Myślę, że nie, bo w obronę Marcina Kierwińskiego zaangażowany był sam premier, a poparcie od kilku dni podtrzymywali wszyscy koalicjanci, dlatego wynik głosowania był z góry przesądzony.
18: Uprzejmie informuję, że Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego.
17: Sam minister już po głosowaniu nie szczędził uszczypliwości w stronę posłów opozycji.
19: Politycy PiS złożyli wniosek, który na końcu był wielkim aktem oskarżenia wobec tego, co przez 8 lat w MSW robili.
17: Był to już drugi wniosek o wyrażenie wobec niego wotum nieufności i drugi złożony przez PiS.
1: Jutro stanie przed sądem. Dokładnie rok po tragedii ruszy proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabicie 24-latki w parku Glazia w Toruniu. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. O szczegółach nasza reporterka Marta Łazarska.
10: Do tragedii doszło w nocy z 11 na 12 czerwca. 19-letni wtedy Jomej Kert zaatakował z nożem Klaudię, gdy ta wracała z pracy w jednym z pubów na toruńskiej Starówce. 24-latka trafiła do szpitala z ranami głowy i klatki piersiowej. Po dwóch tygodniach zmarła. Wenezuelczyk przez cały czas prowadzenia postępowania przebywał w areszcie, był poddany obserwacji psychiatrycznej, a jego poczytalność nie budziła wątpliwości ubiegłych. Na etapie śledztwa odmówił składania wyjaśnień.
1: Mężczyźnie grozi dożywocie. Pojedynek Meksyku i RPA otworzy jutro Mistrzostwa Piłki Nożnej. Tegoroczny mundial na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych niestety bez udziału Polaków, mówi Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz reprezentacji Polski.
11: Mamy naprawdę najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki. To mówią światowi eksperci. Ale dlaczego nie gramy? To jest żenujące.
1: A pierwszy gwizdek mundialu jutro o 21:00.
4: SK2 News, Biała Podlaska.
13: I Agata Bogucka. Najbliższe 3 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie 61-latek. To decyzja bialskiego sądu. Mężczyzna podejrzany jest o znęcanie się nad żoną. Podczas ostatniej awantury agresor miał grozić kobiecie pozbawieniem życia. Odpowie też za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Uwaga bialczanie, dzisiaj może zagrzmieć. Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenie dla Białej i powiatu. Prognozowane są silne opady deszczu, możliwe są także burze. Ostrzeżenie będzie obowiązywać do jutra. Jutra do 12.
0: 3 po 16. Jak tam wolniej już? Po pracy można śmigać do domu? Czy jeszcze trzeba się trochę pokręcić po mieście i załatwić różne rzeczy? Bo czasami to tak właśnie wygląda. Słuchajcie, Jarząbek za chwileczkę do nas przyjdzie ze swoją prawdą. Dzisiaj taką, nawet odrobinę pikantną, ale dobre będzie miał rady, dobre, więc nasłuchujcie. A ja będę grał najlepsze polskie hity. Spokojnie, zaczynamy. Farba chce tu zostać, a potem Lady Punk i będzie Sanach z Kasią Kowalską, a w tej godzinie też Kuba i Kuba Demono oraz Lizar. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Kiedy umrę, kochanie, to Sanach i Kasia Kowalska w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. I zaraz będzie Kuba i Kuba, duet, który zdobył naszą sympatię o tym, że stygnie lato. Stygnie lato, jak ono nam się jeszcze nie rozpoczęło, a lepiej być przed czymś, niż już powoli zbliżać się do końca, prawda? Taka tam moja popołudniowa prawda.
1: Jarządek, prawdę ci powie.
2: Samodzielne przygotowywanie alkoholu. Hit czy przekroczenie granic prawa? Coraz więcej osób w Polsce interesuje się domową produkcją trunków, ale czy to na pewno legalne? Jakie są ograniczenia? Sprawdźmy. W naszym kraju przepisy dotyczące alkoholu są dość surowe. Jeśli chcesz założyć firmę produkującą alkohol etylowy, musisz spełnić mnóstwo wymagań. Wdrożenie systemu kontroli, odpowiednie zagospodarowanie wywaru, posiadanie lokalu zgodnego z przepisami, a także wpis do rejestru producentów. Brzmi skomplikowanie, prawda? Ale to nie wszystko, bo jak nie spełnisz tych wymogów, no to cóż, no mogą cię czekać poważne konsekwencje. Grzywna, ograniczenie wolności, a nawet kilka lat za kratami. Ale chwila. A co z domową produkcją na własny użytek? No właśnie, tutaj sprawa wygląda nieco inaczej, nieco podkreślam. Wiele osób uważa, że produkcja własnego alkoholu to nic złego, ale uwaga. Bimber? Zdecydowanie nie. Destylacja czystego alkoholu etylowego w domowych warunkach jest w Polsce nielegalna. Można przygotowywać co najwyżej nalewki, miody pitne, wina czy piwa. Oczywiście na własny użytek. Ważne, by alkohol pochodził z legalnego źródła i nie był przeznaczony na sprzedaż. Jeśli spełnimy te warunki, możemy bez problemu cieszyć się domowymi trunkami, tymi o niskiej zawartości alkoholu, a inaczej będzie kara. Pewnie też bardzo możliwy będzie kac moralny.

0: To jest bardzo dobra propozycja na teraz dla nas wszystkich, chociaż wiem, że pewnie łapiecie się za głowę, jak można tańczyć w sklepie, jak można tańczyć w korku, jak można tańczyć, kiedy robi się różne inne rzeczy. Czemu kręcisz głową, Kuba?
1: Tak po prostu.
0: Myślałem, że się nie godzisz z tym, co ja mówię. A mógłbyś tańczyć w sklepie w kolejce?
1: Mógłbym,
0: taki oczywiście. Taki z siebie odważniak? Sprawdzimy to.
1: Dobrze.
0: Bledka i tańcz za nami. Jak słyszycie, jest już Jakub. Czas na skrót najważniejszych newsów w STL2. Jakub Konieczkowicz.
2: Z informacji z ostatniej chwili, Karol Nawrocki poleci do Stanów Zjednoczonych na urodziny Donalda Trumpa. Polski prezydent otrzymał zaproszenie i w niedzielę wybiera się do USA. Wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego. Za wyłudzanie świadczeń grozi jej nawet 8 lat więzienia. Do sądu w Szczecinie wpłynął akt oskarżenia dotyczący kobiety, która według śledczych nielegalnie pobierała świadczenia pielęgnacyjne za opiekę nad dwojgiem niepełnosprawnych dzieci. Jak się okazuje, Justyna S. umieściła swoje dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej i nie poinformowała o tym szczecińskiego centrum świadczeń. Wyłudziła w ten sposób kilkanaście tysięcy złotych. Kobieta przyznała się do winy. Andrzej Poczobut otrzymał odznakę honorową województwa podlaskiego. To podczas spotkania z władzami Białegostoku i regionu. Sam Poczobut podkreślił, że comiesięczne pikiety w Białymstoku organizowane przez 5 lat dawały mu ogromne wsparcie. Zapowiedział też, że we wrześniu wraca na Białoruś, aby wesprzeć tamtejszy Związek Polaków.

0: Na oficjalne zakończenie roku szkolnego to taka propos końca, jeszcze trzeba trochę poczekać, bo w tym roku to 26 czerwca dokładnie wypada. Wtedy wiadomo, te koszule, krawaty, jakieś eleganckie stroje. Człowiek idzie do szkoły, odbiera świadectwo. Chyba się trochę rozbężyłem tymi wspomnieniami. No a potem tylko wakacyjne szaleństwo i za to trzymamy kciuki. Elektryczne gitary wybrzmiały w Radiu SK2 u nas najlepsze polskie hity i za chwileczkę Natalia Zastępa.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
8: Wielkie emocje? Najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wyobraź sobie zapach świeżej kawy, chrupiącego gofra z bitą śmietaną i kawałek domowego ciasta, który rozpływa się w ustach. To wszystko czeka na ciebie w cukierni Słodka przy ulicy Królowej Jadwigi 8A w Białej Podlaskiej. Codziennie znajdziesz tu świeże ciasta, ciasteczka, aromatyczną kawę oraz gofry idealne na słodką przerwę w ciągu dnia. A jeśli zbliżają się święta lub wyjątkowa uroczystość, zamów u nas torty i wypieki przygotowane specjalnie na twoje zamówienie. Cukiernia Słodka. Słodkie chwile zaczynają się właśnie tutaj.
11: I po reklamie.

0: to ten, który teraz zaprasza nas na wielką stadionową trasę koncertową, obrotowy tour. Dawid Podsiadło. To, co masz ty, ten numer już wybrzmiał w Radiu SK2. Po godzinie 17 będą brzmieć kolejne najlepsze polskie hity, ale te zagra wam już Kinga Baryga.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Kto zwalcza ból?
6: Fundary!
5: Kto?
6: Fundary!
7: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
14: W Białej Podlaskiej wieczorem czeka nas zmiana aury. Słupki rtęci pokażą 19 kresek, ale niebo zasłonią ciemne chmury. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na wasze samopoczucie. Wiatr będzie delikatny, ale od wieczora może się to zmienić. Spodziewamy się deszczu z burzami i silniejszym wiatrem, który potrwa aż do południa następnego dnia. Jutro również nie zabraknie chmur, a temperatura sięgnie maksymalnie 18 stopni. Zaraz w SC2 newsy, dlatego zostańcie z nami.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
12: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
0: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Tragedia w Warszawie. Drzewo przygniotło mężczyznę w okolicy Mostu Poniatowskiego.
15: Na miejscu czynności prowadzone są z udziałem prokuratora.
0: Mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji. Wszystkie okoliczności tej tragedii wyjaśni śledztwo. Grzegorz Braun z sądowym zakazem rozpowszechniania treści godzących w Muzeum Auschwitz-Birkenau. Tak postanowił Sąd Apelacyjny w Krakowie. To już prawomocne orzeczenie. Przypomnijmy, że polityk podważał wiarygodność instytucji i zaprzeczał istnieniu komór gazowych. Muzeum wytoczyło politykowi proces o naruszenie dóbr osobistych. O szczegółach Brian Bednarczyk.
16: W lipcu ubiegłego roku Grzegorz Braun stwierdził w wywiadzie, że tu cytat, mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake. Jednocześnie lider Konfederacji Korony Polskiej negował historyczno-naukową wiarygodność Muzeum Auschwitz-Birkenau. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Krakowie, który nałożył na polityka zakaz rozpowszechniania nieprawdziwych treści wraz z grzywną i usunięciem wpisów w internecie dotyczących jego wypowiedzi. Sąd apelacyjny w Krakowie podtrzymał zakaz, ale uchylił konieczność zdjęcia postów i karę pieniężną.
0: A warszawska prokuratura wyjaśnia kwestię podważenia zbrodni nazistowskich w Auschwitz. 87% uczniów doświadczyło przemocy rówieśniczej w ciągu ostatniego roku. To alarmujące wyniki raportu przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. W ankiecie udział wzięło ponad 140 tysięcy uczniów w wieku od 10 do 17 lat. 3/4 badanych doświadczyło cyberprzemocy, a niemal 2/3 przemocy fizycznej.
1: Te dwie formy się nakładają, to znaczy stosunkowo rzadko jest tak, że jakieś dziecko doświadcza tylko przemocy w internecie. Częściej jest tak, że zarówno gdzieś na żywo, w klasie, w szkole, jak i w internecie.
0: Mówi Szymon Wójcik z fundacji. 35% badanych przyznało, że zgłosiło sytuację przemocy, ale realną pomoc otrzymała tylko 1/3 z tych osób. Przypomnę, wsparcie psychologiczne można otrzymać za darmo 24 godziny na dobę, między innymi pod telefonem zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111.
3: SK2 News, Biała Podlaska.
11: I Agata Bogucka. Wystartował tak zwany mały spis rolny. Bielczanie, jeśli dostaliście list od prezesa GUS-u, oznacza to, że wasze gospodarstwo zostało wylosowane do badania. Mówi Krzysztof Markowski, dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie.
17: Będziemy pytać o użytkowanie gruntów, także o powierzchnię zasiewów, czy ewentualnie o nawożenie.
11: Do 16 czerwca formularz można wypełnić internetowo. Przed nami pierwszy rodzinny rajd rowerowy ze Strażą Miejską. Ruszamy 27 czerwca o 10 spod siedziby Straży przy Alei Tysiąclecia.
18: 3 minuty po godzinie 17. Najlepsze polskie hity grają dalej. Dzisiaj środa. Środa to taki mały piątek, więc można już świętować. Na pewno można świętować wyjście z pracy, jeżeli wyszliście z niej właśnie o godzinie 17. Jeśli nie, to spokojnie, najlepsze polskie hity grają dla każdego. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek doda i melodia ta.
3: SK2.

Budka suflera, takie tango. Tak wam gramy 15 minut po godzinie 17 w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Czy wy zrobiliście się głodni? Jeśli tak, no to ja wam trochę pobudzę zmysły smaku, bo jak się okazuje, nasz klasyczny polski rosół może trafić na listę UNESCO. Jak się okazuje, to jest coś więcej niż zupa, ale my to wszyscy wiemy, prawda? Szczególnie kiedy w weekend, najczęściej w niedzielę, on się od rana tak gotuje, dochodzi i później myjemy. Taki ze swojskim makaronem, z pietruszką. Naprawdę robi się pysznie. Przyznajcie sami i wszyscy głodniejemy w moment. Otóż okazuje się, że Muzeum Pałacu w Wilanowie rozpoczęło taki projekt Tradycja rosołu w Polsce. Celem tego projektu jest wpisanie zwyczaju przygotowywania i podawania rosołu na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. No, jak się okazuje, ta sama lista ma bardzo bogatą tradycję kulinarną, bo na niej znajdują się m.in. takie dania jak neapolitańska pizza, turecka kawa, francuska bagietka i tunezyjska harissa. No i wiadomo, tylko polskiego rosołu tam brakuje. SK2. No to mam nadzieję, że on się w końcu na tej liście pojawi. A my teraz gramy najlepsze polskie hity. Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz. Nie mówię tak, nie mówię nie w Radiu SK2.

startem i awaryjnym lądowaniem. Czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: Natalia Kukulska i Wierność jest nudna. Ten kawałek dobrze znacie, a teraz delikatnie przenosimy się w czasie.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: A jak wehikuł czasu, to cofamy się do jesiennej nocy 1985 roku. Bo to właśnie w tym czasie powstał numer C'est la vie, pocztówka Andrzeja Zauchy. Powstał tak naprawdę w jednym momencie, za jednym podejściem i stał się symbolem ulotności, tęsknoty i nieodwracalnej straty. Można powiedzieć, że to więcej niż piosenka, bo to jedyna taka rejestracja Zauchy i obraz Polski, której już nie ma. Andrzej Zaucha, C'est la vie, pocztówka. Posłuchajcie już teraz w Radiu SK2.

0: Ola Kendra i Bój się Boga, dziewczyno. Tak wam gramy w Radio SK2, 22,5 minuty przed godziną 18. Do 18 jeszcze trochę czasu zostało, co to oznacza, że pogramy wam jeszcze kolejne najlepsze polskie hity. Będzie między innymi Bajm, ale będzie też Kombi. A gdyby ktoś z was jechał już w kierunku domu i myślał o tym, że czeka go straszny czwartkowy poranek, to ja przypominam, że od 6 na posterunku nasza poranna ekipa. A jaka? No to oni sami wam już siebie bardzo dobrze przedstawią.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem, jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
10: Czy nauka może być bezpłatna?
11: Bezpłatna?
10: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
11: Ania, rachunkowość.
10: Zdała i jest na plusie.
11: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
10: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
11: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
10: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
11: Bezpłatnie.
10: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, Twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów, w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
1: I po reklamie.

0: Perfekt, niewiele ci mogę dać. Tak kończymy godzinę 17. Po 18 kolejne najlepsze polskie hity, ale także zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się zgłaszać na Messengerze Radio SK2. Zostawcie swój numer telefonu, a ja mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

Tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super cenę.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: I po reklamie.
3: Jest 18, News ESKI 2, Jakub Konieczkowicz. Decyzja prezydenta możliwa jeszcze dziś. Ważą się losy Orderu Orła Białego Wołodymyra Zełenskiego. Po politycznej burzy wokół wojskowej jednostki imienia bohaterów UPA Karol Nawrocki chciał odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Otrzymał już opinię kapituły orderu. Teraz ruch jest po jego stronie. Szubienice znikną z krajobrazu Olsztyna. Zamiast parking i schron. Pomnik wyzwolenia ziemi warmińskiej i mazurskiej zostanie usunięty. Rozbiórka monumentu, powszechnie nazywanego przez mieszkańców Szubienicami, jest częścią planowanej inwestycji na placu Ksawerego Dunikowskiego. Wstępne koncepcje mają być gotowe do końca sierpnia. Od dzisiaj, kupując używany samochód, nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu. Jeśli chcemy zachować dotychczasowe blachy, wystarczy podpisane przez nas oświadczenie, że tablice są niezniszczone i czytelne. Dodajmy, zmienione przepisy dotyczą osób rejestrujących używane samochody zarejestrowane wcześniej w Polsce.
4: Minuta po godzinie 18, a my gramy dalej. Najlepsze polskie hity. Ewelina Flinta i Żałuję to na dobry początek. Przypominam, że za chwilę także zabawa Nie mów tak, nie mów nie. Można się zgłaszać. Na Messengerze Radia SK2 zostawcie swój numer telefonu. Ja za chwilę wyjaśnię Wam, o co w tej zabawie chodzi, a później do kogoś z Was zadzwonię. A teraz gram najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Nie ma miejsca jak dom mrozu, czyli najnowszy numer, który gramy wam w radiu SK 2, 14,5 prawie minuty po godzinie 18. To są najlepsze polskie hity, a nie dość, że gramy wam takie najlepsze polskie kawałki, to jeszcze wspólnie bawimy się w Nie mów tak, nie mów nie. Ale zanim się pobawimy, to ja jeszcze wam wyjaśnię zasady tej zabawy. Polega ona na tym, że zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda wam się w 30 sekund odpowiedzieć

0: Dede Negra, kawałek podłogi. Tak wam gramy 27 minut po godzinie 18, a już teraz przyszedł czas, żebyśmy się troszeczkę pobawili.
1: Nie mów tak, nie mów tak, nie mów nie.
0: A bawimy się właśnie w nie mów tak, nie mów nie i razem ze mną jest Aleksandra. Cześć Olu.
2: Witam cię bardzo.
0: To na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
2: Akurat zagniatam ciasto na szarlotkę.
0: O ja cię, ale smaku narobiłaś. Myślę, że nie tylko mnie, ale także wszystkim słuchaczom. No dobrze, to my ci trochę poprzeszkadzamy i pobawimy się wspólnie w nie mów tak, nie mów nie. Ja jeszcze ci na szybko przypomnę zasady. One są następujące. Ja zadaję ci 6 pytań, ty na te 6 pytań odpowiadasz, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko masz 30 sekund. Czy jesteś gotowa?
2: Oczywiście.
0: Dobrze, to w takim razie zaczynajmy. Lubisz geografię?
2: Nie, tak średnio.
0: Ale tam było tak, jeszcze raz, dawaj Ola.
2: Słabo.
0: A historię?
2: Oczywiście.
0: Czy Bruksela jest stolicą Belgii?
2: Słabo kojarzę.
0: Czy Paryż jest stolicą Francji?
2: Oczywiście.
0: Aj, nie udało nam się niestety, Olu, bardzo mi przykro, ale mimo wszystko mam dla ciebie nagrody pocieszenia, więc mam nadzieję, że one też cię zadowolą.
2: Jak najbardziej.
0: Super, dziękuję ci bardzo w takim razie. No i życzę, żeby ciasto wyszło idealne i żeby dobrze smakowało do herbaty bądź kawy.
2: O tej porze to tylko herbata.
0: A, no to do herbaty, to do herbaty. Ewentualnie jakieś lody śmietankowe można dorzucić do tej ciepłej szarlotki. Zrobiłam się głodna.
2: Oj, miałaś pomysł.
0: Dobrze, to super, to trzymaj się w takim razie, Olu, wszystkiego dobrego. Buziaki, papa.
2: Dzięki, papa.
0: Pa.
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: No nie zawsze wychodzi, ale zawsze mamy dla was też coś na pocieszenie. Są też najlepsze polskie hity, lore, wszystko jedno, wszystko źle, tak wam gramy w Radio SK2.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Gips, Igo, ostatni dzień lata. Choć do ostatniego dnia lata jeszcze dużo czasu, to ten numer brzmi idealnie. I można go słuchać na przykład jadąc samochodem. Tak jest. A moi drodzy, dla wszystkich tych, którzy by zapomnieli, bo na przykład polska reprezentacja nie gra, to przypomnę, że jutro startuje mundial. I pomimo tego, że naszych Polaków tam nie zobaczymy, nie będziemy mogli oglądać, to przygotowaliśmy razem ze Sławomirem Peszko dla Was coś specjalnego. Więcej zdradzać nie będę, natomiast dodam i podkreślę, że warto słuchać Radia SK2. Dlaczego? A proszę bardzo.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla Was coś naprawdę...
1: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
1: Aha, a co można wygrać?
3: No wiem, co do wygrania jest...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
5: Już wkrótce w Radiu SK2.
2: SK Karniakika.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
1: I po reklamie.

0: Oscar Sims, Niech mówią. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A po 19:00 nie dość, że kolejne takie polskie kawałki się pojawią, to jeszcze przeniesiemy się w czasie, a to za sprawą wehikułu czasu w Radio SK2. Warto zostać ze mną, bo przygotowałam dla was coś specjalnego.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy nauka może być bezpłatna?
8: Bezpłatna?
7: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
8: Ania, rachunkowość.
7: Zdała i jest na plusie.
8: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
7: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
8: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
7: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
8: Bezpłatnie.
7: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel policjalnej szkoły Kursor.
9: Co? Gdzie? Kiedy?
11: Agata Bogucka, zapraszam. Automobil Klubu Bialsko-Podlaski zaprasza na rajd turystyczny, rowerowy oraz pojazdów klasycznych. Mówi Grzegorz Piechowicz, prezes klubu.
12: Jeden pojedzie jedną trasą, gdzie meta będzie na Kubikach. Rajd pojazdów klasycznych będzie miał metę w Piszczacu na targowisku.
11: Rajdy odbędą się już w sobotę. Start o godzinie 10:00. Na mecie nie zabraknie atrakcji takich jak ognisko, konkursy i muzyka.
10: Sponsorem programu jest właściciel policjalnej szkoły Kursor. www.kursor.edu.pl.
0: Godzina 19:00 wybiła, a to oznacza, że już za chwilę, już za moment cofniemy się w czasie i posłuchamy nieco starszego numeru od zespołu Manam, Lipstick on the Glass. To już za chwilę, ale na dobry początek Cleo i Dom, a później Męskie Granie Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut z Alia i Vito Bambino z numerem Nareszcie. No właśnie, nareszcie wakacje, tak będą mogli powiedzieć wszyscy uczniowie już za 15 dni. A teraz gramy najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
9: SK2.

Demono, statki na niebie. Tak wam gramy 14 minut po godzinie 19. To są najlepsze polskie hity, to jest Radio SK2. Swoją drogą wspominałam wam o tym, że do wakacji zostało 15 dni. I te statki na niebie, tak sobie pomyślałam, że wielu z nas będąc w pracy myśli już o wakacjach, o urlopie, o planowanych wyjazdach. I jak się okazuje, takie myślenie o urlopie i planowanie urlopu zwiększa poziom szczęścia. Bo przeprowadzono takie badania, w którym w tych badaniach wzięło udział około blisko 2000 osób i wykazało ono, że osoby, które czekały na urlop, były szczęśliwsze niż te, które nie miały zaplanowanego wyjazdu. No i oczywiście wiadomo, że po powrocie różnice szybko zanikały. Ale warto ten urlop, moi drodzy, planować. I do tego zachęcam też was, drodzy szefowie. Namawiajcie pracowników, żeby oni już ten urlop planowali. Wtedy ich praca i produktywność będą zdecydowanie lepsze. SK.

0: Łukasz Zagrobelny i Życie na czekanie, a już teraz przyszedł czas, żebyśmy delikatnie cofnęli się w czasie.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Przenieśmy się teraz do roku 1984. Zespół Manam wydaje nowy numer. Numer o tytule Lipstick on the Glass. Wiecie, że inspiracją do tego numeru, według wspomnień Marka Jackowskiego, była szminka zostawiona na szkle przez kobietę o imieniu Mariola, którą poznali właśnie w Londynie. Słowa napisała tutaj Kora. Utwór wyróżnia się tym, że tutaj podmiot liryczny zwraca się bezpośrednio do drugiej kobiety. No, w latach 80. ta piosenka była odebrana bardzo odważnie, a nawet pikantnie, jak udało mi się znaleźć, no bo ze względu tutaj głównie na te dwuznaczności i niedopowiedzenia w tekście. Ale co ja wam będę więcej opowiadać, po prostu posłuchajcie. Wehikuł czasu w Radio SK2, czyli Manam, Lipstick on the Glass już teraz.

0: Pamiętaj mnie.
1: Sersa, czy będziemy się pamiętać? Ten numer czeka już na Was w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Wystarczy, że zajrzycie na stronę sk2.pl i tam możecie na ten numer zagłosować. Bo kto wie, może on się pojawi w gorącej, na gorącej liście gorącej polskiej dwudziestki. Wszystko w Waszych rękach, macie czas do piątku do godziny 18. Wchodźcie na sk2.pl, tam zakładkę gorąca polska dwudziestka i jak dacie plusik przy swoich ulubionych numerach, to kto wie, może one pojawią się na podium. Wszystko w Waszych rękach, więc głosujcie, a ja gram dalej. Już za chwilę wracam do Was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Będzie m.in. Sanach od Szampan od Sanach i Kamil Bednarek i List.
2: SK2. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
10: I po reklamie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więcej.

poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj.

0: to już jest ten moment, kiedy po tych wszystkich zajęciach dodatkowych możecie trochę wyluzować. Wyprostować nogi na kanapie, zrobić sobie herbatę i posłuchać najlepszych polskich hitów. A takie po godzinie 20 będę wam grać. Między innymi Maryla Rodowicz, ale także Natalia Schroeder się pojawią.
1: Reklama.
2: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
3: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
2: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebe i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor.
10: Co? Gdzie? Kiedy?
11: Agata Bogucka, zapraszam. Przed nami pierwszy rodzinny rajd rowerowy ze Strażą Miejską. To okazja do aktywnego spędzenia czasu z rodziną, wspólnej zabawy oraz promowania bezpiecznej jazdy na rowerze. Wspólnie pokonamy 10 kilometrów. Na zakończenie przewidziane jest ognisko i masa atrakcji dla najmłodszych. Rajd odbędzie się 27 czerwca. Startujemy o 10. Ruszamy spod siedziby Straży Miejskiej przy Alei Tysiąclecia.
9: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor. www.kursor.edu.pl.
0: Wybiła godzina 20. Rozpoczynamy kolejne granie najlepszych polskich hitów. Już za chwilę Jugopolis, Maciej Maleńczuk, Ostatnia Nocka. A co u Was? Co porabiacie w ten dłuższy, zdecydowanie dłuższy dzień? Dajcie znać, czekam na Wasze wiadomości na Messengerze Radio SK2. Mam kubki radiowe, którymi bardzo chętnie się podzielę. A teraz gram. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
12: SK2.

0: Wiktor Waligura, Dryskul. Cztery pory roku, tak wam gramy 13 minut po godzinie 20 w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. A ja pytałam się was, co robicie? I odezwał się do nas nasz stały słuchacz Marcin z Zaklikowa. Jak on tutaj mówi, zaraz wam też powiem dokładnie, o co chodzi, to Marcin zdecydowanie deszczu się nie boi, z cukru nie jest, bo on podjął pracę w terenie, a bardziej w swoim własnym ogródku. Przygotowuje, praca idzie u niego jak zawsze pełną parą, stawia sobie właśnie taras obok domu. I słucham was. Jak zawsze jedno jedyne radyjko SK2. Pozdrowianka z Zaklikowa z ulicy Krzywej dla wszystkich słuchaczy. No to Marcinie, my też pozdrawiamy. No i trzymaj się, żeby ten deszcz cię nie przeraził i żebyś taras wykończył. No bo szczęśliwa żona to szczęśliwy mąż. Pamiętajcie o tym. Więc taki taras, taka kawka na tarasie będzie idealna.
1: SK2.
0: No dobra, a jak dorzucimy do tego jeszcze najlepsze polskie hity, to już w ogóle jest kombo i zestaw idealny. Patty, zabiłeś tę miłość, nie ma nas, to już teraz w Radiu SK2.

Mrozu, napad 25 minut po godzinie 20. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. No to co, jest pięknie, więc gramy dalej. Na przykład odezwała się też do nas Kasia, która napisała na Messengerze Radia SK2, że ona już wróciła do domu, po pracy. Była też na spacerze, na rowerach z dziećmi i teraz przyszedł czas na odpoczynek i szykowanie kolacji. No to tak do tego szykowania kolacji ja gram ci, Kasiu, twoją imienniczkę. Kasia Sienkiewicz i były momenty już teraz w Radiu SK2, ale to nie tylko dla Kasi, to dla was wszystkich, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie. SK

0: Zuza Jabłońska, Odfiltruj rzeczywistość. Tak, gramy wam 20 minut przed godziną 21. A już za chwilę kolejne najlepsze polskie hity, bo Golec Orkiestra na nas czeka, ale także Bledka. Natomiast gdybyście się zastanawiali, co was może rano pobudzić, to myślę, że po pierwsze jest to dobra, mocna kawa, a po drugie jest to nasza porankowa ekipa, czyli Jarząbek i Wajda. A co oni będą robić, jak ten poranek z nimi wygląda, no to już posłuchajcie sami.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
9: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak i słowa Naka. To ja dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia jutro o 17. Kinga Baryga, trzymajcie się i pamiętajcie, że najlepsze polskie hity grają wam aż do białego rana.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor.
11: Co? Gdzie? Kiedy?
12: Agata Bogucka, zapraszam. Biała Podlaska zaprasza na spotkanie z Elizą Kącką, laureatką literackiej Nagrody Nike 2025 oraz Nagrody Nike Czytelników za książkę Wczoraj byłaś zła na zielono. Eliza Kącka to pisarka, eseistka, krytyczka literacka i literaturoznawczyni. Podczas spotkania porozmawiamy o nagrodzonej książce. Widzimy się w najbliższy piątek na dziedzińcu zespołu zamkowo-parkowego Radziwiłłów. Start o 17.00.
10: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor. www.kursor.edu.pl.
13: Magazyn lokalny.
12: Zaprasza Agata Bogucka. Już ponad 250 seniorów z Białej Podlaskiej korzysta ze specjalnych opasek monitorujących ich stan zdrowia. To jedno z wielu działań prowadzonych przez miasto w ramach poprawy jakości życia, bezpieczeństwa oraz aktywności osób starszych. Na jakie udogodnienia mogą jeszcze liczyć seniorzy? O tym rozmawia Arek Michlewicz.
14: Polityka senioralna, w jaki sposób miasto działa, aby wspierać seniorów w naszym mieście? No i jakie rozwiązania być może już wprowadzono, coś nowego, a może coś pojawi się na horyzoncie.
15: Michał Litwiniuk, prezydent miasta Biała Podlaska. Zwykłem mawiać troszkę przewrotnie, ale zupełnie szczerze, że dbamy o seniorów, robiąc to także we własnym interesie. Wszyscy będziemy seniorami i nasza dzisiejsza praca nad stworzeniem warunków do właściwego rozwoju, warunków do właściwej dbałości o swoje zdrowie, ale także o jakość spędzania wolnego czasu, jest tą sztafetą pokoleniową, w której wszyscy uczestniczymy. I podkreślmy, a mówię to z perspektywy samorządu Białej Podlaskiej z dumą, że seniorzy to jest jeden z naszych miejskich magazynów energii. To może brzmieć żartobliwie, ale rzeczywiście nasi aktywni, kreatywni, energiczni seniorzy są po prostu inspiracją.
14: Chce pan powiedzieć, że czasami w tych seniorach jest więcej energii niż w młodzieży?
15: Myślę, że to jest bardzo uprawniony wniosek, ale tą energią seniorzy się przede wszystkim dzielą. Są inspiracją i motywują także młodsze pokolenia. Mówiąc o współpracy z seniorami, działaniach do nich skierowanych, warto zwrócić uwagę na bardzo bogatą instytucjonalną strukturę zaangażowania seniorów w życie społeczne naszego miasta. Zacznijmy od Bialskiej Rady Seniora. Stanowi reprezentację seniorów i organizacji, które na rzecz seniorów Białej Podlaskiej działają. Rada Seniora jest naszym konsultantem, doradcą oraz inicjatorem wielu przedsięwzięć, które właśnie do seniorów adresujemy i z satysfakcją i wdzięcznością chcę to przyznać, że bardzo dobrze nam się z seniorami współpracuje.
14: Czyli to jest ta grupa pierwszego kontaktu, jeżeli coś chcemy ulepszyć, jeżeli chodzi o seniorów, to zwracacie się najpierw do nich i oni z rękawa, że tak powiem, wyrzucają te pomysły.
15: Zdecydowanie. Tu działa ta prosta prawidłowość, że to środowisko seniorów przecież najlepiej zna własne potrzeby i oczekiwania, także bolączki i zagrożenia, którym stawianie czoła powinno się odbywać z wsparciem sił naszego miejskiego samorządu. Rada jako ten pierwszy instytucjonalny organ ma zapobiegać i przełamywać zjawisko marginalizacji seniorów, czy zagrożenie tym zjawiskiem, inspirować tą naszą integrację międzypokoleniową, no i wspierać aktywność osób starszych w różnym wieku, także przecież w obszarze promocji zdrowia, edukacji seniorów, Uniwersytet Trzeciego Wieku na przykład, kultury oraz wypoczynku. Nasi seniorzy poprzez swoją aktywność wspaniale przełamują różnego rodzaju tabu i stereotypy.
14: Czy wy jako miasto monitorujecie sytuację osób starszych w mieście, czy to zleciliście już Tadzialskiej Radzie Seniorów?
15: No, mamy szereg instytucji, które w ramach swoich kompetencji realizują takie zadania, przede wszystkim Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach którego kilka działów zajmuje się monitoringiem tych części naszej społeczności, które mają szczególne potrzeby. Wśród nich są także i seniorzy, ale oczywiście w ramach aktywności codziennej seniorów tych kilka instytucji, od Rady Seniora począwszy, takie właśnie zadania spełnia. Chciałbym też powiedzieć, że to liczenie się ze zdaniem seniorów oraz traktowanie środowisk seniorskich jako bardzo ważnego partnera ma też i ten swój wymiar, na przykład, że Bielska Rada Seniorów otrzymała z zasobów naszego samorządu bardzo fajne biuro w nowoczesnej kamienicy w ścisłym centrum miasta przy ulicy Krótkiej 1. W zasadzie widzimy się przez okno na co dzień. To właśnie tam odbywają się spotkania naszego seniorskiego środowiska i tam między innymi rodzą się te fantastyczne pomysły, jak na przykład obchody Dnia Seniora i wiele wydarzeń kulturalnych i integracyjnych, dla których jako miejski samorząd jesteśmy partnerem. Wśród nich także na przykład potańcówki. Dla przykładu, że naszych potańcówkach, których realizujemy średnio 4 w roku, w każdej z nich bierze udział niemal 500 osób i wszyscy wspaniale się bawią.
14: Niektóre miasta mają wprowadzone na przykład coś takiego jak voucher do wykorzystania. Taksówka przyjeżdża po nich i zawozi ich do lekarza. Mówię o tych seniorach, którzy mają problemy z poruszaniem i niektóre miasta mają taką politykę wprowadzoną. Dlatego chciałem zapytać o taką formę wsparcia. Ja nie mówię tutaj o taksówkach, tak jak to w innych miastach czasami bywa, tylko po prostu o na jakie wsparcie mogą liczyć seniorzy w mieście.
15: Jeżeli chodzi o wsparcie w zakresie komunikacyjnym, to przede wszystkim nasz transport miejski. Wszystkie autobusy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. To są autobusy tak zwane niskopodłogowe. Seniorzy powyżej 70 roku życia zwolnieni są z odpłatności za przejazdy naszą komunikacją miejską, ale szczególną ofertę przygotowaliśmy w ostatnich latach dla osób z niepełnosprawnościami. Nie tylko seniorów, choć przyznajmy, w dojrzalszym wieku częściej takimi ograniczeniami mieszkańcy miasta bywają dotknięci. W ten sposób w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej mamy samochód do przewozu osób z niepełnosprawnościami, z którego mogą korzystać mieszkańcy naszego miasta. Takim zorganizowanym systemem działania na rzecz zdrowia bielskich seniorów jest program, który od kilku lat realizujemy. Program pod nazwą Korpus Wsparcia Seniorów. Realizujemy go siłami naszego MOPS-u i jest adresowany do seniorów w wieku od 65 roku życia. Właśnie tych, którzy mają określone problemy w samodzielnym funkcjonowaniu ze względu na własny stan zdrowia, a prowadzą samodzielnie gospodarstwo domowe lub mieszkają nawet ze swoimi bliskimi, którzy nie są w stanie im wystarczającego wsparcia zapewnić. I właśnie założeniem tego programu jest poprawa bezpieczeństwa i stworzenie możliwości samodzielnego funkcjonowania seniorowi w miejscu jego zamieszkania poprzez dostępność do tak zwanej teleopieki, czyli opieki na odległość. Zaznaczę, że ten program realizujemy dzięki wsparciu, które otrzymujemy od polskiego rządu. I podstawowym narzędziem w tym programie są opaski bezpieczeństwa, które seniorzy otrzymują, zakładają je na nadgarstek. Takie opaski wyposażone są w kartę SIM oraz w alarmowy przycisk, taki właśnie SOS, który umożliwia bezpośrednie połączenie z centrum teleopieki w przypadku, gdy senior wymaga takiej nagłej pomocy wskutek na przykład gwałtownego pogorszenia się samopoczucia czy zachorowania użytkownika opaski.
14: To z tego mogą korzystać osoby samotne, czy każda starsza osoba, która zgłosi taką potrzebę?
15: Osoby, jak przed chwilą wspomniałem, które mieszkają samodzielnie lub nawet z bliskimi, którzy to bliscy nie są w stanie właściwej opieki im zapewnić. Co roku kontynuujemy realizację tego programu. Kilkaset osób otrzymało taką pomoc. Podkreślmy, że ta opieka, teleopieka funkcjonuje 7 dni w tygodniu i przez całą dobę. Te opaski same w sobie mają te funkcje stałego monitoringu. monitoringu podstawowych funkcji życiowych, dokonują pomiaru temperatury, ciśnienia, saturacji, pulsu oraz lokalizują ich użytkownika. I co najważniejsze, to wsparcie jest bezpłatne. Seniorzy nieodpłatnie korzystają z takiej teleopieki.
14: W sumie takie rozwiązania, które są wprowadzane, to one są trochę, wydaje mi się, wprowadzane też z myślą o sobie, bo nas też czeka ten wiek senioralny, a nie wiem, czy pan prezydent wie, osoby 45+, według WHO, to już jest wiek przedstarczy.
15: Co pan redaktor powie? Zapadła cisza i czoła nieskrywające przepełnienia jaźni głęboką refleksją. Nikt z nas młodszy już nie będzie. Na początku naszej rozmowy wspomnieliśmy, że tak, to jest dobra inwestycja także w naszą przyszłość. Gdy sami, będąc w szczycie swoich sił i możliwości życiowych, młodszym pokoleniom dajemy przykład, że o seniorów dbać należy. Być może ktoś kiedyś zadba także i o nas.
14: Ja tak trochę myślę, że w momencie, kiedy my dojdziemy do tego wieku senioralnego, to już technologia, ponieważ bardzo mocno postępuje, to będziemy takimi trochę hybrydami. Elektryczne ramię, trochę noga wspomagana.
15: No to dopiero wykażemy się na boiskach albo już zostaniemy wówczas galaktyczną rowerową stolicą. Ale odkładając przynajmniej na chwilkę żarty na bok, chciałbym podkreślić, że obok tych działań, które wspomnieliśmy, realizujemy też szereg innych. Bo na przykład dużym zainteresowaniem, popularnością cieszy się rokrocznie organizowany przez nas w Urzędzie Miasta Dzień Zdrowia Seniora, w ramach którego rokrocznie około 100 seniorów korzysta w godzinach pracy urzędu z szeregu porad, badań, konsultacji, oczywiście bezpłatnych, i to wszystko dzięki pomocy specjalistów, których do takiej współpracy zapraszamy. To też ważne, że po prostu w jednym miejscu senior może wykonać wiele badań, które są potrzebne, nie będąc zmuszonym do biegania po przychodniach czy innych zakładach, jak na przykład zmierzy sobie poziom cukru czy cholesterolu, albo wykona szybkie EKG, zmierzy ciśnienie, skonsultuje się z psychologiem czy z dietetykiem. Można powiedzieć, że już od tych kilku lat wręcz stał się tradycją ten nasz Dzień Zdrowia Seniora i pewnie, że widząc to zapotrzebowanie, będziemy te działania kontynuować. Wspomnieliśmy o działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale przecież też z dumą zawsze podkreślamy, że w Białej Podlaskiej mamy 5 klubów seniora. To jest łącznie ponad 250 osób zaangażowanych w niemal codzienne aktywności i integracje. To są miejsca, którym zapewniamy dobre, wyposażone w odpowiednie narzędzia lokum. Seniorzy wspaniale rozwijają swoje bardzo różne talenty, integrują się międzypokoleniowo, bo na przykład przygotowują przedstawienia okolicznościowe, z którymi trafiają do bialskich szkół i przedszkoli, ale odbywają też zajęcia sportowe. W ten sposób też w zasadzie żaden bialski senior, jeżeli tylko wyrazi wolę zaangażowania w tego rodzaju przedsięwzięcia, nie będzie skazany na samotność.
14: Tutaj trochę mi na myśl przychodzą też ci bardzo aktywni seniorzy, którzy potrafią w momencie, kiedy jest kręcona rowerowa stolica Polski, wykręcić ponad 1000 kilometrów.
15: No i są tym fenomenalnym przykładem tej energii, o której wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy, i to energii, którą konsumują nie tylko sami dla siebie, ale zarażają nią innych, dzielą się z naszym lokalnym środowiskiem. Tu nie sposób nie wspomnieć na przykład fantastycznej Uli Awerczuk, która była mistrzynią Polski 2 lata temu. Przejechała najwięcej kilometrów spośród wszystkich kobiet kręcących w rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski. Przez miesiąc przejechała 7500 kilometrów. Ula jest szczęśliwą emerytką.
14: Czyżby jadła i spała na rowerze?
15: Jeszcze nie, ale to prawda, że spędzała na rowerze przez miesiąc każdego dnia około kilkunastu godzin. Każdy z nas jako senior chciałby się tak wspaniale i zjawiskowo prezentować jak nasza mistrzyni Ula. Potem bardzo ciekawy przykład, w zasadzie opowiadam go jako anegdotę. Odbyliśmy rajd do Kocka i z powrotem. To był nasz rajd przyjaźni. W Kocku zjechaliśmy się z przyjaciółmi z Puław, którzy zawsze w rywalizacji deptali nam po piętach. I tego dnia wyszło nam około 180 km, gdy wjeżdżaliśmy do Białej Podlaski, więc uznaliśmy, że już grzechem by było, by nie dokręcić tych 20 do 200 km. Piękny, bardzo satysfakcjonujący wynik. No i zostaliśmy już w takiej wąskiej grupie na koniec, gdy się rozjeżdżaliśmy. Ja z moją żoną i Ulą Awerczuk, Halinką Kiryłą, też fantastyczną dziewczyną. I powiedziałem, że muszą dziewczyny zrobić mi tę przyjemność i po takim wysiłku pozwolić zaprosić się na suplementację. Pojechaliśmy na kebab. Zebrałem zamówienia od dziewczyn, wszedłem, zamówiłem. Na ten kebab trzeba troszkę poczekać. Wyszedłem, nie ma przy stoliku Uli. Pytam dziewczyny, gdzie jest Ula? Ula poszła jeszcze pokręcić, bo te 15 minut oczekiwania na kebab to jeszcze przecież ładnych kilka kilometrów, więc nie będzie siedziała bezczynnie. To jest najlepszy przykład tego, jak zjawiskowo silni, aktywni i głodni życia są bielscy seniorzy.
14: Podziwiam, bo nie wiem, jak pewna część ciała wytrzymuje po tylu tysiącach kilometrów.
15: Bardzo daleko mi do osiągnięć Uli, ale wyróżniam się też na pewno ponad przeciętność w tej rowerowej pasji, więc z własnego doświadczenia powiem, że do wszystkiego jesteśmy się w stanie przyzwyczaić, także nasza mało szlachetna część ciała.
14: Wiem, że Bielska Rada Seniorów jest też doceniana przez inne urzędy.
15: Tak, to raptem w ubiegłym roku wszyscy gratulowaliśmy naszej Bielskiej Radzie Seniorów, bo otrzymali dyplom uznania od wojewody lubelskiego pana Krzysztofa Komorskiego właśnie za społeczne zaangażowanie i ich działalność na rzecz środowiska osób starszych, a pan pułkownik Artur Artecki, który pełni funkcję przewodniczącego naszej rady, oraz radna miasta pani Katarzyna Pietraszkiewicz zostali powołani przez pana wojewodę do zespołu ekspertów do spraw polityki senioralnej właśnie w Lublinie przy urzędzie pana wojewody. Wiele rozwiązań, które realizujemy na rzecz poprawy jakości życia seniorów, właśnie w tej radzie jest wykuwanych.
14: I teraz powoli zmierzamy do brzegu. Jakbyśmy tak podsumowali te wszystkie działania, jeżeli chodzi o seniorów, no to jest ich sporo i pewnie klarują się kolejne. Natomiast to, co warto podkreślić, no niestety mamy wciąż starzejące się społeczeństwo i trzeba na rzecz tego społeczeństwa działać i rozumiem, że te działania będą cały czas podejmowane.
15: Moglibyśmy przecież bardzo długo opowiadać o seniorach i ich aktywnościach. Ja przepraszam wszystkie środowiska, które nie sposób wymienić w tej stosunkowo krótkiej rozmowie, ale podkreślmy, że wszyscy jesteśmy winni wdzięczność naszym seniorom. To, kim jesteśmy, zawdzięczamy pokoleniom naszych rodziców i dziadków. To oni budowali nasz świat, to oni budowali nasze miasto. Dzisiejszy poziom naszego życia jest efektem także ich życiowego zaangażowania i często ciężkiej i bardzo ofiarnej pracy. To nasi seniorzy nauczyli nas poczucia wspólnoty, wciąż uczą nas szacunku do najważniejszych wartości, wciąż dają nam przykład aktywności, wciąż nam dają nadzieję, że to życie także w dojrzalszym jego okresie może być po prostu pełne bardzo dobrych i satysfakcjonujących emocji, a przede wszystkim, że nie musi skazywać na samotność.
14: I tym oto miłym akcentem kończymy ten wywiad, stawiamy kropkę. Dziękuję bardzo za rozmowę.
15: Bardzo dziękuję i bardzo serdecznie wspólnie z panem redaktorem pozdrawiamy nie tylko, ale dzisiaj w szczególności bielskich seniorów.
12: Biała Podlaska realizuje m.in. program skierowany do mieszkańców powyżej 60 roku.

0: formę terapii.
1: Cześć, jestem Magda Piecta. Jestem ilustratorką, od jakiegoś czasu prowadzę też warsztaty twórcze dla kobiet. I w związku z tym, że te warsztaty zaczęły przynosić takie efekty, które były dla mnie jakby oczywiste, ale nie wiedziałam, skąd to się bierze, więc postanowiłam w tamtym roku zostać studentką arteterapii, żeby się dowiedzieć, jak to działa.
2: No właśnie, jak to działa?
1: No jak to działa? No właśnie, jest to zadziwiające dla mnie wciąż, ale studia są w toku, więc może jeszcze się dowiem do końca, a może nie. Natomiast jest to już pewne dla mnie na 100%, że działanie poprzez sztukę robi nam bardzo dobrze z głową i że nie trzeba być absolutnie artystą, żeby tą sztuką się bawić i ją praktykować.
2: A ty ze sztuką masz wiele wspólnego, bo jak wspomniałaś, jesteś ilustratorką, więc rozumiem, że to wszystko chciałaś połączyć w jedność, a przejść do arteterapii.
1: Dokładnie tak. Właściwie ilustrowanie to jest jedna z wielu rzeczy, którymi ja się zajmowałam, które są związane ze sztuką, bo i szyłam, i projektowałam, i malowałam, i projektowałam ogrody. Robiłam bardzo dużo jakby w tym obrębie sztuki i po prostu widzę, jak bardzo fajnie działa tworzenie, kiedy nie skupiamy się na tym, co nam wyjdzie, jaki będzie efekt, produkt, tylko właśnie kiedy skupiamy się na procesie, na tym, co czujemy, jak się czujemy w trakcie tworzenia.
2: A potem wychodzi taki prawdziwy Picasso.
1: Czasami tak, ale to nie jest obowiązek. Także tutaj jakby ja na swoich warsztatach bardzo właśnie zależy mi na tym, żeby właśnie odwrócić to i że efekt jest tylko takim skutkiem ubocznym tego, co się dzieje w czasie całego warsztatu, bo właśnie najważniejsze jest to, co się w nas zadziewa w trakcie tworzenia, w trakcie tego, kiedy właśnie wyłącza się głowa, a zaczynają działać ręce, zaczynamy działać intuicyjnie, nie skupiamy się na tym, że ma nam wyjść krajobraz, pejzaż, martwa natura czy cokolwiek, tylko po prostu tworzymy dla samego tworzenia. To jest też trudne, bo ja śmieję się, że na moich warsztatach nauczę was robić nic, czyli nie będzie końcowego efektu wow, ale w głowie ten efekt będzie.
2: Czyli tutaj nie trzeba czekać na wenę twórczą.
1: Nie, a nawet ja zaczęłam od tego, że sama zaczęłam praktykować sobie takie, nazwałam to medytacyjne bazgranie i kiedy na przykład byłam jakaś przeciążona, zmęczona, wkurzona, brałam po prostu kartkę, kredki od dzieci i zaczynałam po prostu mazać po kartce papieru i w trakcie tego, kiedy to się działo, po prostu uspokajała mi się głowa, ponieważ czasami trudno jest nam wypowiedzieć jakieś emocje, nazwać je, a możemy przelać je na papier bez używania słów i konkretnego nazewnictwa. I to myślę, że robi tutaj fajną robotę, że po prostu nie ciśnieniujemy się tym, jak sformułować to zdanie, co mi teraz leży na żołądku, tylko po prostu można sobie mazać, na przykład.
2: I niepotrzebna jest ta precyzja malarska?
1: Absolutnie nie. Powiedziałabym nawet, że im bardziej taki niesforny materiał, którym tworzymy, tym lepiej, bo właśnie wtedy nie narzucamy sobie tego efektu końcowego, którego no, nie da się założyć. Na przykład przy malarstwie, nie wiem, tuszami alkoholowymi, to jest narzędzie, które ja bardzo lubię i które też często używam na warsztatach.
2: Bo opary działają?
1: Też, ale to jest efekt uboczny. Ale same tusze są na tyle takie, można by powiedzieć, że wredne, że no nie da się nimi tak pokierować, a najlepsze jest właśnie rozlewanie ich i obserwowanie tego, jak te kolory się łączą. Można dosypać sobie jakiegoś złotka brokatu i po prostu skupić się na tym, jak to wszystko płynie, jak się przelewa i wtedy właśnie wyłącza nam się ta półkula mózgu odpowiedzialna za to nazywanie i za to, żeby wszystko było takie konkretne i szkolne, a włącza nam się po prostu ten luz i większa swoboda.
2: I możemy tutaj stosować techniki mieszane?
1: Arteterapia to jest bardzo obszerny temat. To są nie tylko sztuki wizualne, ale to jest drama, teatr, to jest słowo, to jest taniec. Także tutaj bardzo szeroko można działać. No ja z racji tego, że największe doświadczenie mam ze sztukami wizualnymi, to skupiam się raczej na tej stronie. Natomiast no drama wspaniale otwiera kreatywność i taką wyłącza nam po prostu tego wewnętrznego krytyka, który bardzo często nam towarzyszy na co dzień.
2: Czyli generalnie mogę stanąć przed sztalugą i ruszać sobie nogami w rytm muzyki i też malować, bo skoro i taniec, i malowanie, i jeszcze muzyka, wszystko można.
1: Jak najbardziej można sobie to wszystko połączyć. Tutaj jakby sky is the limit i wszystko, co zrobisz, to jest dobre, bo właśnie nie działamy po to, żeby stworzyć jakiś produkt, jakąś konkretną pracę, tylko działamy po to, żeby wyrzucić z siebie emocje, które nam w tym momencie towarzyszą i zauważyć je. Czasami zaczynamy, no powiedzmy, że rysować i nie

0: wiemy, o co nam chodzi. A po tym procesie, kiedy już skończymy, coś nam się zaczyna klarować w głowie przez to, że daliśmy sobie przez jakiś czas luz i przestaliśmy o tym tak intensywnie myśleć i próbować to nazwać.
1: Po takiej arteterapii jesteśmy psychicznie wypoczęci? Fizycznie może nawet?
0: Może być różnie, bo czasami nam się odpalają jakieś tematy, których się nie spodziewaliśmy i to może być też męczące. Czasami to też działa nie tylko jakby po samym zakończeniu pracy, ale jeszcze przez jakiś tam czas gdzieś nam się jakieś rzeczy przypominają, otwierają. Z pisaniem tak jest, że warto na przykład w czasie, kiedy się tworzy coś słownego, kiedy zapisujemy to i wrócimy do tej kartki na przykład za pół roku, można sobie porównać, co się działo we mnie wtedy, a co się dzieje ze mną teraz. Jak ja może zupełnie inaczej teraz czuję tą emocję albo to wydarzenie, inaczej je zupełnie widzę, więc to jest bardzo ciekawe, że to jest właśnie proces, który w nas bardzo długo trwa. Możemy to obserwować, zbijać sobie piątki też za to, że o, to już, to czuję zupełnie inaczej. Kiedyś mnie to triggerowało albo było dla mnie czymś strasznym, a po jakimś czasie jest to dla mnie coś normalnego. Więc tutaj dzieje się bardzo dużo, to jest ogromnie szeroki temat.
1: Czy z arteterapii wobec tego często korzystają zarówno i kobiety, i mężczyźni, czy tu przoduje któraś grupa?
0: Trudno się wylosowało. Myślę, że z arteterapii mogą korzystać naprawdę wszyscy, bo to może być na przykład też, nie wiem, stolarstwo, modelarstwo, różne rzeczy. To mogą być też takie bardziej typowo męskie rzeczy, ale nie tylko. Myślę, że to zależy bardziej od osoby i od tego, jaką ma w tym momencie potrzebę, bo też przez to, że to jest tak szeroki zakres tych różnych działań, można sobie naprawdę wybrać coś, co rzeczywiście mi leży i co ze mną jakoś tak współpracuje. Jest to metoda, którą można wykorzystywać w takiej pracy rozwojowej właśnie na takich warsztatach, ale wykorzystywana jest też w szpitalach psychiatrycznych, jako element towarzyszący też terapii takiej klasycznej, także naprawdę można czerpać garściami, jest to bardzo, bardzo ciekawe i bardzo fajne narzędzie.
1: Tak sobie pomyślałem, że niektórzy całkiem nieświadomie korzystają z arteterapii, bo niektórzy rozładowując stres idą na przykład kosić trawę, inni idą wystrugać sobie krzesełko.
0: Właśnie o to chodzi, że czasami jak ktoś słyszy, że warsztat arteterapeutyczny, to o nie, nie, nie, bo ja nie umiem malować, nie umiem zrobić tego, nie umiem zrobić tamtego. No każdy człowiek jest twórczy i każdy sobie to ma, a często gdzieś tam na etapie szkoły, kiedy zaczynamy, nasze prace zaczynają być oceniane, wycofujemy się z takiego działania, które jest dla nas bardzo naturalne tak naprawdę, a przed takim strachem, przed oceną zaczynamy po prostu nie robić tego. I na przykład dla mnie taką ważną postacią jest Arne Stern, który działał w czasach wojennych i on opiekował się dziećmi, prowadził dla nich takie warsztaty i to były warsztaty, które polegały na tym, że była mała sala bez okien, okna były celowo zasłonięte wielkimi płaszczyznami, po których dzieci mogły malować i on to nazywał właśnie zostawianiem śladu. I te prace nie były oceniane, one nie były zabierane, pokazywane rodzicom, ponieważ kiedy rodzice nawet oceniają je w pozytywny sposób, że ale ładnie narysowałeś, to nam się już klaruje taki wizerunek, a skoro to było ładne, to ja będę rysował w taki sposób, żeby to było ładne i żeby tą ocenę taką społeczną miało pozytywną. Natomiast tutaj chodzi zupełnie o coś innego, o to, żeby po prostu wyrazić to, co czuję, a to, co my czujemy, to nie jest ani ładne, ani brzydkie, to po prostu jest. Więc ta praca też jakby zasadą arteterapii jest to, że możemy sobie oglądać tą pracę, mówić o niej, ale nie oceniamy tego.
1: Przy okazji możemy odkryć własne talenty.
0: Tak, zdecydowanie tak. I w ogóle otworzyć się na różne takie działania twórcze. Ja na przykład ostatnio miałam okazję prowadzić kilka warsztatów z motanki, takiej laleczki słowiańskiej. I za każdym razem jest to dla mnie po prostu niesamowite, jak ludzie zaczynają się wkręcać w to tworzenie i ludzie, którzy w ogóle nie mają kontaktu jakiegoś takiego na co dzień z takim tworzeniem, z tkaninami czy z konstruowaniem jakichś takich, wiesz, form. A na tych warsztatach po prostu wkręcają się, bo zaczynają robić coś rękami. Ludziom myślę, że dzisiaj bardzo tego brakuje, bo my jesteśmy cały czas w głowie, w tych obowiązkach, że trzeba zakupy, pranie, gotowanie, dzieci, tu kursy, tu coś tam, tu. I druga rzecz jeszcze jest taka, że przyzwyczailiśmy się do tego, że warsztat musi nas czegoś nauczyć, że my musimy wyjść z jakąś kwalifikacją podniesioną, że my, o, mam certyfikat, mam szkolenie, więc jestem bardziej. A tutaj na tych właśnie warsztatach chodzi o to, że no nie nauczymy się takiej konkretnej jakiejś umiejętności, ale nauczymy się właśnie tego spokoju, bycia w sobie, zauważania emocji, które się w nas pojawiają. Myślę, że to jest ogromna wartość.
1: Wyjaśnij, co to jest ta motanka.
0: Motanka to jest taka laleczka słowiańska, którą się robi bez użycia żadnych ostrych narzędzi, nic się na niej nie szyje, tylko się po prostu wszystko mota. I ma bardzo długą taką tradycję, była tworzona w naszych rejonach. Są to lalki, które się tworzy z intencją, często były robione dla kogoś, z takimi dobrymi życzeniami. Mówi się, że to jest taka...
1: Czyli to nie jest laleczka wudu?
0: Nie, absolutnie nie. To jest laleczka dobrych życzeń z intencją taką zdrowia, obfitości, miłości. Jest ich mnóstwo, w ogóle tutaj można byłoby o nich mówić wiele godzin. Są laleczki na szczęście, na zamąż pójście, na nowy dom i tak dalej. Ale można zrobić taką właśnie motankę z intencją, myśląc o czymś po prostu dobrze i skupiając się na tych dobrych myślach, i to jest godzina pracy, kiedy ja myślę pozytywnie i myślę dobrze o sobie, o innych, o tych życzeniach. No, myślę, że to jest ogromna wartość, żeby godzinę sobie siedzieć i myśleć po prostu o czymś dobrym i miłym.
1: Czyli jak wyjdzie mi straszna laleczka, to znaczy, że źle myślałem.
0: Laleczki nigdy nie wychodzą straszne, zapraszam na warsztat. Tak jak mówię, nie oceniamy, tutaj możemy zobaczyć, że ona jest wysoka, niska, młoda, stara, ale ona jest po prostu lalką, ona nigdy nie będzie ani ładna, ani brzydka.
1: Czy arteterapia jest dla każdego, niezależnie od wieku?
0: Zdecydowanie tak. Jest i dla dzieci. Dzieci w ogóle super łatwo i szybko wchodzą w ten proces, ponieważ często jeszcze nie mają właśnie tego wewnętrznego krytyka i tej obawy przed oceną. Dorośli już, kiedy mają, zwłaszcza w takich, ale może nie tylko w słownych, ale ogólnie w działaniach twórczych, to już nam się włącza to, kto coś o tym pomyśli, a jak to będzie wyglądało, czy to nie będzie śmieszne, a może to będzie głupie. Więc fajne w arteterapii są takie ćwiczenia, które polegają na tym, że powtarzamy coś bardzo dużo razy, wymyślamy jakieś rzeczy i dochodzimy do sufitu, kiedy po prostu już wszystkie logiczne odpowiedzi się wyczerpały, no i trzeba powiedzieć coś po prostu głupiego, co nam się wydaje jakieś abstrakcyjne i od czapy. I wtedy wchodzimy właśnie na ten poziom twórczości, bo dopiero wtedy nam się odpala ta kreatywność i zaczynamy wymyślać rzeczy, które nie przychodzą nam do głowy takie logiczne i pierwsze, tylko to już są rzeczy, które są, wydawać by się mogło właśnie głupie albo śmieszne, ale to jest właśnie kreatywność, żeby zrobić coś poza tym, co nam podpowiada ten schemat.
1: I to była Magda Piesta, ilustratorka książek zresztą dla dzieci i od niedawna zainteresowana również arteterapią i o tej arteterapii nam trochę poopowiadała. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: W arteterapii używa się różnych form zajęć, takich jak rysunek, malowanie, lepienie, muzyka, taniec czy też fotografia. To nie tylko redukuje stres, ale też wspiera rozwój psychiczny.

0: Magazyn lokalny.
1: Zaprasza Agata Bogucka. Na co dzień grafik i animator komputerowy, a po godzinach miłośnik filmów. Adam Misiura z Białej Podlaskiej ma na swoim koncie tysiące obejrzanych filmów i niewiele mniej napisanych na Facebooku recenzji. Dużym ekranem interesuje się od dziecka.
2: Powiedz, jak twoja przygoda z filmem zaczęła się, bo z tego co wiem, to nawet w różnych akcjach typu filmowe czwartki bierzesz udział.
3: Adam Misiura, miłośnik kina dobrego przede wszystkim i tak ogólnie przyjętej sztuki. Zdarza mi się, pomimo tego, że mieszkamy w niewielkim mieście, to staram się korzystać ze wszystkich takich możliwości, gdzie są jakieś filmy. Szczególnie bardzo mnie interesuje kino granie offowe, tak, które jest jakby poza tym takim nurtem hollywoodzkim, bo tam jest dużo łamania barier i coś nowego. Kino zacząłem się interesować bardzo wcześnie, tak wyszło to trochę z przypadku, bo wiem jeszcze czasy, kiedy kino było całkiem tanie, kiedy można było za 4-3 zł kupić sobie bilet, pójść do kina. Miałem jakieś, nie wiem, 10-11 lat. Pamiętam, że chyba wszystko się zaczęło chyba od seansu Króla Lwa i to było tak, że poszło się na film, przed filmem były zwiastuny filmowe, sobie mówiliśmy, dobra, na to pójdziemy i tak to się rozkręciło, taki efekt kuli śniegowej i ostatecznie wyszło tak, że w przeciągu kolejnych paru lat byłem w kinie mniej więcej 300-400 razy. Trudno już mi było przeliczyć, ile tego wszystkiego było.
2: I w skali roku?
3: W skali roku. Bywało, że 2 razy w tygodniu byłem w kinie.
2: Ty rekordzista jesteś.
3: No praktycznie każda, wiesz, każda premiera, jaka była w kinie, to mi się chodziło. Było coś takiego w kinie, zawsze co lubiłem, to chyba, że w kinie, chociaż ludzie tego nie doceniają do końca, bo mówią, że na przykład lubią, kiedy sala jest pusta, kiedy siedzą sobie sami na sali. Ja zawsze doceniam to, że siedzę na sali z innymi ludźmi i możemy razem reagować, razem śmiać się z czegoś. Gdy się jakby tak bardziej czuję, że film w kinie jest wydarzeniem, a nie tylko takim czymś w telewizji, co gdzie przysiądziesz sobie z popcornem, możesz sobie zatrzymać i wrócić do czegoś innego. Kinie, jak już usiądziesz, to musisz to do końca obejrzeć i dlatego według mnie coś takiego w tym wyjątkowego. I też kino jest chyba takim jedynym miejscem, w którym faktycznie film do końca obejrzę. Mamy teraz erę Netflixu, wszystkich tego rodzaju portali, że oglądamy film, mija 10 minut, nie podoba się nam, przełączamy na kolejny i w istocie trudno coś obejść do końca, a w kinie trzeba się wysiedzieć. I tak było, że tych seansów naprawdę naprawdę cały ogrom i w którymś momencie zacząłem powoli rozumieć, na czym polega odróżnianie naprawdę wartościowego filmu od tego negatywnego i nieraz się jakby tak zauważyłem to, że jakiś film, który mi się podobał, kiedy miałem 10-11 lat, 10 lat później okazuje się już dużo bardziej słabszy, no bo doświadczenie jest inne, inna jest perspektywa, więc to takie to wrażenie tego jakby dojrzewania do tego, czym jest dobry film, no dojrzewało we mnie długo, więc rozumiem, jak to jest, kiedy rozmawiam z inną osobą i mówi mi, że kiedyś ten film podchodził, dzisiaj ma do tego zupełnie inne podejście i mi się wydawało, że to jest nie tak, znaczy trudno mi było zrozumieć, na czym to do końca polega, ale to jest chyba ze wszystkim innym, zdobywałem jakąś większą wiedzę i doświadczenie sprawia nasze życiowe, że zupełnie inaczej odczytujemy to, jak dany film wygląda, więc tak na przykład to wyglądało, że dużo filmów oglądałem w kinie, potem jakby ta ilość tych filmów też spadła, bo zaczęły paradoksalnie, pomimo tego, że mieliśmy coraz więcej premier filmowych, to ja granie po zwiastunach, bo kiedyś zwiastunów nie było, tak, że chodziło się na komputer i tam były te filmy, by można było wszystko wyczytać. Człowiek się opierał głównie na zwiastunach i generalnie to, co było w kinach, było jakby zwiastunem tego, że jest warto obejrzenia. I tak mi się wszystko wydawało, że wszystko, co obejrzę w kinie, będzie dobre. Na szczęście tak się w większości przypadków okazywało. No a teraz mamy taką erę, że mamy naprawdę bardzo dużo premier, jest ogrom filmów w różnego rodzaju portalach filmowych.
2: No teraz szybciej filmy produkuje się, bo jeszcze lata temu produkcja filmowa powstawała przez 2-3 lata. Teraz produkcje filmowe powstają w 2-3 miesiące nawet.
3: Tak, dokładnie. To jest taka specyficzna różnica. Ja pamiętam czasy, kiedy film z Gwiezdnych Wojen był wydarzeniem. Czekało się na to 2-3, może 10 lat. Lukas nam kazał czekać 30 lat na nową trylogię. Co wyszło, to wyszło, ale jakieś to było wydarzeniem. A dzisiaj mamy tak, że na Disneyu mamy dosłownie co pół roku nową premierę i te seriale czy filmy już ani nie ziębią, ani nie grzeją, obejrzymy to, ale to już nie jest takim klasycznym kanonem, o którym potem będą mówiły pokolenia.
2: No właśnie masz takie spojrzenie na film, bo porównujesz te filmy sprzed lat, a teraz z tą nową produkcją. No ja nie ukrywam, że też czasami jak pójdę do kina, to wychodzę zawiedziony.
3: Też jest, mamy taką erę tego, że mamy tego coraz więcej i z tego powodu dużo łatwiej jakieś porównanie. Z wiekiem też jest tak, że mamy tych filmów na koncie coraz więcej i sobie myślimy, no ja to już widziałem, mnie już to tak za bardzo takiego wrażenia na mnie nie robi. Powstają dobre filmy, ale w kinie jest niestety tak, że mniej więcej 95% tego, co wychodzi, jest po prostu kiepskie, a się zdarza taki ułamek tego, co naprawdę warto obejrzeć i chyba myślę, że z tego powodu, dlatego czasami jednak warto czytać jakieś bardziej krytyczne teksty ludzi, którzy się na tym znają, szczególnie na historii kina, dzięki czemu tak odsiewają, tak powiem, te ziarno od plewu, że lepiej się, że czasami lepiej poświęcić, szczególnie w czasach, kiedy nie mamy w ogóle na nic czasu, na jakieś trochę lepsze kino, niż spędzać czas na Netflixie i przez pół godziny wybierać film i ostatecznie tak zasnąć przy tym, co oglądamy.
2: Jesteś w Białej Podlaskiej znany z tego, że bardzo często publikujesz takie swoje własne recenzje filmów, no i powiem kolokwialnie, że często nie owijasz w bawełnę.
3: Wiesz, to chyba się wzięło z tego, że ogólnie uważam, że moja opinia jest dla mnie najważniejsza i samo to właśnie, że piszę tak, jak myślę właśnie, że sprawia, że dzięki temu taką mam nadzieję, że te teksty mają jakiś taki charakter, że się różnią tym od innych, że staram się nie kopiować i też rzadko kiedy idę z prądem. Też mam tak, że jestem generalnie bardzo krytyczny wobec masy współczesnych reżyserów, którzy są ogólnie przyjęci jako twórcy bardzo dobrzy, więc mam tak, że im bardziej się czuję, jakby tak powiem, że im bardziej idę w przeciwnym kierunku do reszty, tym czuję, że to jest bardziej potrzebne, także jest jakaś taka zupełnie inna opinia, która troszkę zmieni może podejście do danego filmu.
2: Masz swojego ulubionego reżysera?
3: W tej chwili zastanawiałem się nad tym nieraz i myślę, że teraz jest to Alfonso Cuarón. Reżyser może nie aż tak podny jak inni, ale jest to według mnie chyba jedyny reżyser, który moim zdaniem bardzo dobrze łączy styl wizualny z opowiadaną historią. Tak było w Ludzkich Dzieciach, tak było w Romie, która była bardzo dobrze przyjęta przez krytyków i przez widzów. Tak samo było z Grawitacją. W ogóle Grawitacja to dla mnie chyba jedyny film zrobiony w 3D, który według mnie bardzo dobrze wykorzystał właśnie jakby poczucie tej przestrzeni, bo akcja się dzieje cały czas w przestrzeni nad ziemią. Lepiej się czuje to poczucie tej takiej bezwzględnej, niszczącej siły tego kosmosu, tego jak jesteśmy mali wobec całego wszechświata. I myślę, że to jest jeden z niewielu filmów właśnie, gdzie ta przestrzeń 3D została doskonale wykorzystana i z tego względu właśnie Cuarona bardzo doceniam na tle innych reżyserów.
2: Czy masz swój ulubiony gatunek filmów, czy jednak wszystkie gatunki filmów próbujesz oglądać i wyrażać o tych filmach opinię?
3: Generalnie nie mam ulubionego gatunku, natomiast nieszczególnie trawię muzykale. Jakoś tak mam, że jakby patrzenie na bohaterów, którzy śpiewają, zamiast mówić swoje kwestie, wydaje mi się taka trochę mało rzeczywista. Nie wiem, czemu tak mam, ale tak jakoś wyszło, że generalnie staram się omijać muzykale, aczkolwiek doceniam dobre. Jeśli jakiś trafi się dobrze, jak Chicago, to się ogląda ciekawie. To są dobre filmy, ale generalnie unikam ich, bo też to trochę jest chyba związek z tym, że kiedyś była moda na filmy bollywoodzkie i tam tak jest, że fabuła jest 20 minut, potem jest 15 minut śpiewania. Ja te momenty zawsze przewijam, jakoś tak nie jestem w stanie tego strawić, więc generalnie jakby nie wybrzydzam, oglądam każdy gatunek, bo uważam, że każdy ma coś dobrego do powiedzenia, zważywszy, że są zupełnie inne środki wyrazu do tego wykorzystywane.
2: A taki jak musicalowy klasyk Mamma Mia?
3: Powiem ci, że to jest pięta ile słowa. To jest jeden z tych takich sukcesów, których do końca właśnie nie trafię. Ja to oglądałem, mama kiedyś to chyba puściła sobie, nie wiem na czym to było, chyba na Netflixie. Zacząłem to oglądać i rozumiałem jakby fenomen tego filmu, bo te utwory faktycznie wpadają. Jak ktoś lubi muzykę, to brzmi fajnie, ale generalnie ja bardziej w filmie skłaniam się w kierunku fabuły tego, co tam jest, a śpiewanie, że tak powiem, sobie zostawiam na koncerty.
2: Masz takich reżyserów, skoro mówiliśmy o tych dobrych, to czy masz takich, których raczej unikasz?
3: Był taki swego czasu taki reżyser Alejandro González Iñárritu. On nakręcił m.in. Zjawę z DiCaprio i on akurat za tą rolę dostał Oscara. Jest to jedna z takich ról, gdzie mi się wydaje, że jest jeden ze słabszych, ale trochę go dostał tego Oscara, bo się tyle razy wcześniej starał, że trochę Akademii byłoby głupio go nie przyznać. Więc to jest taki reżyser, którego nie trawię, bo według mnie jest taki bardzo, jest emocjonalny, ale to taką stronę takiego trochę kiczu, gdzie za dużo jest u niego formy, a tak naprawdę niewiele treści, bo Zjawa trwała, nie wiem, że 3 prawie godziny, a tam fabuły było tak, że tak powiem, taki niewielki projekcik. Też nie jestem specjalnym fanem Christophera Nolana, pomimo tego, że jest bardzo wziętym reżyserem, ale u mnie jest tak, że ja generalnie szukam w kinie przede wszystkim takich emocji, takich postaci z krwi i kości, a Nolan jest takim jakby magikiem, który się bardziej skupia w swoich filmach na tym, jak widzę zaskoczyć, jak zmontować jakąś sekwencję, żeby powalała i technicznie, i wizualnie, natomiast fabularnie czy emocjonalnie nigdy mi jego filmy, że tak powiem, nie wciągały. Dla mnie jego bohaterzy nigdy nie byli takimi z krwi i kości. Brakuje mi u niego takiego jakby takiej cząstki, takiego człowieczeństwa. Trudno mi to określić w słowach, ale po prostu w jego filmach zawsze mnie interesuje to, co po prostu wymyśli, a nie co tak naprawdę te historie znaczą.
2: To aż muszę zapytać o krwawe produkcje Quentina Tarantino.
3: No, według mnie Tarantino to chyba jest taki jedyny reżyser, który, powiem, pogodził i krytyków, i widzów. Ma doskonałe wyczucie, jeśli chodzi o dialogi. Pisze wspaniałe historie i przede wszystkim naprawdę ma talent do tworzenia postaci, które zapamiętujemy. Wystarczy tylko wymienić tutaj Christophera Waltza z Bygartu Wojny, który zagrał tego Landę. Fenomenalna rola. I Tarantino też jest chyba jednym z wielu reżyserów, którzy potrafią operować bardzo skrajnymi środkami wyrazu, a jednak jednocześnie tworzyć sztukę. To jest bardzo według mnie trudna rzecz i też to jest taki przykład, że można kręcić filmy nie mając za sobą żadnej szkoły filmowej, bo Tarantino się wychował oglądając różnego rodzaju filmy w wypuszczalni VHS, w której pracował, więc on się tego oglądał, nikt mu nie mówił, jak powinien kręcić, i robił to po swojemu, i według mnie ten właśnie jego, to, że miał to szczęście wykreować swój styl bez nacisku różnych innych kierunków filmowych, jakie się narzuca często w szkołach filmowych, sprawiło, że właśnie mógł sobie wydobyć to, co miał w tym swoim środku, i dlatego ta jego sztuka jest taka, te jego filmy są tak oryginalne i są tak odważne. Myślę, że dlatego widownia kocha jego filmy.
2: Czy w Białej Podlaskiej macie jakiś klub taki, w którym dyskutujecie sobie o najnowszych produkcjach, o tych produkcjach starszych?
3: Jeżeli już dyskutujemy, to tylko w gronie znajomych. Może coś takiego istnieje w Białej, można nie mam o tym pojęcia. Tak więc granie pozostaje tylko rozmowa zaraz, póki na świeżo parę minut, bo wiadomo, że mamy wszyscy bardzo mało czasu. I szkoda, bo lubię o filmach rozmawiać, szczególnie kiedy lecą napisy końcowe, wszyscy wychodzą, ja czasami sobie lubię posiedzieć trochę dłużej, posłuchać muzyki i zastanowić się, co tak naprawdę obejrzałem.
2: To teraz, co byś polecił z ostatnich produkcji, nie wiem, ubiegłorocznych, może coś już w tym roku nowego weszło?
3: Teraz na świeżo premier miał najnowszy film Hayao Miyazakiego pod tytułem Chłopiec i Czapla. Jest to animacja. Miyazaki dostał chyba w 2008 czy 2007 roku Oscara za też swoją animację W Krainie Bogów. Była to chyba pierwsze anime w ogóle, które dostało Oscara. Było to takiej dziewczynce, która trafiła do Krainy Bogów i musiała, tak powiem, wypracować uwolnienie swoich rodziców z tej krainy, bowiem tam trafili. Film zaczyna się taką sceną, w której jedzie ze swoimi rodzicami na wakacje i w pewnym momencie trafiają na jakąś wioskę, która była wypełniona jakimś bardzo dobrze wyglądającym jedzeniem, jakimiś potrawami. Zaczęli to wszystko jeść, zamienili się w świnie i dziewczynka, żeby odwrócić ten czar, musiała właśnie wypracować, że tak powiem, ich uwolnienie w tej właśnie tej tytułowej Krainie Bogów. Więc bardzo polecam właściwie jakikolwiek film Studio Ghibli. To jest arcydzieło z arcydziełem, tak samo Gruby bez świetlików, taki jeden z najsmutniejszych w ogóle filmów, jakie stworzono o tematyce II wojny światowej. Niesamowita rzecz. Także Chłopiec i Czapla z takich najnowszych. Też polecę, którego jeszcze nie widziałem, to się nazywa chyba bodajże Przesilenie. To jest taki film Aleksandra Payna. On między innymi nakręcił taki film Spadkobiercy z George'em Clooney'em. Nie wiem, czy to ludzie kojarzą ten film. To jest o takim facecie, który stracił w wypadku żonę i się potem okazało, że żona jego zdradzała. I potem jeszcze, a spadkobiercy się odnoszą do tego, że musi sprzedać taką wysepkę z taką swoją posiadłością i nie wie, co z tym zrobić. Więc Aleksander Payne jest takim reżyserem, który bardzo dobrze potrafi opisywać skomplikowane relacje między ludźmi, również takie rodzinne, co dzisiaj jest rzadkie w kinie, temat rodziny, więc to polecam. No i Chłopiec i Czapa, takie dwa filmy, które tak mi przychodzą do głowy.
2: Czy często zdarza ci się sięgnąć po mało znanych reżyserów?
3: Generalnie, jeśli już wtedy są, to jest to raczej kino niezależne, takie amatorskie, bowiem pomimo tego, że oglądam dużo takich filmów, że tak powiem, z nurtu głównego, to bardzo interesuje mnie tak zwana lokalna twórczość, czy to kogoś, kto w Białej jakiś film nakręci, bo przede wszystkim w kinie dzisiaj, i to w polskim, brakuje takiej zwykłej tematyki, takich ludzi żyjących na osiedlach polskich. Mamy głównie w polskim kinie duże miasta, jak Warszawa, jakieś korporacje, albo jakieś tematy typu gangsterka i nieśmieszne komedie, a brakuje mi takiej tematyki ludzi, którzy tutaj są między tymi blokami i też mają swoje życia.
2: Życia takiego przeciętnego Polaka.
3: Tak, dokładnie, bo te życia też potrafią być fascynujące. Tam się dzieją różne rzeczy. Sami, kiedy siedzimy sobie, nie wiem, przy kawie z znajomymi, to słyszymy różniaste historie, a mieszkamy w niewielkim mieście, więc zawsze gdzieś jest taki powód do opowiedzenia jakiejś ciekawej historii. Więc bardzo lubię takie filmy, szukam takich i też mnie ciekawi to, bo zawsze mnie interesuje, jak przy niewielkich środkach technicznych można stworzyć coś wspaniałego. I myślę, że to jest domena kina, że nie trzeba mieć bardzo drogiego sprzętu, żeby zrobić świetną historię.
2: To może też dlatego z chęcią ludzie wracają do tych starych komedii, które bardzo często właśnie dotyczyły takiego szarego życia. No, mam tu na myśli jeszcze takie życie w PRL-u.
3: No myślę, że polskie kino przede wszystkim stoi klasyką. Przecież bardzo lubimy wracać do filmów Barei, które paradoksalnie są dalej aktualne, jak się patrzy na naszą rzeczywistość. Także inne filmy, jak ja, na przykład Stara Szkoła Wajdy, czy filmy Munka, czy Kieślowskiego. To jest klasyka, do której się bardzo często wraca. Ja na przykład bardzo często wracam sobie do Amatora Kieślowskiego z Jerzym Szturem, który bawi się tą kamerą i on odkrywa, jak niebezpiecznym narzędziem w kraju, gdzie jest bardzo powszechna cenzura, jak niebezpiecznym narzędziem jest kamera. I to jest niesamowita historia, która dojrzewa widzów w trakcie oglądania tego filmu. Zaczynamy rozumieć, że aha, to o to chodziło, że to nie jest takie proste, że wychodzisz na ulicę i filmujesz ludziom twarzy. Dzisiaj mamy te wszystkie RODO, że nie można tam wejść z kamerą, tam trzeba mieć wszędzie pozwolenie. I ten film w jakiś sposób już ten problem powoli jakby tak zahaczył. Opowiadam o takim filmie, takim bardzo poważnym w tematyce, ale też właśnie bardzo lubię filmy Barei, szczególnie nie lubię Poniedziałku, który według mnie jest takim bardzo fajnym, pogodnym filmem. Jest cięty humor, ale jest w tym filmie coś, co sprawia, że bardzo lubię do niego wracać i mam taką nadzieję, że jeszcze w Polsce będą takie dobre komedie powstawać.
2: Wiele z tych dialogów w tych komediach użytych trafia później do języka używanego na co dzień przez nas.
3: O tak, czy na przykład miść, to jest, jest w ogóle wiele, jest tak że i ja bardzo często też to używam w języku potocznym, w takiej codziennej, tekstów z różnych filmów i ludzie często nie zdają sobie z tego sprawy, to jest czasami zabawne i
2: ty się uśmiechasz, a oni nie wiedzą, o co chodzi.
3: Tak, ale potem im tłumaczysz, czego to jest i sobie myślą, no tak, ty to te filmy oglądasz, to na pewno z jakiegoś filmu to musiało być. Tak samo z komiksami mam strasznie dużo, szczególnie z Asterixa sobie zapożyczam cytatów. Tak samo to tak weszło mi w kraju, czasami już nawet nie zdaję sobie sprawy, że to jest sobie jakiś komiks czy film.
2: To chyba najwięcej mi Asterix, Obelix, Misja Kleopatra, to tutaj dużo tych dialogów skopiowano i zaczęto używać w życiu codziennym.
3: O tak, tam sławetny tekst o tym, tekst tego skryby, taki długi monolog. Tak, to jest chyba taki bardzo rzadki przykład polskiego filmu, który się nie chce wiedzieć, że nie jest polskim filmem, tylko francuskim, że cały czas oglądałem Damik i to jest fenomenalny film. Myślę, że taki też klasyk świąteczny, zawsze sobie go powtarzam co roku. Znam niemal na pamięć każdy tekst. Coś niesamowitego.
2: Nie ukrywam, że jesteś znawcą filmów, bo no, recytujesz tutaj tych wszystkich, wymieniasz reżyserów. Czy w Białej czegoś brakuje odnośnie filmu?
3: Ja myślę, że to, czego Białej brakuje, to jakieś takie lokalne produkcje filmowe, niekoniecznie jakieś wielkie, ale coś, o czym mogliby powiedzieć mieszkańcy na temat swoich doświadczeń, tego, co mają dookoła. Szczególnie, że w naszym kinie brakuje takich lokalnych opowieści, więc bardzo bym chciał, żeby Biała

0: rozmawialiśmy też o tym właśnie, jak to fajnie jest, że można jakiś film wymyślić, nakręcić go i go wypuścić i iść dalej, więc myślę, że to jest jeden z takich przykładów, które warto naśladować, zważywszy, że Paweł właśnie akurat w tą stronę skręcił i on dalej w tym siedzi, więc to jest akurat bardzo fajne, że mu to wyszło i że spełnił się w tej materii.
1: To jeszcze fajnie by było, gdyby zahaczył w którejś produkcji właśnie o Białą Podlaską.
0: No bardzo fajnie by było, szczególnie, że zawsze klimat lokalny to jest coś nie do przebicia.
1: Miałem do czynienia z taką krótką produkcją Mateusza Chazana, Adama Dziwny Przypadek. W tym filmiku wystąpił Adam Korszun, nasz lokalny malarz. Nie wiem, czy miałeś okazję obejrzeć ten filmik.
0: Ja widziałem reklamę tego filmu i nad fragment obejrzałem, bo chyba jest dostępny na YouTubie, ale jeszcze nie miałem okazji go w całości obejrzeć. Adama Korszuna ogólnie znam, więc wiem, jaką jest osobą i wierzę, że jest na tyle specyficzną osobą. Fajne, dobre wiersze pisze, fajnie się z nim rozmawia. Jest bardzo, jak na osobę, która... Grań jest tak, że osoby, które piszą wiersze, granie są takie charakterystyczne, trochę takie skryte, bardziej się jakby uzewnętrzniały przez wiersz niż przez taką rozmowę, ale znam go z bardzo fajną osobą i myślę, że tak mi przypomniałeś, że mam właśnie taką kubkę wstydu związaną z tym filmem i muszę go w końcu obejrzeć.
1: No tak, bardzo humorystycznie jest przedstawiony w tym filmie.
0: To dobrze, bo to sobie może tak zjawiskowo kontrastować z tematyką, bo wydawało się, że poezja to raczej jest sztuka poważna, więc myślę, że też właśnie humor jest takim dobrym sposobem na przebicie się do szerszej publiki, więc pod tym względem no na pewno będą chciał to obejrzeć, tak mi teraz przypomniałeś.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: Również dziękuję.
2: Z miłośnikiem filmów rozmawiał Arek Michlewicz. Na co dzień rektor Akademii Bialskiej, a po godzinach pasjonat szeroko rozumianej geologii. Profesor Jerzy Tychoruk już od dziecka interesował się tą dziedziną nauki, którą później studiował i po części zamienił w hobby, zagłębiając się w tajniki terenów południowego Podlasia.
3: Jerzy Tychoruk, Akademia Bialska.
4: Nie tylko rektor, ale również pasjonat geologii. Co powinniśmy wiedzieć teraz na temat geologii?
3: Rzeczywiście geologia pasjonuje mnie od zawsze. Zawsze zadawałem sobie pytania, dlaczego jest ta górka, dlaczego jest ten dołek, dlaczego występują takie osady, a nie inne. No i mając tych kilka lat, no nie byłem w stanie udzielić sobie tej odpowiedzi. Natomiast w momencie, kiedy już coś wiedziałem, kończąc szkołę podstawową, kończąc liceum, to postanowiłem wystartować w olimpiadzie geograficznej. Objąłem swoim tak zwanym, można powiedzieć, badaniem tereny, gdzie wychowywałem się. Tereny okolic Janowa Podlaskiego, skąd pochodził mój tata i mama. I tam zacząłem te problemy, te nurtujące mnie pytania rozwiązywać, posiłkując się monografią powiatu bialskiego górnego. To jest książka, która została wydana przed wojną i która rzeczywiście w sposób kompleksowy ujmowała i przyrodę, i geografię, i zagadnienia demograficzne powiatu bialskiego. I była bardzo ciekawa, dla mnie wciągająca. A więc posługując się tą książką, napisałem pracę, która doprowadziła do tego, że dostałem się do etapu następnego olimpiady geograficznej do Lublina. Tu już niestety nie poszło tak dobrze, ale ta wiedza została i to zainteresowanie zostało. Dlatego wybrałem studia geograficzne w Lublinie na UMCS-ie. Ponieważ studia te trwały tylko 4 lata, był duży niedosyt wiedzy i postanowiłem je kontynuować tym razem na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Geologii. Właśnie studia geologiczne. I rzeczywiście te studia dały mi dużo wiedzy na temat pytań, które sobie zadawałem cały czas, zaspokajały moją taką ciekawość świata, dlaczego się dzieje tak, a nie inaczej. Dawały mi odpowiedź na to, czy ten krajobraz za oknem pociągu, autobusu, dlaczego wygląda tak, a nie inaczej. I to były naprawdę rzeczy, które z jednej strony można nazwać pasją, ale z drugiej strony, które zaspokajały moją taką dążność do poznania świata.
4: To już widzę to zainteresowanie tymi pagórkami, dlatego że Biała Podlaska, jak gdzie nie spojrzeć, jest płasko, a Janów jednak wyróżnia się tym, że ma taki krajobraz pagórkowaty.
3: Prawda, właśnie. I też zadawałem sobie to pytanie, dlaczego tu w Białej jest płasko, a tam nie. I dopiero przyznam szczerze, że po wielu latach, bo w 1993 roku broniłem pracę doktorską, właśnie którą napisałem z tego regionu, z regionu południowego Podlasia. I już wiedziałem, że

0: W Janów Podlaski znalazł się w zasięgu lądolodu, natomiast Biała Podlaska nie. I lądolód jest tym czynnikiem, który kształtuje krajobraz, który decyduje o tym, z jakimi osadami mamy do czynienia. Tych lądolodów tutaj u nas na Podlasiu było przynajmniej 2, a może nawet i 3, które miały zasięg dalej na południe, albo właśnie ten zasięg chociażby do Janowa Podlaskiego. Przyznam, że następne moje prace, czyli praca habilitacyjna i profesura, też dotyczyły regionu południowego Podlasia. Proszę sobie wyobrazić, że taka może nieciekawa morfologicznie okolica jak Biała Podlaska jest niezwykle ciekawa geologicznie. Tutaj okazuje się, że niedaleko, 10 km od Białej, na północ w Osówce, znajduje się kopalne jezioro, które funkcjonowało od 420 do 370 tysięcy lat temu. Było to głębokie, miało 55 metrów, rynnowe jezioro, takie jak w tej chwili możemy spotkać na Mazurach czy na Pomorzu, w którym dochodziło do sedymentacji osadów węglanowych, gdzie było bardzo bogate życie, gdzie były liczne ryby, a przede wszystkim gdzie była spokojna sedymentacja w tym jeziorze, która objawiła się warstwowanymi osadami. I mamy w tej chwili aż 55 metrów osadów bardzo ciekawych, w których zapisana jest z dokładnością do jednego sezonu, nie do jednego roku, ale nawet do jednego sezonu zapisane są warunki klimatyczne, w których odbywała się sedymentacja. To jest być może jedyne takie miejsce na świecie. I teraz ci, którzy nie są dumni z Białej, no są na pewno zaskoczeni tym, że Biała jest miejscem słynnym i specjaliści w tej dziedzinie badań klimatu, tego dawnego klimatu, badań osadów jeziornych traktują Osówkę, traktują to kopalne jezioro, zresztą nie tylko w Osówce, bo tutaj takich jezior było dużo, kilkadziesiąt. Biała 400 tysięcy lat temu to było piękne, bogate w jeziora, różnorodne jeziora po jeziorze. Takie jak teraz Mazury, czy Pomorze, północna Polska.
1: Aż wierzyć się nie chce.
0: A jednak tak. I do tego wszystkiego tu się zachował kompletny zapis zmian klimatycznych z tak zwanego integracjału mazowieckiego, albo holsztyńskiego, jak mówią o tym integracjale na świecie. To był okres ciepły, właśnie 420-370 tysięcy lat temu, a więc no prawie pół miliona, a my z taką dokładnością tu u nas na Podlasiu jesteśmy w stanie rozpoznać, jaki był wtedy klimat. To jest ewenement, to jest niesłychanie ciekawe. Ja też zajmowałem się badaniem tych osadów na stypendium Aleksandra von Humboldta. Byłem w sumie 5 lat w Getyndze w Niemczech, w tamtym uniwersytecie, który ma bardzo dobrą geologię postawioną na wysokim poziomie, jedną z najlepszych, może najlepszą w Niemczech. I tam pod kierunkiem profesora Eugena Schneidera i profesora Johanna Höfsa, profesora Hansa Ruperta, byłem w stanie otworzyć te warunki klimatyczne właśnie za pomocą badań izotopowych, izotopu tlenu węgla. Ale to są takie już bardzo, bardzo specjalistyczne rzeczy. Natomiast rzeczą podstawową jest to, że w dzisiejszym krajobrazie ta historia geologiczna jest zakryta, schowana, ginie. I trzeba dopiero się zainteresować, trzeba wykonać wiercenia, trzeba wykonać badania geologiczne, żeby odkryć tą prawdę i tą historię o tym regionie. I okazuje się, że ona jest niezwykle ciekawa, niezwykle fajna.
1: Na co dzień jest pan rektorem uczelni Akademii Bialskiej. Czy ta chęć do pasji to jest po godzinach, czy jednak da się też realizować tą pasję w trakcie godzin pracy? Czy to odkrywanie, ciągłe odkrywanie czegoś nowego zdarza się raz na miesiąc, a może raz na tydzień?
0: No, przyznam, że ta praca administracyjna mnie pochłania w tej chwili w zupełności, aczkolwiek od czasu do czasu przychodzą jakieś propozycje wspólnych projektów. Ja nie mam tyle czasu, żeby w pełni się w to zaangażować, ale z wielką przyjemnością, na ile mogę, w tym uczestniczę. Przychodzą też propozycje recenzji prac profesorskich, habilitacyjnych czy doktorskich, gdzie z tą geologią mam jeszcze jeszcze w dalszym ciągu do czynienia, no ale głównie tak najczęściej to geologia wraca na wykładach, które prowadzę na kierunku budownictwo i staram się studentów tą geologią zainteresować i pokazać im na olbrzymią wartość geologii, na ten aspekt praktyczny. Państwo nie uwierzą, ale powiem w ten sposób, gdyby nie geologia, to na świecie nie byłoby tej infrastruktury, którą w tej chwili obserwujemy. Proszę popatrzeć, nasza historia ludzkości dzieli się na okresy. Mówimy o epoce kamienia łupanego, mówimy o epoce brązu, żelaza. To wszystko pochodzi od odkryć geologicznych, bo gdyby nie było tych pradawnych geologów, którzy znaleźli w mielniku krzemień, to nie byłoby narzędzi, którymi można obrabiać drewno, którymi można strzelać do zwierzyny, polować i można potem tą zwierzynę jeść, ubierać się w jej skóry. Bez tych krzemieni nie można było tego zrobić. Później bez brązu, bez tych narzędzi z brązu nie można było tworzyć innych rzeczy, chociażby takich jak na przykład piramidy. Na piramidę zbierano kamień z całej okolicy. To nie było łatwą rzeczą, żeby z tego miejscowego surowca wybudować taki olbrzymi obiekt. To trzeba było pewne elementy dowozić z daleka, transportować, formułować w odpowiednie klocki, z których tą piramidę ułożono. Bez geologa nie znaleziono by tego kamienia, nie znaleziono by tego kamieniołomu, nie byłoby piramid. Popatrzcie Państwo, jak to też wygląda w dzisiejszych czasach. Zwykły telefon komórkowy, smartfon, tam jest miedź, tam jest cynk, tam jest żelazo, tam jest ołów, tam jest platyna, tam w niektórych pewnie i złoto występuje. To wszystko muszą znaleźć geolodzy, żeby coś takiego stworzyć. Nasze zwykłe domy, przecież ściany są zbudowane z betonu czy z cegły. Trzeba znaleźć odpowiednie źródła do cementu, wapień, do cegły trzeba znaleźć glinę albo les, albo ił odpowiedni. To nie występuje wszędzie. Do tego potrzebny jest geolog. Szyby to jest przetopiony piasek kwarcowy. Do tego też trzeba znaleźć odpowiednie źródło tego surowca. Nie wszędzie ten piasek występuje, a więc do tego potrzebny jest geolog. Obróbka czegokolwiek. Do tego potrzebne są maszyny. Maszyny są wykonane ze stali. Żeby była ta stal, geolog musi znaleźć rudy żelaza. Rudy żelaza, rudy miedzi, krzemień, wapień, piaskowiec. To są wszystko te surowce, które nas otaczają, z których my wykonujemy wszystko i to wszystko znajdują geolodzy. Ja mogę powiedzieć, że geolog to jest bardzo stara i być może najważniejsza profesja w dziejach ludzkości. Popatrzcie Państwo, dzisiaj mówimy o samochodach elektrycznych i ktoś mówi, no zaraz, nie ma szans, żeby one zastąpiły spalinowe, bo nie znajdziemy tyle litu chociażby do tego, żeby wyprodukować akumulatory. No a lit, geolodzy doskonale wiedzą, gdzie jest, jakie są zasoby. Wiemy, jakie są zasoby węgla, ropy, żelaza. Wiemy, gdzie są. To wszystko jest praca geologów. Skromnych, ale jednak bardzo pracowitych, a przede wszystkim kochających naturę. Przede wszystkim kochających to, co ich otacza i próbujących rozwiązać zagadki tej natury.
1: To tak łatwo opowiedziane metodą ciągnioną, tak zwaną. Jako geolog zapewne interesuje się pan także ociepleniem klimatu, bo to jest chyba to, co nas w dzisiejszych czasach bardzo nurtuje.
0: Generalnie moja specjalizacja to jest geologia klimatyczna. Zajmuję się szczegółowo zmianami klimatu przez ostatnie 2,5 miliona lat, kiedy to klimat decydował o tym, jakie w Polsce powstawały osady, jaka powstawała rzeźba terenu, ukształtowanie tego terenu. O tym zdecydowały lądolody, czyli okresy zimne i okresy ciepłe między lądolodami. A więc rzeczywiście badając te zjawiska już prawie 40 lat, mam świadomość tego, co w tej chwili następuje. I rzeczywiście prowadząc w zeszłym roku wykład inauguracyjny na naszej uczelni, rozpoczynając ten rok akademicki 2023-2024, miałem wykład o właśnie zmianach klimatu. W tym wykładzie posłużyłem się pewnym znaleziskiem, największym znaleziskiem archeologicznym XX wieku, czyli znaleziskiem mumii lodowej, nazwanej Ötzi, który to człowiek 5300 lat został zamordowany w Alpach na wysokości ponad 3000 metrów. Trafił w obręb lodu i śniegu i przez te 5300 lat przeleżał w tym lodzie, a następnie w 1990 1991 roku się wytopił. 5300 lat zaczął się klimat ochładzać na Ziemi. A więc nie dziwotą było to, że przykryty lodem i śniegiem to ciało Otziego było doskonale zakonserwowane. Ale dlaczego wytopiło się w 1991 roku? To właśnie na tym wykładzie spróbowałem przeanalizować i z tej analizy wynika rzecz taka wszystkim znana, tylko że ja się posłużyłem przykładem, posłużyłem się pewnym argumentem. My tak intuicyjnie wiemy, że klimat się ociepla, bo są coraz lżejsze zimy, ciepłe lata i cały świat o tym mówi. I rzeczywiście on się ociepla. I rzeczywiście powodem tego ocieplenia jest antropogeniczny, czyli spowodowany przez nas, przez ludzi, efekt cieplarniany. Spalamy tyle gazu, ropy, węgla w ciągu roku, co powstawało przez milion lat w historii geologicznej. A więc to są olbrzymie ilości CO2, które dostają się do atmosfery. Przy czym to, że się klimat ociepla, to, że z powodu naszej działalności ludzkiej jest faktem. Natomiast to, w jaki sposób się wykorzystuje to ocieplenie klimatu do celów zupełnie, zupełnie partykularnych, z tym nie mogę się zgodzić i nie chcę się z tym zgodzić. Dlatego, że ideologia klimatyczna, czy klimatyzmu, jak ją tam nie nazwać, zmusza nas do pewnych zachowań, które są tylko i wyłącznie przydatne wielkim producentom i mnożą ich zyski. Natomiast tak na co dzień dla nas nie przynoszą jakichś korzyści. Wystarczy powiedzieć, że wiatraki, które produkują energię, są de facto, mają sprawność 20%, bo nie zawsze wieje wiatr, bo nie zawsze ten wiatr jest na tyle silny, a więc one są tylko w takim procencie wykorzystywane, a mówi się o tym, że to jest alternatywa dla tych surowców energetycznych kopalnych. Niemcy w tej chwili mają z tym problem, bo nastawiając się tylko i wyłącznie na tą zieloną energię, mają jej niedobory, bo to nie są stałe źródła energii. Zamykając elektrownie atomowe, popełnili błąd, który dzisiaj skutkuje również pewnym kryzysem, który jest w Niemczech. Moim zdaniem podejście do zmian klimatu powinno być takie chłodne i rozsądne. To tak, jak się klimat ociepla, to trzeba chłodnie podchodzić.
1: Inaczej, czy powinniśmy bać się tego globalnego ocieplenia?
0: No właśnie nie. Próbuje nam się sprzedać tą ideologię strachu. My mamy się bać, bo jak człowiek się boi, to jest w stanie wtedy różne rzeczy zrobić. I te racjonalne, i nieracjonalne. A więc mówi się nam, róbcie, klimat się ociepla, w związku z tym kupujcie samochody elektryczne. To nie jest rozwiązanie, szczególnie w dzisiejszych czasach, na ocieplenie klimatu. Klimat nam się w ten sposób nie poprawi, ponieważ te samochody czerpią energię z tych kopalnych źródeł energii. Podłączamy je do gniazdka, a nie czerpiemy energię ze słońca czy z wiatru. A więc ta energia w gniazdku nie bierze się w tej chwili z tej słonecznej, tylko po prostu bierze się z elektrowni, w której spalany jest węgiel i inne te źródła energii kopalne. Też wydobywanie surowców, którymi buduje się akumulatory, litu, miedzi i różnych innych, pochłania olbrzymie ilości wody. A woda już nie jest takim dobrem, które występuje w nadmiarze, szczególnie w pewnych okolicach na Ziemi, staje się surowcem deficytowym. A więc tu, próbując tą ideologię klimatyczną realizować, pozbawiamy się wartościowej, najbardziej wartościowej na świecie, wartościowego surowca, jakim jest woda. To jest tak, jak kiedyś zauważono, że wyprodukowanie rzepaku i dodawanie tego oleju rzepakowego do diesla uratuje nas przed ociepleniem klimatu. Ale zauważono, że ale my też potrzebujemy coś zjeść i niekoniecznie będziemy jedli rzepak, a zajmując pola pod rzepak, tracimy je dla innych upraw nam przydatnych. W tej chwili robi się to z fotowoltaiką. Fermy fotowoltaiczne zajmują duże obszary. Dobrze, jak to są nieużytki, słaba gleba, ale gorzej, jeżeli tylko robione jest to dla zysku, a zysk z fotowoltaiki jest większy niż się ziemniaki posadzi na dobrym gruncie. I w tym momencie zaczyna coś cierpieć, a ktoś inny zaczyna zyskiwać. Ja mam taki jeden przykład, który też na tym wykładzie inauguracyjnym powiedziałem. Mianowicie Państwo na pewno znają problem dziury ozonowej. Promieniowanie UV jest szkodliwe.
1: Znany temat.
0: A nad biegunami tworzą się miejsca, gdzie tego ozonu, który zapobiega, który chroni Ziemię przed promieniowaniem UV, powstają dziury, czyli tego ozonu jest mniej. To promieniowanie przedostając się stanowi swego rodzaju zagrożenie, bo wywołuje raka skóry, czy wywołuje choroby oczu. I teraz przed trzech miesięcy znalazłem w literaturze niemieckiej taki obrazek, gdzie dziura ozonowa dzisiaj jest największa w historii badań. A przecież już nie mamy tych złych klimatyzatorów, tych środków w lodówkach, tych dezodorantów, które produkowały freon, który był uważany za główne źródło zniszczenia ozonu, bo zawiera chlor, a chlor wchodząc w reakcję z ozonem niszczy go. No to pytanie, to zaraz. Dziura ozonowa jest największa, lodówki żeśmy powymieniali wszyscy, zrobiliśmy ochronę Ziemi przed promieniowaniem UV, która nic nie dała, która nic nie przyniosła. No i teraz, czy my nie popełniamy tego samego błędu z ociepleniem klimatu? Po pierwsze, czy to ocieplenie jest rzeczywiście szkodliwe? No, jeżeli mamy lekką zimę u nas w Polsce, zużywamy mniej surowców energetycznych. Nie musimy tak ogrzewać. To jeżeli zużywamy mniej surowców energetycznych, to przecież wyrządzamy Ziemi korzyść, a nie stratę. Może właśnie ten antropogeniczny efekt cieplarniany jest niwelowany poprzez w tym momencie mniejsze zużycie surowców energetycznych. To jest jedna rzecz. Poza tym uprawy, które do tej pory miały swoje wymagania klimatyczne, mogą rosnąć w zupełnie innych miejscach. Oczywiście pewne obszary, powiedzmy półpustynne, zamieniają się w pustynie, ale one i tak nic nie produkowały wcześniej. Natomiast jeżeli na Grenlandii w tej chwili niektórzy zapaleńcy sadzą kartofle, czego wcześniej nikt nie robił, bo się nie udawały, no to nie jest strata dla tych mieszkańców. Jeżeli u nas w Polsce zakłada się coraz więcej winnic, produkujemy wino, to nie jest strata dla nas, tylko zysk, bo klimat jest lepszy. Jeżeli w ten sposób, poprzez ocieplenie klimatu, ileś tam osób zyskuje, dlaczego nie patrzymy na ten zysk? Dlaczego tylko patrzymy na to, że temperatura się podnosi? To nie jest zawsze problem. No, dla mnie największym momentem, kiedy jest mi niesłychanie przykro, jest to, że ideologia klimatyzmu, tą ideologią atakuje się młodych ludzi. Umysły podatne, umysły wrażliwe, umysły, na których się bardzo sprytnie i bez żadnych jakichś zahamowań gra. I teraz ci młodzi ludzie, ja widzę, że oni są przestraszeni, że oni są przerażeni tym, że żyjąc w ogóle wywołują jakąś szkodę, że mówi się o tym, że powiedzmy nie hodujmy bydła, jedzmy robaki, bo robaki nie wytwarzają tyle metanu, co krówka. No nie wytwarzają, ale czy my jesteśmy przystosowani jako ludzie do spożywania sztucznego jedzenia, owadów czy różnych innych rzeczy? Jak jest taka konieczność? Tak. Ale od wieków jesteśmy nauczeni, mamy w swoich jadłospisach pewne punkty i ich też nie bardzo można zmieniać, bo być może nasze organizmy tego nie będą tolerowały, nie będą na to w zgodzie, a więc patrzmy bardziej kompleksowo. Nie patrzmy tylko na to, że producenci samochodów elektrycznych powinni się rozwijać, bo oni nam uratują świat i klimat.
1: Bardzo ciekawe informacje i myślę, że zszokują niejedną osobę, która słucha się w naszą audycję. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i bardzo mi miło, że możemy właśnie na takie tematy geologiczne porozmawiać.
2: Z rektorem rozmawiał Arek Michlewicz. Już od kilku lat w niewielkiej miejscowości Husinka obok Białej Podlaskiej działa Nadburzański Uniwersytet Ludowy, zajmujący się przede wszystkim podtrzymaniem dziedzictwa kulturowego.
1: Miejscowość Husinka, przedwojenny budynek starej szkoły, w którym znajduje się Nadburzański Uniwersytet Ludowy. Skąd w ogóle pomysł na stworzenie takiego uniwersytetu w tym miejscu dokładnie?
3: Dobrze, Bożenna Pawlina Maksymiuk, prezes Nadburzańskiego Uniwersytetu, jeden z założycieli, oczywiście ze swoim mężem Januszem Maksymiukiem, bo to był nasz pomysł, a idea się wzięła stąd, że jestem absolwentką Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie. Były to moje najpiękniejsze lata życia w tej szkole, Uniwersytet Ludowy, gdzie edukacja trwała 2 lata. Edukacja polegająca na tym, że przebywaliśmy wszyscy razem. Razem uczyliśmy się, bo oczywiście w tych obiektach Uniwersytetu Ludowego zawsze były internaty, gdzie zapoznawaliśmy się z wiedzą, która była bardzo szeroko rozumiana, jeżeli chodzi o sprawy związane z teatrem. Bo ten uniwersytet, który ja kończyłam, zajmował się właśnie sprawami związanymi z teatrem. I po ukończeniu takiego uniwersytetu otrzymywało się dyplom ukończenia teatru amatorskiego. Było to dawno, 50 lat temu, a może jeszcze i dalej.
1: Sporo.
3: Ale idea grundwikowskich uniwersytetów w Polsce już ma 100 lat, bo w ubiegłym roku obchodziliśmy 100-lecie uniwersytetów ludowych w Polsce. Było ich niewiele, ale one miały niesamowitą rolę w społecznościach lokalnych, bo edukacja polegała w nich na tym, że mistrz przekazywał wiedzę swoim uczniom. A polegało to na tym, że to była wymiana. Ja też miałam swoją wiedzę na przykład, prawda? I tą wiedzą się dzielę też z mistrzem. Ale idea ta polegała na tym, żeby jak najwięcej praktycznych informacji, dobrych informacji dotarło do społeczności lokalnej, żeby ona mogła się rozwijać zgodnie z potrzebami duszy każdego z nas. Bo to chodzi o to, że każdy jest w jakiś sposób indywidualnością, a bardzo często mamy problemy, bo nie wiemy, co w życiu robić, jak sobie poradzić. I chodziło tu o to, że w takim miejscu mieliśmy swobodę, bo to nie było oceniane, nie było oceny, nie wystawiany jest stopień na zakończenie, który w pewnym momencie bardzo peszył starsze społeczności lokalne, które chciały też posiąść jakąś wiedzę. I była to piękna idea, ponieważ ona integrowała ludzi i pomagała, tak pospolicie u nas to się mówiło, od zarania kagalnego oświaty na wieś. Ale to jeszcze właśnie tak głębsza idea, bo to bardzo duży nacisk na rozwój własnej osobowości, na przykład w krajach skandynawskich, to na pewnym etapie działalności miało to takie znaczenie, że na przykład kończę szkołę, mam melanż w głowie i nie wiem, jaki kierunek chcę wybrać, więc idę do Uniwersytetu Ludowego, bo tam są pewne filozofie, pewne życia, zajmuję się twórczością artystyczną i nie tylko. Zgodnie z potrzebą każdego ucznia, który się w danym uniwersytecie znajdował. I wtedy nasze wspólne rozmowy, dyskusje, bo idea to była też taka, że wieczorami się siadało przy świecach, się rozmawiało, dyskutowało na temat życia, na temat tego swojego celu. I łatwiej było później podjąć decyzję, gdzie ja naprawdę chcę iść i co ja naprawdę chcę robić w życiu. Ale to się tyczyło różnych grup wiekowych, bo osoby, które później robiły czy doktoraty i tak dalej, to byli ludzie różni w tych społecznościach uniwersyteckich, którzy tam trafiali, gdzie, żeby zastanowić się chwilę, przeanalizować to, co robiłem i to chcę robić, żeby podjąć decyzję, to, co dalej. Dzisiaj wiadomo, że się czasy trochę zmieniły i te idee są nadal aktualne, ale one mają także jak gdyby inne kierunki działania, trochę się wyspecjalizowały uniwersytety w poszczególnych krajach. Nasz Uniwersytet Nadburzański, który powołaliśmy w 2013 roku, zajmuje się niematerialnym dziedzictwem kulturowym Polski. Na tej płaszczyźnie naszego obszaru i na tej płaszczyźnie zbudowaliśmy właśnie program edukacyjny, 2-letni, roczny, tygodniowy, miesięczny, w zależności od zasobu wiedzy tych, którzy chcą do nas trafić. Mieści się on właśnie w tejże starej szkole.
1: No właśnie tu nie tylko uniwersytet się mieści, ale to jest też wasz dom.
3: To jest właśnie nasz dom, gdzie marzeniem naszego życia z Jasiem było stworzenie takiego domu pracy twórczej. I tu Jasiek ma swoją działkę związaną z malarstwem i nie tylko. I ja ze swoim niematerialnym dziedzictwem. Ale obok też mamy chatę, w której jak gdyby odtwarzamy starą szkołę, gdzie pokazujemy, bo dużo pięknych przedmiotów znaleźliśmy tutaj. Stare ławki, zeszyty uczniów z 57 roku. Mam białe kruki, na przykład elementarz Falskiego dla dzieci wiejskich, podkreślam, który był inny, bo był czarno-biały, był mniejszy i niekolorowy. Nie miał wielu tematów, które miał mój elementarz, jak się uczyłam w szkole, prawda? Że były pokazane autobusy, wysokie bloki, a tutaj już jak gdyby tej tematyki nie było, dyskryminacja była. Ale wracając do tematu, znaleźliśmy też stare tornistry, stare materiały dydaktyczne, które były w szkołach. I bardzo często zapraszamy tutaj dzieci z różnych pobliskich szkół, które przyjeżdżają do nas, gdzie siadamy sobie na łące i rozmawiamy o niematerialnym dziedzictwie, pokazuję im, jak to dzieci się kiedyś uczyły. W tej chwili przygotowujemy specjalne ławki, gdzie dzieci będą siedziały i będą mogły spróbować, jak się pisało piórem i atramentem. To jest ciekawe, kiedy wszyscy palcami po klawiaturze albo długopisem. Teraz już praktycznie rzecz biorąc to bardziej przy klawiaturze niż długopisem. Ale to jest bardzo ciekawe reakcje tych dzieciaków. Ale wracając do...
1: Zapewne z otwartymi buziami was słuchają i oglądają te eksponaty, w których jesteście posiadaniu.
3: To się stało naszą taką pasją razem z Jasiem, no i oczywiście osobami, które są z nami w zarządzie i w Radzie Uniwersytetu, ponieważ jest z nami Romuald Domański z Fundacji Wspomagania Wsi, jest z nami Jarek Żbikowski, jest Ala Lipka, są nasze tkaczki, które przyjeżdżają i są naszymi mistrzami.
1: No właśnie, a propos tkaczek, tutaj w Uniwersytecie macie pracownię pereborów.
3: Tak, właśnie, to niematerialne dziedzictwo Polski. Dlaczego podkreślam Polski? Ponieważ razem z naszymi tkaczkami nadburzańskimi, to znaczy Stanisławą Kowalewską, Magdaleną Pakpaku, Zofią Jówko i obecnymi tkaczkami i z Chruda, tak jak Jola Zając. Z naszymi tkaczkami, depozytariuszkami z regionu, pisaliśmy na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Polski w konwencji UNESCO umiejętność tkania nadburzańskich pereborów. W 2016 roku był to pierwszy wpis Lubelszczyzny, bo dopiero następny w 2016 roku i jeden z pierwszych w Polsce, bo wpisani byliśmy razem z Szopkami Kraskokowskimi, Lajkownikiem, Ludwisarzami Polskimi, tańcami narodowymi. Także tutaj trudna to była droga, bo musieliśmy sporo dokumentacji przygotować do wpisu, ale jednak osiągalna. I to było piękne, że udało się zintegrować, zebrać, a takie spotkania organizowaliśmy pierwsze w pracowni tkackiej imieniem Stanisławy Baj, którą miałam przyjemność stworzyć w Chrudzie. I tam spotykaliśmy się na konkursach nadburzańskich i tam zapadła ta decyzja, że warto jest wpisać to na Krajową Listę i nam się udało. Mieliśmy już pierwszą kontrolę, bardzo dobrze wypadliśmy i zaproponowano nam, jako Nadburzańskiemu Uniwersytetowi Ludowemu, żeby wpisać na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Polski w konwencji UNESCO pracę Nadburzańskiego Uniwersytetu Ludowego do tak zwanego działu dobrych praktyk. I w tej chwili, zaraz wrócę jeszcze do tkactwa, ale w tej chwili właśnie przygotowujemy też dokumentację. Zorganizowaliśmy taką konferencję. Oczywiście przyjaciele nam w tym pomogli. Pan rektor Akademii Bialskiej, Jerzy Nitychoruk, zaprosił nas do współpracy, gdzie podpisaliśmy taką umowę o współpracy i dostaliśmy autonomię. Dostaliśmy jedno pomieszczenie, gdzie stworzyliśmy taką pracownię, gdzie pokazujemy tkactwo XIX-wieczne, to co robimy tutaj u nas, ale pokazujemy także fragment historii tkactwa naszej Biaweny, ponieważ Biawena była potentatem, jak wiemy, przemysłu włókienniczego w latach 60., 70. Produkcja była taka ilości tkanin, że można było kulę ziemską owinąć. Dostaliśmy sporo ciekawych materiałów od pana Jaworskiego, trochę żeśmy odkupili i będziemy w ramach współpracy, chcemy tam stworzyć taką kreatywną przestrzeń właśnie, która będzie pokazywała, jak się pracuje na tych naszych drewnianych krosnach, jak działają, bo te krosna mamy, które działają i pan Franciszek Dmowski bardzo nam tutaj pomaga przy tym, bo od niego właśnie te krosna mamy, żeby je uruchomić i żeby to wszystko zadziało się na terenie uczelni, także w sercu Biaweny, można by było rzec, bo szkoda tego zaprzepaścić. Udało nam się w międzyczasie już dużo pamiątek zebrać, cały czas. O właśnie, i to będzie okazja, żeby poprosić byłych pracowników, mieszkańców, bo dyplomy, wszystko zniknęło, nie mamy żadnych takich fajnych pamiątek, które byśmy chętnie sfotografowali czy skserowali, żeby w tym naszej przyszłym takim, w cudzysłowie, bo nie chodzi nam, żeby było to muzeum sensu stricte, tylko żeby to było miejsce kreatywnej przestrzeni, gdzie ludzie będą mogli wejść, dotknąć, zobaczyć, sami usiąść, spróbować. I to właśnie takie nasze są, takie dalekosiężne prace, plany współpracy z uczelnią, ale wracając jeszcze do tematu takiej konferencji, którą zorganizowaliśmy na początku tego roku, dzięki przyjaciołom, pani profesor Katarzyna Smyk nam dużo tutaj pomogła, pan doktor Godlewski oczywiście, także i tutaj mogliśmy zaprosić społeczności lokalne w kontekście, bo to wiele wątków mi się łączy w te wszystkie nasze sprawy, to było też między innymi dla kół gospodyń wiejskich i społeczności lokalnych, danych, żebyśmy swoją tożsamość zachowali, żeby nasze stroje nie były strojami góralskimi, krzczonowskimi, jak to koła noszą, z całym szacunkiem, ale dostają teraz dużo pieniążków, więc trzeba sięgnąć do korzeni, jakie te naprawdę nasze tutaj stroje były, żeby je odtwarzać. I między innymi taka jest misja uniwersytetu z tym niematerialnym dziedzictwem, żeby pokazywać te płaszczyzny.
1: Ale... No właśnie to tkactwo, wykonanie pereborów wcale nie jest takie łatwe.
3: I wracając teraz do naszych mistrzyń, my przekazujemy wiedzę i robimy badania etnograficzne, a to z kolei wspólnie z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej, gdzie mamy też podpisaną umowę o współpracy i studenci nam tutaj też pomagają, pani profesor Mariola Tymachowicz, ale żeby pokazać te wszystkie umiejętności i żeby zebrać materiały, te stare umiejętności, ale jak najstarsze materiały. Stąd też wydaliśmy skrypt. Jeżdżąc ze Stanisławą Kowalewską, jeździłam po okolicy, po różnych domach, bo ja sama nawet nie mogłam wejść do niektórych domów, żeby nam pokazano, że się mogli sfotografować, wypożyczyć i spisać te wzory. I w tej chwili mamy najstarsze wzory, które jeszcze były gdzieś tam w różnych miejscach, w różnych chatach. Nieczęsto z szacunkiem traktowane tkaninki, które żeśmy sfotografowali i otworzyli, i one dzisiaj są u nas w skrypcie i uczniowie, którzy przyjeżdżają, właśnie te najstarsze wzory odtwarzają, tak zwane perebory nadpużańskie i perebory włodawskie, ponieważ one tutaj bardzo się różnią i kolorystycznie, i samym układem kompozycji grafiki, która się znajduje, jak gdyby rysunku. Tego, który powstaje podczas wybierania na osnowie wątku kolorową nitką w określonych li tylko kolorach.
1: Tutaj taka ciekawostka, że perebory zainspirowały jednego z lokalnych producentów odzieży. Tutaj nie podam nazwy, ale te elementy pereborów znalazły się w jednej z kolekcji tego producenta.
3: Jest nam bardzo miło, ale ja już mogę tu powiedzieć, że bardzo dobrze nam się układa współpraca z panią Barbarą Chwasiuk. I pani Barbary udało nam się zainteresować, chociaż rodzinne zainteresowania pani Barbary też były związane z dziedzictwem niematerialnym, umiejętnością tkania. I pojawiło się już kilka kolekcji i w tej chwili, jeżeli to znowu następne wątki, które nam się łączą, jeżeli uda nam się uruchomić te dwie maszyny z Biaweny, które mamy, będziemy też puszczać raz w roku produkcję tkaniny, która będzie miała tylko jeden wzór perboru, żeby nie zasycić rynku. To też nam o to chodzi i żeby był wiernie odtworzony stary wzór. I pani Barbara powiedziała, że zawsze pierwsze wypusty produkcji będzie brała na potrzeby swoich kolekcji. Ale te produkcje nie będą całoroczne, ponieważ to się będzie wiązało też z pracą. Chcielibyśmy, żeby to wiązało się z pracą na naszej Akademii Bialskiej, ponieważ te maszyny mogliby nam pomagać uruchamiać studenci Wydziału Mechaniki, jakby dobrze nam to poszło. Pan rektor nam tu obiecuje pomoc. A Wydział Turystyki z panem Żbikowskim opracowywaliby do biur podróży na przykład, tak chcieliśmy, to są nasze marzenia, projekty różnych, jakby to nazwać, nie wiem, ofert turystycznych, które by pozwalały większej ilości osób, jak gdyby przyjazdu, co by większa ilość osób mogła tu przyjeżdżać, mając tą ofertę gdzieś tam dobrze rozesłaną w biurach podróży polskich i międzynarodowych, że raz w roku w wakacje, w takim miesiącu, na taki i taki tydzień jest uruchomiona taka maszyna. I wtedy ta maszyna robi ten wypust tkanin, który będzie dla pani Barbary i ewentualnie dla naszych twórców ludowych w kontekście pamiątkarstwa, bo nie mamy w obszarze, a to by była bardzo fajna sprawa, myślę. Bardzo dobra promocja samego miasta. Chcemy też pana prezydenta tym zainteresować i obiecał nam też pomoc pan Jaworski, ponieważ znowu odbiegamy od tematu, ale proszę wiedzieć, wątek to jest Nadbużański Uniwersytet Ludowy, to jest tu i perebor, a to wszystko trzeba bardzo szerokie spektrum mieć patrzenia i widzenia, łączenia różnych elementów tego wątku, żeby to później było tym naszym owocem, naszym konsumpcyjnym owocem dla społeczności, które tu są, żeby mogły pokazać to najpiękniejsze z osiągnięć, jakby nie było, naszych społeczności, bo wracam ciągle do Biaweny i pamiętam te czasy jeszcze. Wracam do tego tkactwa, które nam się udało, które w XIX wieku uważane było, że już go nie ma, że już nikt nie pamięta tych tradycji. Ile to lat? To jest 35 lat pracy w terenie, żeby to ujrzało takie światło dzienne. Także cieszę się, że po tylu latach dzięki, to jest garstce osób, bo to są elitarne działania były, one w tej chwili coraz więcej światła mają. Właśnie te szerokie spektrum patrzenia pozwala na dotarcie do coraz szerszych społeczności tutaj naszych i zrozumienia, bo jako ciekawostkę powiem, x lat temu, jak był aukcja koni w Janowie i poproszono nas o wypożyczenie stroju, żeby dziewczyny, które noszą numerki, miały te stroje, to jeden z panów ministrów ja pytała, co to się poubierało jakoś po rusku. Mówimy, nie, nasze perebory są diametralnie inne, kompozycją, tak jak wcześniej już mówiłam, żeby się nie powtarzać, są niesamowite. No i powoli, powoli i ta nazwa Perebor zaczęła być rozumiana, co to jest, gdzie jest geneza tej samej nazwy i do czego to można wykorzystać.
1: Czy to jest tak, że Uniwersytet Ludowy, Nadbużański Uniwersytet Ludowy jest otwarty na turystów, którzy tutaj odwiedzają Husinkę, czy to trzeba zadzwonić, umówić się z wizytą?
3: Ha! W tej chwili mamy projekt, który realizujemy, opracowujemy szlak tkacki. I na tym szlaku tkackim pokażemy wszystkie pracownie. Będzie wydana mapa, na której będą zaznaczone miejsca, gdzie się tka perebory, a jest to Chród, jest to Nowy Choleszów i są to Mordy, no i oczywiście centrum. Jakby nie było. I Husinka. I będzie to opracowanie, które pokazuje szerzej trochę region, ale właśnie będzie to taki typowy szlak tkacki zaznaczony, ponieważ będą też wskazane miejsca, gdzie w tym obszarze są zbiory ciekawe pereborów, tak jak nasze Muzeum Południowego Podlasia, Muzeum Synagogalne we Włodawie, czy na przykład duże zbiory znajdują się również w Muzeum Wsi Lubelskiej, to jest w Skansenie, także są w Warszawie, także są w Szczecinie, ale to niewielkie ilości, ale bardzo pięknych też wzorów pereborów. I oczywiście na zamku w Lublinie, no dodałam, tam też jeszcze jakieś ciekawe są tkaniny. Ale my tutaj pokazujemy ten obszar, ciekawostki, które na tym szlaku będzie można przy okazji zatrzymać się i zobaczyć. Będzie to przystosowane też dla dzieciaków do szkół, ponieważ będą wydane również specjalne kartki, będą wydane zakładki, będą wydane specjalne karty i kto przejedzie szlak i zbierze je wszystkie, to w ostatnim miejscu, gdzie akurat będzie, bo nie ma wyznaczonej kolejności, będzie ten ktoś mógł otrzymać właśnie mapę, będzie ten ktoś mógł otrzymać zakładkę do książki czy pocztówkę, które można wysłać. Poza tym myślę, że to będzie takie ciekawe dla dzieciaków, bo każda pracownia jest inna, ma swoją specyfikę i ma swoich tkaczy, mistrzów.
1: To jeszcze powiem, że ta zakładka nie będzie taka papierowa, tylko tkana.
3: Tkana to na razie nie. Tka się długo. To jest żmudny proces. To wymaga czasu, ale jeżeli uda nam się uruchomić te maszyny, to na pewno zadbamy o to, żeby pojawiły się lokalne wydruki różnych pamiątek i między innymi zakładek.
1: Ale gdzieś u kogoś widziałem krawat.
3: Tutaj też są, piszą nasze tkaczki, bo my od wielu już lat jak gdyby myślimy o tym, co i jak. Mamy cały biznesplan opracowany związany z pamiątkarstwem i stwierdziliśmy, że krawaty się cieszą dużym zainteresowaniem. Ale proszę sobie wyobrazić, jak ten tkany krawat pięknie wygląda. W ogóle ostatnimi czasy dużo nawet za granicę panie wytkały tych krawatów, gdzie były zamówienia. Także myślę, że wszelkie pamiątki, czy to bardziej współczesne, bo tradycje i współczesność trzeba dzielić i to wszystko dozować, współcześnie wykorzystane stare wzornictwo może być fajnym takim elementem promującym region, no i tożsamość tą regionalną. Dużo chaosu w tej mojej wypowiedzi jest, ale tyle jest tu wspaniałych wątków, że w tak krótkim czasie nie wiedziałam, o czym powiedzieć. Chciałam wszystko.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Ja również dziękuję i zapraszam.
1: No w sumie tej wiedzy jest tyle, że faktycznie ja będę tutaj bardzo często zaglądać.
3: Dziękuję.
2: Ważną częścią uniwersytetu jest podtrzymanie tradycji tkactwa, które było wszechobecne na południowym Podlasiu. Konkretniej chodzi o perebory, które do tej pory są wykonywane w podległych Uniwersytetowi pracowniach tkackich w Chródzie oraz Husince.

0: słuchajcie.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu znowu mi Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
3: Aha, a co można wygrać?
2: No więc do wygrania je...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
5: Już wkrótce w Radiu SK2.
6: SK Karniaki K.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
3: Reklama.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: I po reklamie.

wyznania chorych z forsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: noc, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiesz, ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Zostawi mnie?
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
1: Post.

0: Jadę se barą i cash, płynie wzdłuż przesz. Cicha woda w zegir wie, cicha woda wie. Zegiedę se barą i cash, płynie wzdłuż przesz.
1: SK2 Biała Podlaska.

0: Polska 2. Biała Podlaska. Biała Podlaska.
1: To może być. Może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo jak ja.